0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Francesco był niezdyscyplinowany, ekstrawagancki, zakochany w awanturniczych przygodach, zaczytany w romansach i zawsze modnie ubrany. Dla mieszkańców Asyżu był więc ucieleśnieniem króla życia, nad którym wylewa się publicznie żale, co też to z niego wyrośnie, ale któremu jednocześnie skrycie po prostu się zazdrości. Ten sam jednak chłopak miał oprócz licznych przywar swojego czasu jedną cechę, która wszystko zmieniła. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Tak mówi Jezus o Natanaelu, który wkrótce stanie się jego apostołem, Bartłomiejem. Ta sama prostolinijność sprawia również, że Francesco staje się świętym Franciszkiem z Asyżu. Gdy bowiem usłyszał w sercu Boże wezwanie do zmiany życia, zrobił to, choć wystawił się na pośmiewisko towarzyszy broni. Gdy w kościele San Damiano Chrystus przemówił do niego z ikony krzyża: Franciszku, napraw mój kościół, on natychmiast zabrał się do murarki. Gdy w Ewangelii przeczytał, że Jezus rozsyła uczniów i każe im nie brać w drogę torby ani dwóch sukien, poszedł za tą radą, ba, trafił aż do Rzymu. Posłuchał nawet papieża, który widząc Obdartusa, proszącego o zgodę na życie wspólnotowe ściśle według Ewangelii, odsyła go gdzie? Do świń. A Franciszek z Asyżu jest pokorny, jest prostolinijny i zostaje świętym. Przypadek? Nie sądzę.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Zdziwiony byłem zresztą.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych.
1: Święty José María Escrivá. Smutny to sposób, żeby nie odmawiać różańca, odłożyć go na ostatnią godzinę dnia.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Dobraj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobry.

0: spotkania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Winnica jest często symbolem życia w Biblii. Co się dzieje, jeżeli przestajemy wpuszczać do winnicy gospodarza?
3: Zanim odpowiem sobie na pytanie, co się dzieje z taką winnicą, to trzeba byłoby zobaczyć, dlaczego ja tego gospodarza nie chcę do winnicy wpuszczać. Co mną motywuje? Jakie jest powody tego, tak? Bo tutaj jest takie niezrozumienie tego, czym jest moje życie, skąd ono pochodzi, do czego zmierza. Czyli ja sobie zawłaszczam moje życie, czynię z niego sobie swoje własne podwóreczko i uznaję, że mam prawo zrobić w nim to, co chcę.
2: No biznesik mam, bo mam eksport i konsumpcję.
3: Dokładnie tak. I to jest powód, dla którego nie wpuszczam gospodarza, tak? Czyli zapominam o tym, do kogo to moje życie należy, kto jest, i jaka jest moja rola w tym życiu, jakie jest moje miejsce w tym życiu, bo ono jest bardzo ważne, ale zależne od Pana Boga.
2: Dziś będzie o winnicy, o życiu i o gospodarzu, a zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 5, wersy od 1 do 7.
4: Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznie w niej wykuł i spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię i nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawo wierności, a oto krzyk grozy.
2: No to poznajmy gospodarza. Chciał dobrze, wyszło niespecjalnie, ale mógł zrobić pewnie kilka rzeczy. Mógł powiedzieć sobie, dobra, znajdę inne miejsce i tam...
3: Zasadzę nową winnicę.
2: Tak, zasadzę nową.
3: Oj, nieraz już tego Pan Bóg próbował, w tym sensie, że propozycje takie składał chociażby Mojżeszowi, kiedy wyprowadzał naród z niewoli egipskiej, to wtedy się Pan Bóg tak podpuszcza Mojżesza. Pozwól, żeby mój gniew się na nich rozpalił, to ich wytracę, a z siebie uczynię nowy naród, czyli nową winnicę. Ale kiedy sobie patrzymy na początek tego proroctwa, to jest to pieśń, którą Izajasz śpiewa o miłości jego przyjaciela, czyli Pana Boga, ku tej jego winnicy.
2: O miłości.
3: O miłości.
2: O miłości.
3: Dokładnie, o miłości. Dlatego miłość nigdy nie rezygnuje i dlatego Pan Bóg kocha tą swoją winnicę.
2: I dlatego z miłości Pan Bóg rozbierze jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwali jej ogrodzenie, by ją stratowano, zamieni ją w pustynię, nie będzie przecinana ani plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. O miłości ty moja.
3: O, miłość nie jest łatwa. Miłość jest jednobajliwie, miłość ma różne oblicza. I oczywiście, że moglibyśmy powiedzieć, że Pan Bóg coś takiego może zrobić, ponieważ ma pełnię władzy, ale myślę sobie, że to słowo, żeby je dobrze zrozumieć, to trzeba popatrzeć nie na Boga, który niszczy, bo Bóg niczego nie niszczy, ale Bóg dopuszcza taką sytuację, w której człowiek odcinający się od Niego zostaje wydany na pastwę swoich namiętności. I kiedy nie ma tych żywopłotów, tych murów obronnych, znaczy tym całym zabezpieczeniem tej winnicy jest Bóg, jest ten przyjaciel. Jeżeli człowiek go ignoruje i odsuwa się od Pana Boga, to staje się bezbronny wobec całego zła tego świata.
2: Nie ma granic.
3: Nie ma żadnych granic.
2: No bo co on robi, ten Bóg? Co robi gospodarz? No właśnie, po pierwsze, rozwala ogrodzenie.
3: Nieprawda. Co robi Pan Bóg? On tą winnicę założył na żyznym pagórku. Okopał ją, oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetną winorość, pośrodku niej zbudował wieżę, tłocznie. To robi Bóg, to robi przyjaciel. To jest miłość. Natomiast kiedy ja to odrzucę, co Bóg czyni w tej mojej winnicy, to zostaje mi to, co jest w tej drugiej części.
2: No właśnie, to jest niesamowite, że w tej drugiej części pierwsza rzecz, którą robi, przestaje chronić. Czyli znosi granice.
3: Bo Pan Bóg dał nam wolną wolę.
2: Jesteś, człowieku, wydany na swoje żywioły, w których żyjesz.
3: Dokładnie tak. Pan Bóg daje nam odejść od siebie. Pan Bóg daje nam pójść własną drogą, ponieważ miłość do niczego nie przymusza. Bóg, dając nam przykazania, swoje prawo, w zasadzie stara się przez to prawo nas wychowywać, pokazywać nam, co jest dobre, co jest złe, ale tak jak to nawet ostatnio młodzieży, przygotowując się do sakramentu bierzmowania, mówiłem, Pan Bóg do niczego nas nie zmusza. Nie ma Pan Bóg też żadnych sankcji tutaj, bo moglibyśmy w pewnym sensie powiedzieć w tym życiu doczesnym. Bóg nas do więzienia nie wsadzi, jeżeli będziemy przekraczali Jego przykazania. No właśnie, Bóg nie chce nas karać, ale Bóg chce, żebyśmy żyli pełnią życia. To tak naprawdę właśnie te nasze złe wybory, to odwracanie się od Boga, odwracanie się od relacji z Nim, otwierają nasze życie na przestrzeń ogromnego zła, które tylko czeka, by w nie wejść i by je niszczyć.
2: Tu są jeszcze kolejne rzeczy, bo jedna rzecz to nie ma granic. Po drugie, nie będzie przecinana ani plewiona, nie ma żadnych zasad.
3: Tak jest.
2: Więc biorę jak leci. A po trzecie jeszcze, chmurom zakaże spuszczać na nią deszcz.
3: I tu znajdujemy nawiązania do innych tekstów biblijnych, które pokazują, jak Pan Bóg walczy o swoją winnicę, dopuszczając różnego rodzaju nieszczęścia, jak na przykład brak deszczu, jak różnego rodzaju zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne. Bóg uczy człowieka, jak bardzo bezradny jest on, kiedy jest pozostawiony sam sobie i swoim własnym możliwościom. Mamy chociażby, teraz mi się przypomina, prorok Eliasz i te 3,5 roku suszy, która na Izrael przyszła, stała się ich udziałem. Po co? No po to, żeby Izraelici zobaczyli, że ten Bóg, którego czcili, Baal, odpowiedzialny za płodność i za deszcz, nie jest Bogiem prawdziwym, nie jest w stanie ich zbawić, że oni potrzebują prawdziwego Boga, potrzebują prawdziwej relacji, prawdziwej przyjaźni, prawdziwego przyjaciela, który ich kocha, który się o nich troszczy. I to jest w zasadzie to wszystko, co tutaj w tym opisie Izajaszowym znajdujemy, jest takim obrazem życia człowieka, który bez Boga, bez Jego ochrony, bez Jego miłości, odcinając się od niej, ginie, traci.
2: Schnie. Wychodzi spod ziemi jakieś piekło, które w sobie nosi i po prostu zaczyna
3: dominować w całym życiu.
2: A miało być tak dobrze, bo to się tak wydaje. Nie będzie zasad, to będzie dobrze, bo biznesik. No biznesik to jest to, że ja robię na eksport, czyli tam te butelki trzaskam i gdzieś wysyłam. A po drugie też hulaj dusza piekła nie ma, sam korzystam ile wlezie.
3: Z przyjemności tego świata, tak jest.
2: I ginę.
3: Ponieważ szczęście prawdziwe jest w Bogu. Grzech jest w stanie nam dać wiele przyjemności i bardzo się jawi często jako coś atrakcyjnego. Takie poczucie niczym skrępowanej wolności sugeruje, że ja rzeczywiście będę sam kierował sobą, będę robił, co będę chciał, nie będę musiał się zmagać ze sobą, z grzechami, nie będę musiał walczyć o dobro, tylko to jakoś samo będzie szło. Natomiast taka jest pokusa złego ducha, który różnego rodzaju takie miraże przed nami roztacza i biada temu, który w nie uwierzy i za tym pójdzie. Ponieważ pamiętajmy o tym, że złemu duchowi nigdy nie zależy na tym, żebyśmy byli szczęśliwi. Tylko wręcz przeciwnie.
2: Ale jeszcze jedna sytuacja, przepraszam, bo tak czytam ten tekst, czytam i sobie z tego zdałem sprawę, że Bóg zrobił wszystko, co było trzeba i czekał. A winnica wydała kwaśne jagody. Bo co?
3: Bóg ze swojej strony zrobił wszystko, żeby ta winnica wydała dobre owoce. Ale jest jeszcze ta druga strona, czyli jest jeszcze ten, który dostał to życie. Jest człowiek, który z tą łaską Bożą ma współpracować. Jeżeli ja tej współpracy nie podejmuję, to tych owoców nigdy nie będzie, ponieważ Pan Bóg mi tych owoców nie narzuca. Owoce Ducha Świętego w moim życiu pojawiają się wtedy, kiedy ja współdziałam z łaską Bożą. I one są piękne. Natomiast jeżeli ja z tą łaską nie współdziałam, to te owoce zawsze będą zgniłe, zawsze będą cierpkie.
2: Za chwilę posłuchamy głosu świętego Pawła Apostoła.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 4, wersy od 6 do 9.
2: Bracia, o nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
1: Jak myślimy o tym, czy wydajemy owoce i czy nasza winnica zostanie stratowana, zniszczona i pozbawiona wody i deszczu, to Paweł pisze: o nic się już nie martwcie. Uff.
3: Na szczęście. I daje nam piękne wskazówki co do tego, jakie są sposoby, żeby tych zmartwień unikać. Jak sprawić, żeby to zło, które dotknęło tą winnicę z pierwszego czytania, żeby nie stało się naszym udziałem. I stawia tutaj w pierwszej kolejności relacje z Panem Bogiem. W każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie, błaganiu i z dziękczynieniem. Czyli odnoszę wszystko do Pana Boga, czyli dbam o tą relację z Nim. Kiedy się cokolwiek dzieje w moim życiu, kiedy to owocowanie mojego życia jest zagrożone, nie daję sobie z różnego rodzaju sytuacjami rady, kiedy czuję się słaby, kiedy czuję się, a może zbyt mocny, przychodzić do Jezusa. Uczyć się Go przepraszać, uczyć się Mu dziękować, ale przede wszystkim mówić Mu prawdę.
1: Jeżeli będziemy przedstawiać sprawy Bogu, to pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Ojej, to jest niesamowite zdanie, bo to nie znaczy, że jak wszystko rozumiem i poukładam, to wreszcie będę spokojny, tylko spokojny będę wtedy, kiedy będę przekonany, że moje życie jest w Bogu, a ład Boży przewyższa moje myślenie. Czyli to ja nie kontroluję tej sytuacji, tylko kontrolę powierzam.
3: Tak, ponieważ to Bóg jest Panem całej tej rzeczywistości, mojego życia i całego tego świata. Pokój Boży strzeże granic. Mamy w pierwszym czytaniu powiedziane, że te granice, te mury zostały zburzone, ogrodzenie zostało zniszczone, ponieważ zabrakło tego pokoju, który strzeże. Ten pokój Boży zmienia moją perspektywę przeżywania tego wszystkiego, co się w moim życiu dzieje, bo tutaj Pan Bóg nie mówi, że nie będzie kłopotów, nie będzie trudności, nie będzie jakichś zmagań, ale będzie ten pokój, który będzie strzegł, że ja pomimo tego wszystkiego, co w moim życiu jest nie takie, jak być powinno, w sensie takim, że może jakichś ataków z zewnątrz, może jakieś krzywdy, jakieś niesprawiedliwości, ja mogę trwać w pokoju, ponieważ jestem zjednoczony z Jezusem i wiem, że ostatecznie On się tym wszystkim zajmie. Że On będzie strzegł granic mojego życia. Będzie strzegł mojego serca i będzie strzegł moich myśli.
1: No właśnie, bo można z tego odczytać, że kiedy ja Bogu powierzam swoją winnicę, to On według swojego planu, który przewyższa moje myślenie, zaczyna budować mury, zaczyna budować tłocznie, zaczyna sadzić najlepsze szczepy winogron.
3: Mhm. Podlewa, daje słońce, nawozi, przycina te pędy winorośli. Sprawia, że te owoce mogą być piękne i dojrzałe. I to jest cel naszego życia. My mamy przynieść owoce. Różne przypowieści Pana Jezusa o tym mówiły. Wydajcie plon, prawda, taki czy inny, ale wydajcie plon. Jeżeli trwam zanurzony w Jezusie Chrystusie, jeżeli jestem tą latoroślą w krzew winny wszczepioną, to ja będę zawsze przynosił dobre owoce, ponieważ nie będę skupiony na tych owocach, tylko będę skupiony na Jezusie. Często powtarzamy sobie, że owoce naszego życia nie należą do nas. to nie my je wydajemy, w sensie takim, nie jesteśmy ich sprawcami, ale jestem tą przestrzenią, w której Pan Bóg udziela swojej łaski. Jestem tą glebą, którą Bóg chce zasiewać. Jestem tym miejscem, w którym Bóg zasadza mnie, prawda, jaką swoją winorośl wszczepioną w Jezusa Chrystusa. Jeżeli ja tą przestrzeń Bogu oddaję do dyspozycji, to On już wie, w jaki sposób tym moim życiem się zająć, żeby to funkcjonowało jak najlepiej.
1: Pokój Boży przewyższa wszelki umysł i strzeże naszych serc i myśli, ale w Chrystusie Jezusie. Jak ma się Chrystus Jezus do naszej winnicy, naszego życia?
3: Jest istotą tej winnicy. Jest istotą tej winnicy. To On dał mi tą winnicę, jeżeli będziemy się trzymali tego obrazu, że tą winnicą jest moje życie, to ja to życie otrzymałem od Pana Jezusa, od Pana Boga. On dał mi to życie. Dał mi je do dyspozycji. Stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo. Odkupił mnie przez śmierć na krzyżu, kiedy przez grzech odszedłem od Niego. Włączył mnie do wspólnoty Kościoła, którą specjalnie dla mnie stworzył, żebym w tej przestrzeni, w tej wspólnocie mógł przez sakramenty być zakorzenionym w tym całym zwycięstwie nad złem, którego On dokonał, tak, które mi dał. I ja nie mogę o tym zapominać, że i w życiu, i śmierci należy do Pana, że moje życie nie jest moją własnością, bo nie ja sam je sobie dałem, ale otrzymałem istnienie od Boga i celem mojego istnienia jest zjednoczenie z Nim. Kiedy ja oderwę się od źródła i oderwę się od celu, do którego zmierzam, to ja pozostaję z niczym. To jest tak, jak właśnie ta latorość. Oderwie się od krzewu i cóż z tego? No przez chwileczkę będzie miała może i poczucie jakiejś wolności, ale bez tych soków zaczyna więdnąć, potem schnie i nic z tego nie zostaje.
1: A tu jest zapisane: Bóg pokoju będzie z wami. Ja sądzę, że pokój jest takim doświadczeniem, którego nie da się z niczym pomylić. Pokój to nie jest spokój, tylko to jest przekonanie o tym, że moje życie ma sens, że jestem kochany, bo ciężko mieć pokój w sobie, nie doświadczając miłości, relacji. Że moje życie ma sens, że jestem kochany, że nie boję się przyszłości.
3: Że przynależę do kogoś, tak? Że nie jestem w tym wszystkim sam, że moje życie nie jest zbiorem przypadkowych wydarzeń, ale że Pan Bóg to wszystko pięknie sobie zaplanował, poukładał i jest niesamowita celowość w tym moim istnieniu. I ta celowość jest właśnie zakorzeniona w Panu Bogu, że On mi cały czas w życiu towarzyszy. I jeżeli ja zaczynam to rozumieć, zaczynam tego doświadczać, to wtedy czuję się zaopiekowany przez Pana Boga i, no i nie daje się temu życiu wytrącać z równowagi, tak? Powiedzmy w ten sposób. Ale tu jest bardzo ważne, żeby iść do to, czego Paweł nas w tym dalszym fragmencie tego listu zachęca, żebyśmy konsekwentnie w naszym życiu realizowali to, czego nas Jezus uczy. A Kościół nam to przekazuje. Paweł tutaj siebie stawia za wzór, co wyraźnie pokazuje jego skromność, ale zarazem też wielką pokorę, ponieważ on wie, kim jest i wie, jak żyje i wie, kogo wybrał. I to jego przywiązanie do Jezusa rzeczywiście jest niesamowite. I może skromności, to jakbyśmy powiedzieli, brakuje, ale w tym wielka pokora jest dlatego, że on zna swoją wartość też. Zna swoją godność, wie, jak wiele otrzymał od Pana Boga i tego nie ukrywa.
1: Wie, kto zarządza w jego winnicy.
3: Dokładnie tak. I tego samego uczy swoją wspólnotkę, tak? Tych, którym ogłosił Jezusa. I to jest coś, co my otrzymujemy także w te 2000 lat po tamtych wydarzeniach. Że życie z Jezusem to jest konkret, opisany objawieniem Bożym, opisany przykazaniami Bożymi, błogosławieństwami Bożymi. To jest konkret. I ja jestem zaproszony do tego, żeby ten konkret realizować, bo wiem, że wtedy się nie pogubię.
1: Mocne jest to, co Paweł tu pisze, bo on wskazuje siebie jako przykład, ale myślę sobie, że przecież chyba nie wskazuje za przykład swojego światłego postępowania, tylko obecność Bożą w swoim życiu. On jest przekonany, że Bóg jest w jego życiu i że Bóg w to życie wszedł i że działa. I on mówi, patrzcie,
3: tak
1: działa.
3: Jest. W moim życiu to działa, w związku z powyższym w waszym też może działać.
1: Tak.
3: Bo tego chce Jezus i skoro Jezus mnie, tak by Paweł powiedział, takiego, który ostatni z apostołów porojony płód, bo prześladowałem Kościół Boży, skoro mógł ze mnie uczynić apostoła i prowadzić mnie do świętości, to was też może. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I dlatego zachęca, żeby się Boga trzymać. A trzymanie się Boga to jest, mówię jeszcze raz, trzymanie się Jego nauki. Bo my bardzo często myślimy o tej wierze jako o czymś takim mało konkretnym. Ale życie z Jezusem to jest konkret. Jezus mówi, jeżeli mnie miłujecie, to będziecie zachowywali moją naukę. I tutaj ważne jest to, żebyśmy odrzucali te wszystkie pokusy takiego rozmydlania, rozwadnienia nauki Bożej, takiego redukowania jego nauki do tego, co mi jest wygodne, co jest dla mnie łatwe, co przyjemne, co ten świat mi proponuje, żeby to wszystko jakoś tam zrobić na modłę moją własną. Ale Paweł mówi, chrześcijaństwo to nie jest religia, zrób to sam, ale to jest życie z Jezusem według jego zasad, według jego nauki. I do tego jesteśmy zaproszeni.
1: Za chwilę posłuchamy Jezusa w Ewangelii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 21, wersy od 33 do 43.
2: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
1: Odnosząc się do tego, o czym mówiliśmy przy pierwszym czytaniu, to nie chodzi tylko o to, że ja sobie robię biznes i własne wino zaczynam produkować, lepsze czy gorsze, i nie wpuszczam Boga do winnicy, bo to już jest moje. W pierwszym czytaniu to Bóg rozwalił ogrodzenie i po prostu hulał wiatr i zarosło wszystko ostem i chwastem, ale tutaj dzieje się coś dużo bardziej dramatycznego. Właściciel winnicy przesyła syna, który zostaje zamordowany. I jak my wchodzimy w grzech, czy też odcinamy się od Boga, i chcemy mieć tu własny biznes, to być może my w ogóle chcemy zatrzeć ślady Boga w tej winnicy. Pozmieniać tabliczki, inne napisy wprowadzić, a ostatecznie zabić wszystko, cokolwiek się z nim kojarzy, żeby mieć przekonanie, że to jest moje. I zabijam, na krzyż wysyłam.
3: I cóż na to Pan Bóg można byłoby powiedzieć, tak? Czy Pan Bóg jest wobec tej rzeczywistości bezradny? Bo wiemy, że od samego początku, od grzechu pierworodnego poczynając, człowiek konsekwentnie wchodząc w ten grzech, żyjąc w grzechu, za wszelką cenę starał się Pana Boga ze swojego życia wyrugować, ze swojej winnicy go wyrzucić. Aż do tego momentu, kiedy właśnie przychodzi na świat Jezus Chrystus i on także jest odrzucony, co święty Jan pięknie napisał w prologu. Przyszło do swojej własności, swoi go nie przyjęli. I teraz zobaczmy, że Pan Bóg ma taki plan, który przekracza całe wyobrażenie nasze, które my sobie budujemy o tym, kim jesteśmy, co my możemy osiągnąć, jak Pana Boga się pozbędziemy z naszego życia, jak go wyrugujemy, jak go zabijemy. Okazuje się, że to, co ma być naszym zwycięstwem nad Bogiem, staje się w pewnym momencie źródłem naszego ocalenia, staje się źródłem zbawienia.
1: Ale jak? To jest jakaś niesamowita konfiguracja, że ja zabijam ślady po Bogu, żebym tylko miał święty spokój. I to nie jest pokój, tylko święty spokój.
3: Tak.
1: I ten zabity staje się fundamentem, źródłem, czyli jak to się wszystko ze sobą składa.
3: Składa się tak, jak Pan Bóg to sobie wymyślił. To jest właśnie ta jego ekonomia zbawienia, która jest absolutnie różna od wszystkich naszych ekonomii tej ziemskich i naszego rozumienia tego, co jest zyskiem, co jest zwycięstwem, co jest zwycięstwem. Okazuje się, że Pan Bóg zwycięża przez całkowite wyniszczenie się z miłości do człowieka. Tak? Bierze na siebie cały ten grzech, całe to zło przyjmuje na siebie, które my na niego zwalamy, bo przecież to nie gwoździe go przebiły, lecz nasze grzechy. I bierze je na siebie po to, żeby je to wszystko zwyciężyć i przywrócić nam życie. I odbudować nas w tej godności najgłębszej dzieci Bożych, dzięki której możemy na nowo rozpoznać, jak bardzo Bóg nas kocha i jak bardzo ważne jest dla Niego to, żebyśmy my Go rozpoznali, poznali i za Nim poszli, decydując się umrzeć dla swoich grzechów po to, żeby żyć dla Niego.
1: Bo jak ja zabijam ślady Boga w moim życiu, to w jakimś sensie zabijam Boga, no bo grzeszę, i zabijam siebie samego.
3: I o ile to pierwsze jest takie działanie celowe, o tyle tego drugiego jestem bardzo często nieświadom. Że zabijając Boga, ja zabijam siebie. Że grzech zawsze wyniszcza. Że grzech nigdy nie rodzi dobra, ale grzech zawsze sprowadza śmierć. I niestety to jest tak, że ja mogę się unicestwić. Odrzucając Boga w moim życiu, ignorując Jego prawo do mojego życia, fakt, że to moje życie jest w Jego ręku, że od Niego je otrzymałem i do Niego ono ma prowadzić, mogę utracić całe to dziedzictwo, które Pan Bóg dla mnie przygotował, czyli to Królestwo Boże. Może być mi zabrane. I to nie tyle Pan Bóg mi je zabierze, ile mój grzech, czyli ja sam je sobie odbiorę, idąc po linii grzechu, czyli takiego właśnie diabelskiego myślenia o tym, że sam mogę być władcą, królem, że nie będę służył nikomu, tylko wszyscy mają inni służyć mi. No diabeł do takiej sytuacji jest w stanie człowieka doprowadzić. I to jest największy dramat w historii ludzkości, jaki może się wydarzyć, bo piekło jest właśnie taką rzeczywistością wolnego wyboru człowieka. I konsekwencją konsekwentnego życia bez Boga, odrzucania Boga, mówienia Panu Bogu nie. Pan Jezus właśnie dlatego przyszedł na świat i dlatego poddał się tej śmierci spowodowanej grzechem, żeby stać się fundamentem.

0: tego cała ta historia zbawienia zmierza, bo to, co Jan w trzecim rozdziale napisał w swojej Ewangelii, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli ja mogę zawsze, nawet w tej największej otchłani swojego grzechu, do Jezusa się zwrócić. I On dlatego przychodzi do mnie. Przychodzi do mnie, wydając się niejako w moje ręce. Ja przecież Jezusa zabijam bardzo często. Każdy grzech ciężki jest kolejnym zadawaniem śmierci Jezusowi, byśmy powiedzieli, tak? Zabijam Go, przybijam Go do krzyża, niszczę Go. A Jezus konsekwentnie śmierć zwycięża i przywraca mi życie. I dzieje się to w moim życiu tu i teraz przez posługę sakramentalną Kościoła, przez łaskę, którą Bóg mi daje w Kościele, na różne sposoby. I to Jego życie, które przekracza moją śmierć, nieustannie, można powiedzieć, mnie bombarduje, nieustannie zalewa mnie tymi falami łaski po to, żebym ja na nie się otworzył, żebym to życie do siebie dopuścił, żebym pozwolił się Panu Bogu dźwignąć z tej mojej rzeczywistości i zaczął budować moje życie na Nim.
1: Dużo się mówi o chrześcijańskiej nadziei, o tym, że nie ma sytuacji beznadziejnych, ale życie jest twarde, naprawdę można stracić. Można je stracić. To jest to napisane zresztą.
0: Można stracić życie wieczne. To jest największa strata, największa tragedia życia człowieka, gdy do takiej sytuacji dochodzi, gdy takiego wyboru człowiek dokonuje. Życie jest w Bogu. My potrzebujemy Boga, żeby żyć pełnią życia tu na ziemi i w wieczności. Diabeł nas kusi do tego, byśmy od Boga się odwracali i zawłaszczali ten wielki Boży dar, jakim jest nasze życie dla siebie, czyniąc się panami całej swojej rzeczywistości. I teraz jesteśmy w takim rozkroku, byśmy powiedzieli, takim, ale też konieczności dokonywania wyborów. I znowu powtórzę, my mamy zdolność do tego, żeby opowiedzieć po stronie dobra. Mamy zdolność do tego, żeby wybrać Jezusa, odrzucić grzech. Jesteśmy wolni, jesteśmy rozumni, a Duch Święty działa w naszym życiu cały czas. I Bóg nigdy nie przestaje nas bombardować swoją miłością, która niczego nie narzuca, ale nieustannie przekonuje o tym, że warto Mu zaufać. Dlatego nadzieja płynie stąd, że Bóg nigdy nie przestanie o nas walczyć. Że Jezus jest jedynym Zbawicielem człowieka i chce, żebyśmy byli w niebie.
1: I że zamiast cierpkich jagód możemy owocować najlepszej klasy winogronami.
0: Tak jest. A wszystko to jest w ręku Pana Boga. I w moim też o tyle, że Bóg czeka na moje przyzwolenie.
1: Na tym dziś kończymy refleksje biblijne. Gdyby Państwo chcieli wesprzeć audycję Księga, ich produkcję w Radiu Warszawa, to serdecznie się polecamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
2: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Pochmurno w stolicy Wielkopolski. Temperatura na termometrach zarówno jak i odczuwalna wynosi 11 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 6 km na godzinę w kierunku północno-wschodnim. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1028 hektopaskali. Jakość powietrza jest umiarkowana, a biometr korzystny.

Jeszcze raz dzień dobry, bardzo się cieszę, że się ponownie słyszymy w ten weekend. Przypominam, że dzisiaj w Poznaniu wystąpią zmiany w ruchu ze względu na 25. Poznań Maraton, który startuje właśnie dziś. Zawodnicy wystartują co prawda o godzinie 9, ale już teraz od godziny 8 występują utrudnienia. Dokładne zmiany w ruchu można prześledzić m.in. na oficjalnej stronie maratonu czy na stronie MPK. A taka ciekawostka, że w tegorocznej edycji startują zawodnicy z aż 44 krajów. No i oczywiście za wszystkich trzymamy kciuki, będziemy wam dopingować, a teraz gramy najlepszą polską muzykę. Reniusis, Zakręcona.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytracia, winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
2: W Bogu nie ma idei zła, choć widział go więcej niż ktokolwiek. Jego umysł jest zbyt czysty, by zło mogło go przeniknąć, jak ktoś zbyt mądry, by zrozumieć głupotę. Dlatego nam, naznaczonym przez zło, gospodarz winnicy wydaje się rażąco naiwny, gdy posyła swojego syna. Bóg jednak, choć widzi zawiść, nigdy nie będzie się mścił. Pogardzany nie pogardza. Ignorowany nie rezygnuje. Nienawidzony nie przestaje kochać. Zło go nie zmienia. Nasz grzech nie zmienia postawy Boga wobec nas. Pomyśl, czy jest ktoś, komu chciałbym coś przebaczyć?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Na zegarze radiowym godzina 8.23, już za chwilę 8.24. To był utwór Memories i Maroon 5. Zrobiłabym zagadkę, ale myślę, że jest jeszcze nieco za wcześnie. Być może jeszcze niektórzy są zaspani, więc sama powiem, że początek tej piosenki, jej koniec, łudząco przypomina utwór z muzyki klasycznej. Czy wiecie jaki? Kanon D-dur Johanna Pachelbela. Lubimy wykorzystywanie muzyki klasycznej w ten sposób. Bardzo lubimy. A teraz czas na Sheryl Crow i All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

23 minuty do godziny 9. Wysłuchacie Dobrego Radia na dobry dzień. Przed chwilą wysłuchaliśmy dwóch piosenek, które reprezentują taki powiew świeżości na polskim rynku muzycznym. Na Błysk Dawida Podsiadły, a także Było Minęło zespołu Kwiat Jabłoni. Świetne utwory, takie, z którymi moim zdaniem można rozpoczynać dzień, można rozpoczynać niedzielę. A za kilkanaście minut wyrusza, przypominam, 25. Poznań Maraton, stąd możliwe utrudnienia w ruchu. Koniecznie sprawdźcie, czy Was one także dotyczą. A teraz nieco zmienimy nastrój. Grupa Simply Red i Stars.

Bob Marley, No Woman, No Cry. Normalnie z języka angielskiego przetłumaczylibyśmy ten zwrot na brak kobiety, brak płaczu, ale przewrotnie mamy tutaj styczność z jamajskim zwrotem, stąd tytuł piosenki oznacza Nie płacz kobieto. Dzisiaj 4 dzień października, niedziela, a imieniny obchodzą Franciszek, Petroniusz oraz Piotr, Konrad, Lucjan, Eusebiusz, Dobromiła, Edwina, Konrada, Aurea, Faust. Mamy dzisiaj bardzo wielu solenizantów i dzięki kartce z kalendarza naprawdę można poznać piękne, wyjątkowe imiona, tak więc wszystkiego najlepszego dla naszych solenizantów. A teraz gramy specjalnie dla Was. Bajmy!

Za 6 minut godzina 9. Przypominam, że dzisiaj powraca długo wyczekiwana audycja Owieczka i Przyjaciele. Tak więc pogoda o godzinie 9, a o 9.10 spotykamy się podczas audycji siostry Ines Krawczyk, która już czeka na Was w studiu obok. Także serdecznie zapraszam.

Reklama. Dobraj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne.

0: specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko Dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: Nadal pochmurno w stolicy Wielkopolski. Temperatura na termometrach, jak i odczuwalna, wynosi 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 6 km na godzinę w kierunku północno-wschodnim. Jakość powietrza jest umiarkowana, a biometr korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Wdowieczka Magda i przyjaciele
1: w każdą niedzielę.
2: Puk, puk, witamy i rozpoczynamy. To nasza owieczkowa audycja w studio przy mikrofonie.
3: Eleonora.
2: Siostra Ines, owieczka Magda. Jest, obiecuję, że jest. Zaraz to na pewno się gdzieś pojawi. Miałyśmy, tak. Małe zawirowania, małe problemy, ale dałyśmy radę. Słychać nas chyba dobrze? Eleonorko, słyszysz?
3: Słyszę.
2: Ja też słyszę, więc mamy nadzieję, że słuchacze też nas słyszą. Zaczynamy. Z małym poślizgiem, jak słyszycie. I nie tylko dzisiaj, jeśli chodzi o poślizg czasowy, ale też taki kalendarzowy, bo my już prawie jak studentki, prawda, Eleonoro?
3: Tak, w październiku.
2: W październiku, ale mamy nadzieję, że nam to wybaczycie. Tak to czasami się zdarza. Owieczka Magda gdzieś nam się zapodziała, proszę ja was, moi kochani słuchacze, i wróciła bardzo, bardzo, bardzo spóźniona do Poznania. I chyba to wszystko jej wina.
3: Ale szczęśliwa. To najważniejsza.
2: Najbardziej szczęśliwa na świecie. Tak szczęśliwej owieczki jeszcze nie widzieliście. My także. Jesteśmy bardzo trochę zarażone jej szczęściem,
3: tak,
2: prawda?
3: I chyba owieczka Magda wróciła z nowym przyjacielem.
2: Właśnie. I o tym wszystkim wam opowiemy, ale poczekamy jeszcze chwilę na nią.
3: Tak.
2: Poczekamy, bo może ona sama zrobi to najlepiej, a my was bardzo, bardzo witamy. Kłaniamy się wam pięknie. Uśmiechamy się na początku pięknej niedzieli. No i zapraszamy do, nie tylko do słuchania, ale i do udziału w naszej audycji, bo dziś ojej, bardzo będziemy potrzebowały waszych głosów.
3: Tak.
2: Tematy mamy takie, że...
3: Oczywiście, nie tylko pięknej niedzieli, ale również i pięknej jesieni.
2: To już jesień. A ostatnio spotkaliśmy się w lecie, jeśli dobrze pamiętacie. Widzicie, jak ten czas nam bardzo, bardzo szybko ucieka, ale my się wcale nie przejmujemy, bo z każdej chwili, z każdego momentu spróbujemy złapać te najcudowniejsze, najfantastyczniejsze chwile. I właśnie rozpoczynamy łapanie tych cudownych chwil. Inna, dobry początek, dobra piosenka. Zaraz potem wracamy. Mamy nadzieję, że z owieczką Magdą.

0: Uśmiechnęłyśmy się z Eleonorą do siebie. Bardzo lubimy tę piosenkę.
1: Tak.
0: I owieczka Magda, z tego co wiemy, też bardzo ją lubi. I już ją mamy, i już ją mamy. No witamy cię bardzo, owieczko Magdo.
2: Przepraszam was, że się spóźniłam, ale już dotarłam.
0: No wiesz, wiedziałyśmy, że będziesz, więc trochę byłyśmy spokojne. Gdzieś tu widziałam wcześniej, że biegałaś po studio.
1: Ale jednak prosimy cię, żebyś nie spóźniła się na audycję.
2: Obiecuję się poprawić. A wam się nigdy nie zdarzyło spóźnić?
1: No dzisiaj wyjątkowo z problemów technicznych troszkę.
0: No właśnie, no ale my wyjątkowo nie spóźniłyśmy się.
1: Jedziemy w studiu na czas.
0: Tak, my byłyśmy na czas i jesteśmy bardzo, ale to bardzo ciekawe. Jak spędziłaś wakacje? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, kim jest twój kolega? Bo my już go zdążyłyśmy poznać.
2: No to już wszystko wiecie? Tak, wakacje spędziłam cudownie, wspaniale, najlepiej w świecie, jaką można. I chciałam wam powiedzieć, że właśnie na wakacjach poznałam przyjaciela, który wydaje mi się najlepszym przyjacielem na świecie. Jest nim Baranek Franek.
1: O, to widzimy też Baranka Franka, który widzę, że chyba pojawił się w studiu, no chyba, że jeszcze gdzieś pomyka.
0: Ale chyba bardzo jest nieśmiały, bo widziałam, że zajrzał i wycofał się natychmiast.
1: Wybaczamy.
2: Mam nadzieję, że Franek któregoś dnia się ośmieli i usiądzie razem z nami tutaj w studio, a ja chciałam wam powiedzieć, że Franek jest wyjątkowy.
0: Trochę zauważyłyśmy to, owieczko Magdo, bo do niektórych parafii przyprowadziłaś już Baranka Franka.
1: Na przykład w naszej parafii widzieliśmy, jak siedział obok ciebie w ławce w kościele, jak pięknie się modlił razem z tobą i śpiewał pieśni.
0: Jak pięknie był ubrany, Eleonoro, tak. To musimy zauważyć.
1: Tak, bardzo ładnie.
2: Bo historia Baranka Franka była taka, że on tak naprawdę dopiero teraz przyszedł ze mną do kościoła. I wyobraźcie sobie, że chciał się ubrać w dres i sportowe buty.
0: No i jak to się stało, że wystąpił w tak eleganckim ubranku?
2: No bo przecież mu powiedziałam, że jeśli się idzie w niedzielę do kościoła, to trzeba się ubrać najpiękniej jak można.
0: No, to twoja sprawka. Baranek Franek jest naprawdę pięknie ubrany. W tych parafiach, w których jest Baranek, zachęcamy dzieci do tego, byście obejrzały, jak pięknie jest ubrany. Co takiego wyjątkowego ma na sobie. Ale zgadzam się z tobą, owieczko Magdo. Jeżeli się idzie w niedzielę na mszę świętą, to naprawdę ubieramy, nakładamy na siebie najpiękniejsze rzeczy, jakie mamy. Oczywiście nie mówimy o sukniach balowych, prawda? Bo one też są piękne.
1: No prawda.
0: Eleonoro, byłaś kiedyś w sukni balowej w kościele?
1: No nie, raczej tak na wiosnę czy już w wakacje byłam po prostu w takiej letniej sukience na krótki rękaw. Żeby było przewiewnie i wygodnie.
0: Ale nie była balowa.
1: Nie było.
0: I nie była to piosenka, sukienka, w której szłaś na plażę.
1: Nie.
0: Nie, była ta elegancka sukienka.
1: Tak.
0: Taka bardzo, bardzo, bardzo odświętna.
1: Tak.
0: Słuchajcie, kiedy nakładamy na siebie takie odświętne ubrania, to ja nie wiem, co się dzieje takiego dziwnego.
1: No to wyjście do kościoła jest takie wtedy wyjątkowe.
0: Tak. Czujemy się bardzo odświętni, prawda?
1: Tak.
0: A pamiętasz historię, kiedy na przykład ubierasz nowe buty albo nową kurtkę, nowy sweterek?
1: Tak, jest to takie przyjemne.
0: Czujesz się wyjątkowa?
1: Tak.
0: Tak.
1: A my ubieramy się pewnie tak ładnie, dlatego że idziemy się spotkać z naszym największym przyjacielem, czyli Panem Jezusem i Panem Bogiem w kościele.
0: Tak, bo to jest wielkie święto, a na święto... Na specjalne spotkania i specjalne wizyty należy się specjalnie po prostu przygotować i już. Ale dobra, zrobiło się wielkie koło. Ja się chciałam zatrzymać, owieczko Magdo, na sprawie przyjaciela.
2: No właśnie, przecież wiecie, że przyjaciel to skarb. Już nieraz o tym mówiłyśmy, prawda?
1: Prawda, prawda,
0: owieczko. Oj, by brzmiało to wiele razy, wiele, wiele, wiele, to prawda. Nie tylko w naszym studiu, myślę, że nasi słuchacze słyszeli to, tyle razy. Ale czy zdajemy sobie sprawę, jak wielki? Eleonoro, masz prawdziwego przyjaciela albo prawdziwą przyjaciółkę?
1: Mam.
0: Masz. Co by było, gdyby zabrakło tego przyjaciela?
1: Na pewno czułabym się bardzo samotnie. Przede wszystkim w szkole, bo moja najlepsza przyjaciółka chodzi ze mną do klasy, więc nie miałabym z kim siedzieć, byłoby strasznie nudno.
0: A miałabyś komu opowiadać o swoich sekretach?
1: Nie.
0: Nie, a to też ważne, prawda? Niesamowite, jeżeli są chwile, kiedy możemy komuś, komu bardzo ufamy, kogo darzymy specjalnym uczuciem takiej przyjaźni, szacunku, kiedy możemy temu komuś opowiedzieć, co mamy w serduchu najgłębiej schowane, prawda?
1: Prawda. Dlatego... Ale też bez przyjaciół nie ma się z kim pośmieć, tak szczerze.
0: Czyli droga z przyjacielem jest lepsza.
1: Tak.
0: Owieczka Magda ma przyjaciela.
2: Baranka Franka i bardzo go pozdrawiam.
0: A my pozdrawiamy wszystkich naszych przyjaciół. Tych przyjaciół, z którymi nam dobrze jest iść po drodze. Z którymi czasami się spieramy, bo tak to jest, prawda?
1: Nie da się zdrowo przyjaźnić bez żadnej sprzeczki, bo to znaczy, że obu osobom zależy na tej przyjaźni.
0: Dokładnie tak. Ale jeżeli pojawiają się jakiekolwiek sprzeczki, tarcia, różnice
1: zdań... To należy sobie wybaczyć.
0: A nawet chwilowe obrażanie, bo to też jest dopuszczalne w przyjaźni.
1: Da się.
0: Przyjaciele sobie wybaczają.
1: Prawdziwe przyjaciele zawsze znajdą do siebie drogę z powrotem.
0: O, jak to pięknie powiedziałaś. Właśnie tak jest. I chciałam wam przypomnieć jeszcze, bo tak jesteśmy w temacie przyjaźni, o tym, że każdy z nas ma wyjątkowego przyjaciela. I teraz tak, możemy szybko wymieniać imiona tych naszych przyjaciół, ale mamy też jeszcze jednego. Absolutnie wyjątkowego. Takiego, który nigdy, ale to nigdy, nigdy nas nie zawiódł. Który nigdy nas nie rozczarował.
1: I czuwa nad nami.
0: Tak. Który nigdy nas nie wystawił do wiatru. Wyobrażacie sobie? Eleonora już wie, o kim mówię.
1: Wiem, wiem.
0: No?
1: Czy myślimy tu o aniołach stróżach?
0: Tak, tak, tak, tak, tak. Właśnie tak. Dosłownie chwilę temu obchodziliśmy ich święto. I tak sobie przypomniałam, że wow. Czy ja sobie zdaję sprawę z tego, że taki wierny przyjaciel, taki potężny przyjaciel, taki, ktoś, na kim mogę w 200% polegać, jest absolutnie zawsze przy mnie. Zawsze. Chyba za mało sobie to uświadamiamy, prawda?
1: Prawda, siostra.
0: Ale słuchajcie, kiedy zrobi się troszkę ciemno w serduchu, kiedy zrobi się trochę smutno, zamknijcie oczy i przypomnijcie sobie, że nie jesteście sami. Jest przy was wasz anioł stróż, najlepszy przyjaciel. A to już jest nasze zadanie, nasze, każdego z nas, żeby znaleźć z nim idealne połączenie. Prawda?
1: Prawda, prawda.

0: Anioł czuwa nade mną, anioł biały jak mleko. Chciałabym kiedyś zobaczyć mojego anioła stróża, tak twarzą w twarz. Nie tylko wyobrażać go sobie, ale po prostu widzieć.
1: Tak, myślę, że każdy z nas, jeżeli pójdzie na sąd ostateczny, myślę, że stanie twarzą w twarz ze swoim aniołem stróżem.
0: No tak, niebo
1: to... I powinno podziękować mu się za wszystkie razy, kiedy on uratował tą osobę.
0: No zobaczymy, kto komu będzie dziękował. Czy my aniołowi stróżowi, czy on, że jednak chcieliśmy go słuchać? Że daliśmy się prowadzić? Myślę, że jedna i druga strona będzie miała dużo do podziękowania.
1: Tak.
0: Tak, ale to jest wyobraźnia. My sobie wyobrażamy, gdzieś tam czytamy różne historie, które się zdarzyły naprawdę. Przynajmniej tak mówią osoby, którym się zdarzyły, że widziały swojego anioła stróża, że rozmawiały z nim, że wiedzą, jak ma na imię. Mnie się nic takiego jeszcze nie zdarzyło. Tobie też, prawda?
1: Nie.
0: Nie, ale wiemy, że go mamy i bardzo się cieszymy z tego. I to jest najważniejsza informacja, którą powinnyśmy mieć, o której powinnyśmy zawsze pamiętać.
1: Tak.
0: A teraz tak szybciuteńko przeskakuję myślą, bo przecież owieczka Magda opowiedziała nam o baranku Franku. Ale mnie się jeszcze jeden Franek przypomniał.
1: Franciszek z Asyżu?
0: A właśnie. Dziś jego święto. Wyjątkowe święto. Dziś jest świętego Franciszka. Tak. To...
1: I też imieniny wszystkich Franków. Tak mi się wydaje.
0: Bardzo dobrze ci się wydaje. My bardzo pozdrawiamy wszystkich Franków. Szczególnie Franka, który bywał w naszym studio. Który przed laty prowadził dla was audycję. Więc Franku, bądź pozdrowiony.
1: Wszystkiego dobrego
0: dla ciebie i dla wszystkich, którzy noszą to imię. Święty Franciszek z Asyżu to postać niezwykła. Znają cały świat. Chyba niewiele osób mocno drapie się po głowie, zastanawiając się, kim był święty Franciszek z Asyżu.
1: Ale też często w książkach on się pojawia.
0: Tak. Ale często z kim jest łączony?
1: Z aniołami.
0: Z aniołami też, ale z ptakami.
1: Ptakami?
0: Tak, z ptakami, ze zwierzątkami. Często się
1: i
0: mówi...
1: I mi się kojarzy jeszcze ze świętą Klarą.
0: A, widzisz, to jest kolejna historia pięknej przyjaźni. Zaraz do niej wskoczymy. Ale tylko przypomnimy tym, którym się zapomniało, że Franciszek na początku nieźle rozrabiał, tak szczerze mówiąc. I wcale nie zapowiadał się na żadnego świętego, a wręcz na utrapienie rodziców. Dopiero z czasem. Oczywiście Franciszek był synem bogatego kupca i trochę moim zdaniem dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że był rozpieszczony. Pewnego czasu wymyślił sobie, że pojedzie na wojnę. Pojedzie, będzie walczył. No, dosiadł konia, przywdział swoją zbroję, ruszył na tą wojnę. Oczywiście przegrał, wrócił jako pokonany. Ma się rozumieć, że nie sam walczył, tylko z jakąś armią. Wrócił pokonany i nawet trochę poraniony. I wtedy zdarzyła się historia. Franciszek stwierdził, że coś z tym życiem swoim trzeba zrobić. To się trzeba jakoś poprawić, to tak dalej nie da się żyć. I gdzieś po drodze pojawił się w kościele. Do dziś ten kościół stoi i pewnie jego mury pamiętają rozmowę, w których Franciszek pyta Pana Boga, co ma dalej zrobić. I wyobraźcie sobie, że usłyszał głos. Głos, który sprawił, że po prostu postawił go na całe nogi, na całe życie, o to chciałam powiedzieć. No właśnie tak. Czasami zdarzają się takie przekręty językowo-radiowe i to właśnie był ten moment. Franciszek po prostu stanął jak sparaliżowany. Usłyszał głos. Franciszku, odbuduj mój kościół. Spojrzał na mury kościoła, w którym się znajdował. Mówi, rzeczywiście się walą. No ale ja nie jestem murarzem. W Franciszku, odbuduj mój kość. Ja się znam na wojnie, na sprzedaży tkanin, bo tego nauczył Franciszka tata. Franciszku, odbuduj mój kościół. Dobra, przestał Franciszek dyskutować, wziął się za odbudowę kościoła. To jest mały kościółek w San Damiano, który dziś możemy zobaczyć, którym możemy uklęknąć. Czy usłyszymy ten sam głos? Tego nie wiem. Ale od tego zaczęła się piękna historia świętego Franciszka. Franciszek poczuł, że w zasadzie chce całe życie spędzić z Panem Bogiem. Nie chce posiadać niczego, bo wtedy jest najlepiej, jak się nie ma nic. Oddał rodzicom wszystko, co od nich otrzymał, w sensie bogactw materialnych. No i tak, z czasem założył zakon.
1: Franciszkanie.
0: Tak, zupełnie o tym nie myślał, żeby założyć zakon, ale jego kolegom, jego przyjaciołom, właśnie to, o czym mówiłyśmy, zaczął się podobać ten pomysł. O, jak Franciszek żyje, ojej, my byśmy też tak chcieli, Franciszku, a może my razem z tobą? I tak się zaczęła historia zakonu. Łączyła ich miłość do Pana Boga, do świata, ale również do przyrody. Stąd się mówi o tym, że Franciszek jest takim wielkim patronem tych, którzy kochają przyrodę.
1: Tak. Sam bardzo kochał i zwierzęta, i ptaki. Czasami, jak na obrazach jest przedstawiane, a nawet bardzo często, widać wokół niego zwierzęta, a najczęściej ptaki, tak jakby chciał z nimi odfrunąć do nieba.
0: O, jak to pięknie ujęłaś, tak jakby. I myślę, że w pewnym momencie odfrunął, tak, pofrunął z nimi do nieba. A być może te ptaki, które fruwają między niebem a ziemią, nam ludziom przypominają, że tak naprawdę tutaj na ziemi jesteśmy tylko na chwilę, kiedyś właśnie oderwiemy się i hen poszybujemy w inne przestrzenie, w całkiem piękne. Ojej, bardzo rozmarzyłyśmy się, słuchajcie. Tak. Piosenka o Franciszku, bo ona nam troszkę poukłada w głowie, a później sfruwamy na chwilę do was, by dokończyć tę historię.

0: Oj, bardzo by nam się te słowa zachęty przydały.
1: Oj, przydałyby się.
0: Bo rozrabianie już mamy za sobą, ale bycie świętym jeszcze nie.
1: Jeszcze nie.
0: No właśnie.
1: Czy długa droga?
0: No, podpatrujemy, podglądamy świętych, a dziś szczególnie świętego Franciszka. Znając go troszkę.
1: Tak.
0: Ale oczywiście, nie osobiście. Ale opowieści, pewne zapiski, które zostały, a dotyczyły jego osoby, no, podpowiadają nam, że akurat Franciszek należał do tych osób, które się na pewno potrafiły dzielić. I nie tylko dobrami materialnymi, ale też dobrą radą.
1: I dobrą
0: wiedzą.
1: Słowem.
0: I dobrym słowem. I myślę, że Franciszek jakoś nam podpowie, jak zostać świętym, bo jak się rozrabia, to my wiemy.
1: Można też to wyczuć przy wszystkich zakonach, przy których jest się, zakonach franciszkanów, czy właśnie kościołach. Dobrym przykładem jest taki kościół franciszkanów na Placu Bernardyńskim, gdzie obok jest zakon. I
0: tutaj w Poznaniu.
1: Tutaj w Poznaniu. I tam właśnie między kościołem a zakonem jest taka piękna zagajnik, na których są drzewa, ptaki. Ptaki przede wszystkim, to właśnie chyba się też kojarzy ze świętym Franciszkiem, ale też taka trochę bajkowa kraina, dzięki której można się tak poczuć jak w innym świecie.
0: Chciałam powiedzieć, że zakon mieści się w centrum miasta, czyli
1: tak.
0: Same mury wokół. I nagle się okazuje, że w środku jest jakaś taka oaza.
1: Spokoju i ciszy.
0: Piękna. Przyroda, piękne krzewy, piękne drzewa. No i ptaki, o których mówisz, Eleonora.
1: Myślę, że nie dziwię się, że ptaki wybierają tam akurat miejsce, ponieważ taki spokój też pewnie im się udziela. A siedzenie tam na ławeczce, takiej marmurowej, i słuchanie tego, jak pięknie śpiewają ptaki, jest najwspanialszym uczuciem na świecie.
0: Ja myślę, że to nie przypadek, że akurat ptaki wybrały miejsce, w którym swój ślad zostawił święty Franciszek. Także to są takie historie, na które patrzymy, które nas zachwycają i które no, gdzieś tak troszeczkę nam otwierają takie okienka
1: nieba. Bo każde święto daje znak.
0: Tak.
1: I tak. To są właśnie takie znaki.
0: A nasze zadanie poszukać tych znaków. Owieczko Magdo, jak to jest z tobą? Ty potrafisz rozpoznawać znaki świętych?
2: Czasami tak, czasami nie.
1: Warto się
0: rozglądać. No to tak jak my. To tak jak my, owieczko.
2: Ale za to chyba wydaje mi się, że bardzo potrafię rozpoznać głos dobrego pasterza, bo to nie jest tylko znak, to jest głos.
0: A już, owieczko, potrafisz, ale były momenty, kiedy nie potrafiłaś
2: i nieźle rozrabiałam.
0: No, coś jak święty Franciszek, nie?
2: No, ale już tak nie jest. Teraz postaram się, żeby baranek Franek nie rozrabiał.
0: A rozumiem, że trochę się mu zdarza.
1: Troszkę tak, ale taka przypowieść z zeszłego tygodnia była tak piękna, że aż ciągle ją wspominam, że lepiej na początku powiedzieć nie, ale potem się nawrócić i jednak wrócić do tej oazy, którą daje nam Pan Jezus. I że od początku mówić tak i nic z tym nie robić.
2: Tak, to jest dużo lepsze, ale najlepsze, najwspanialsze jest, kiedy mówisz tak i robisz tak.
0: No, owieczko Magdo, też byśmy tak chciały bardzo, bardzo, bardzo, ale na to jeszcze musimy chyba trochę poczekać. Nie każdemu się zawsze tak udaje, ale bardzo się staramy. Kochani, to taka niedziela, w której trochę mówimy o przyjaźni. Trochę mówimy o tym, że chcemy być świętymi, to znaczy chcemy być lepszymi, po prostu lepszymi ludźmi i to takimi, którzy będą innym pomagać, którzy będą dla innych dobrym wzorem, dobrym takim śladem, dobrą podpowiedzią. Bo to o to chodzi. A właśnie ktoś taki to jest święty. Święty to nie tylko ten, kto nosi aureolę i ma zawsze złożone równioteńko rączki. Święty to ten, który prowadzi innych do dobra, który rozdaje wokół siebie dobro, który nawet tam, gdzie trochę brakuje tego dobra, on wnosi to dobro. przemienia, o trochę trudno mówię, przemienia rzeczywistość, ale wiecie, o co chodzi, tak, prawda?
1: To święty to też był kiedyś człowiekiem, więc też wybacza ludziom błędy, które popełniają, bo błędy rzecz ludzka, popełniać błędy.
0: Oczywiście, ale trwać w nich, no to już niekoniecznie dobry pomysł. I o to chodzi, żebyśmy siebie nawzajem, jako dobrzy przyjaciele, wyrywali z błędów i pomagali sobie po prostu wstawać i iść w lepszym kierunku. Czasami wybieramy niezbyt dobry kierunek. I taki GPS wewnętrzny, zawróć, to jest zła droga, nie działa. Czasami trzeba, żeby przyjaciel nas wziął za rękę i mówi, tam nie, w tę stronę nie, bo do niczego dobrego nie dojdziesz. Przyjaciele takie właśnie mają zadanie.
1: To jest też, ludzie mówią, że prawdziwy przyjaciel wskoczy za tobą w ogień, ale według mnie prawdziwy przyjaciel nie pozwoli ci w niego wejść.
0: O, jakie to ładne. O, jakie to ładne. Nie musi wskakiwać, po prostu ani on, ani ty nie poparzycie się. Słuchajcie, bądźmy dla siebie dobrymi przyjaciółmi. Dobrymi. To nie znaczy, że nie możemy się nigdy na siebie nawzajem zdenerwować, że nie możemy mieć odmiennego zdania. Ale przyjaciele zawsze szukają porozumienia, zawsze się dogadują, zawsze ostatecznie podadzą sobie rękę, a potem już jest wszystko piękne. Przez moment, Eleonoro, wspomniałaś o świętej Klarze.
1: Tak.
0: Przyjaciółce świętego Franciszka i wyobraźcie sobie, że to była tak piękna i ważna przyjaźń, że do dziś cały świat się nią zachwyca. Co się okazuje? Można być przyjacielem na dobre i złe. Można się wspierać w bardzo trudnej drodze, bo i życie, które wybrał Franciszek, i życie, które wybrała święta Klara, było bardzo, bardzo trudne. Otóż żyli w absolutnym ubóstwie, nie bardzo posiadali skromnie niczego, i powierzyli się Panu Bogu tak od A do Z.
1: Do dziś funkcjonuje też zakon klarysek.
0: Tak. Bardzo pozdrawiamy i kłaniamy się siostrom klaryskom, które naśladują postawę świętej Klary po to, by zbliżyć się do Pana Jezusa. I wyobraźcie sobie, że właśnie z przyjaźni Franciszka i Klary urodziła się wielka świętość, to raz, a dwa, urodziły się dwa piękne zakony, które idą przez wiele, wiele wieków przez Kościół i pokazują ludziom, słuchajcie, bądźcie dobrzy, nie chciejcie za dużo. Boga macie naprawdę wszystko od A do Z. Pan Bóg zatroszczy się o co tylko, czego tylko potrzebujecie, bo jest najlepszy. Takich historii nas uczą święci, takich historii uczą nas nasi aniołowie stróżowie, którzy pozwalają nam na sobie polegać. Takich historii uczą nas archaniołowie. Niedawno obchodziliśmy ich święto, archaniołowie to są dopiero. No, brakło mi słowa, to są książęta. Trochę nam się

0: pomóż mi, święty Archanioł Gabriel. Nie?
1: Bardzo ważne zadanie miał przekazać Maryi, że właśnie Syna Najświętszego.
0: No, czujecie, z taką wiadomością przyjść z nieba? Wow, to było zadanie bardzo trudne. Mnóstwo kobiet przez wieki czekało na to, że usłyszą, że to one zostały właśnie wybrane na mamę Syna Bożego, a tu nagle wpada anioł Gabriel, archanioł Gabriel, do młodziuteńkiej Maryi mówi: słuchaj, ciebie wybrał Bóg. Wow. No i wielki archanioł Rafał, który
1: chyba
0: nas...
1: najmniej znany.
0: Najmniej znany, ale pomaga nam, szczególnie w drodze. Pomaga nam w naszych chorobach. Myślę, że wrócimy jeszcze do archanioła Rafała, bo my już po prostu musimy zwolnić studio. Czas antenowy się kończy. Musimy się z wami pożegnać jak zwykle.
1: Ten czas odleciał.
0: A pofrunął jak ptak hen-hen i po prostu...
1: Ale w dobrym towarzystwie zawsze szybciej czas leci.
0: Kochani, bardzo wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Tęskniłyśmy za wami i mamy nadzieję, że wy za nami także. Niech ta niedziela będzie piękna, niech będzie dobra. Bądźcie dobrymi przyjaciółmi i podziękujcie za swoich cudownych przyjaciół. Dziś żegnają się z wami
1: Eleonora,
0: siostra Ines
2: i owieczka Magda. Do usłyszenia za tydzień.

ta pieśń na wejście skierowała naszą uwagę na Chrystusa, który jest tu najważniejszy w tej Eucharystii, na którą On nas zaprosił. Dzisiaj opowie nam po raz trzeci, w trzecią kolejną niedzielę, przypowieść o winnicy, która jest opowieścią o wielkiej Bożej miłości do każdego z nas. Na początku tej Eucharystii przyjmijmy pokropienie wodą poświęconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorość. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznie w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak, iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi i prawo wierności, a oto krzyk grozy. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, o nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie. Jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy będą mu oddawali plon we właściwej porze. Jezus im odrzekł: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

czasach starożytnych znaczna część obszarów wiejskich znajdowała się w rękach prywatnych, bogatych właścicieli. Dochody z tych pól czy winnic pozwalały im na spokojne, dostatnie życie. Oni zatrudniali bardzo wielu rolników najemnych, którzy otrzymywali ich ziemię, ich pola, ich winnice w dzierżawę i pracowali. Potem musieli zwrócić to, co wypracowali właścicielowi, ale część zysku mogli zostawić dla siebie. Wiemy, że w starożytnym Imperium Rzymskim to było przynajmniej 25% albo jakaś inna określona kwota, która była zapłatą dla tych, co pracowali. Płatności dokonywano w okresie żniw. I do takiego właśnie doświadczenia nawiązują obrazy, które spotykamy w Słowie Bożym, także w liturgii dzisiejszego dnia, zarówno w pierwszym czytaniu, w psalmie, w Ewangelii, pojawia się obraz winnicy, o którą troszczy się właściciel i w której ktoś pracuje. Dla Izraelitów słowo winnica, hebrajskie kerem, było słowem bardzo cennym i pięknym. W czytaniach tego dzisiejszego dnia to piękno tej winnicy, ta drogocenność ma być obrazem ludu Bożego, ludu wybranego, o który troszczy się boski właściciel. I dzisiaj w pierwszym czytaniu prorok Izajasz zaczyna swoją opowieść o tej Bożej winnicy i o jej właścicielu w sposób niezwykle poetycki. Mówi, że chce zaśpiewać swojemu przyjacielowi pieśń o jego miłości do winnicy. Kto jest tym przyjacielem, który ma winnicę i tak bardzo ją kocha? Mojemu przyjacielowi, mówi prorok, czyli samemu Bogu. To Słowo Boże pokazuje nam, że prorok Izajasz odkrył wielką prawdę, że Bóg jest przyjacielem człowieka, że jest dobry, że jest przyjazny i że można z Nim żyć w zażyłej relacji, przy całej nieuchwytności, niedostępności Pana Boga. On jest przyjacielem człowieka. To wielkie odkrycie, które nie każdy człowiek, nie każdy człowiek wierzący nawet jest w stanie dokonać. A dzisiaj Słowo Boże przez proroka Izajasza może postawić nam to pytanie. Jak my postrzegamy Pana Boga? Kim On dla nas jest i jaki jest? Czy jest daleki i wszechmocny tylko? Czy jest też może bliskim przyjacielem? Nie? Ten Bóg, którego można się wystraszyć, można się bać, ale równocześnie można odkryć, jak bardzo nas kocha. To chyba jakieś ważne pytanie, które stawia nam Słowo Boże, ale też chyba objawienie jakiegoś Bożego pragnienia, że Bóg pragnie, żebyśmy zobaczyli w Nim swojego przyjaciela. W Ewangelii też mamy przypowieść o winnicy i tak jak wspomniałem na początku, to już trzecia kolejna niedziela, w której Pan Jezus opowiada nam jakąś przypowieść o winnicy. Najpierw była o tych robotnikach, co pracowali niektórzy przez 12 godzin, inni przez jedną. Potem było o dwóch synach, którym ojciec kazał iść do winnicy i jeden poszedł, drugi nie poszedł. A dzisiaj jest o najemnych robotnikach, którzy nie chcą oddać należności właścicielowi winnicy. Już to pokazuje nam, że w winnicy, czyli w ludzie Bożym, w Kościele, można mieć albo mentalność niewolnika, czyli kogoś, kto się przede wszystkim boi Boga i dlatego stara się Mu przypodobać. Można mieć też mentalność sługi, który ufa, że coś dostanie, jakąś nagrodę i dlatego stara się spełniać oczekiwania Boga.
a można też być przyjacielem albo wręcz synem, który po prostu odkrył, jak bardzo jest ukochany i próbuje też kochać. My też, siostry i bracia w Kościele, możemy albo być niewolnikiem, albo być sługą Boga, albo być Jego przyjacielem, czy wręcz dzieckiem. Ewangelia pokazuje nam, że tę winnicę zasadził boski właściciel, bardzo się napracowując. Z zaufaniem powierzył ją rolnikom i wyjechał. Możemy postawić sobie takie pytanie, gdzie wyjechał boski właściciel ludu Bożego? Gdzie zniknął nasz Bóg? Są pewnie takie momenty w życiu człowieka, także człowieka wiary, kiedy naprawdę wydaje się, że Pan Bóg gdzieś pojechał sobie, że gdzieś jest daleko, że jest nieobecny, że jakoby się nie interesował naszym życiem. Gdzie wyjechał boski właściciel? Piękną odpowiedź możemy na to pytanie znaleźć w myśli świętego Jana Chryzostoma, wielkiego biskupa Konstantynopola, który żył w IV i na początku V wieku. Jan Chryzostom, kiedy czyta tę Ewangelię i ją komentuje, to mówi: nigdzie nie wyjechał. Powiemy, no ale ażby się prosiło, żeby zainterweniował, żeby zrobił porządek z bałaganem tej winnicy, żeby robił porządek z bałaganem tego świata. A Jan Chryzostom mówi: Bóg wyjechał, to znaczy był cierpliwy. Wyjazdem nazywa się Jego wielką cierpliwość. Nasz Bóg jest bardzo cierpliwy. Niekiedy nam brakuje cierpliwości do drugiego człowieka, czasami do nas samych, zwłaszcza wtedy, kiedy nam coś nie wyjdzie. A Bóg zawsze okazuje cierpliwość. Tu na ziemi zawsze daje nam szansę. Papież Franciszek jest autorem tego sławnego zdania, że Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem, że to my niekiedy męczymy się proszeniem o przebaczenie. A Bóg jest cierpliwy, nigdy z nas nie rezygnuje, ale nie wyjechał. Dał nam tę winnicę, to znaczy dał nam świat, dał nam Kościół, dał nam innych obok nas i obfite dary. On jest ukryty, ale jest obecny. Właściciel tej winnicy jest bardzo dobry i bardzo cierpliwy, ale zachowuje się, moglibyśmy powiedzieć, nieco dziwnie, bo w tamtych czasach, kiedy właściciele mieli trudności, żeby dogadać się z robotnikami, z rolnikami, żeby uzyskać należność, którą byli im winni pracownicy, to czym prędzej dochodzili swych praw, niekiedy nawet w sposób brutalny. Historycy mówią, że właściciele ziemscy w czasach Pana Jezusa potrafili mieć oddziały płatnych zabójców, żeby wyegzekwować swoje prawa od rolników, którzy nie chcieli wypłacać należności. A ten boski właściciel, on zachowuje się zupełnie inaczej. On posyła swoje sługi i wreszcie posyła własnego syna. To nie jest naiwność, ale to jest miłość. Miłość, która wierzy cały czas, wierzy w drugiego. Chyba tak czasami jest, że Pan Bóg jest pierwszym wierzącym w człowieka. On niekiedy wierzy w nas o wiele bardziej, niż my wierzymy sami w siebie. I dlatego posłał swojego syna do tej winnicy. I to ten syn dzisiaj opowiada nam ową przypowieść, bo ta przypowieść jest w jakiś sposób jego historią. On wszedł do tej winnicy. On przyjął na siebie całą ludzką niewdzięczność i pozwolił usunąć się poza winnicę i poza murami Jerozolimy. Oddał za nas życie na krzyżu. Także dzisiaj zaprosił nas do kościoła, tu do katedry, abyśmy w tej Eucharystii, która jest uobecnieniem się tego Jego wydania się za nas, abyśmy mogli zobaczyć, jak bardzo nas kocha. Gdy ktoś nas tak hojnie obdarowuje, a do tego oddaje za nas swoje życie,
to naprawdę jest wielka sprawa i o niej przypomina nam dzisiaj to Boże Słowo, Słowo naszego przyjaciela. Dlatego dzisiejsza Ewangelia może zaprosić nas do jakiegoś rachunku sumienia, do postawienia sobie pytanie o odpowiedzialność za nasze życie, o wierność i posłuszeństwo Panu Bogu, o posłuszeństwo Jego wysłannikom i o takie życie, które przynosi owoce. Jakąś konkretyzacją tych pytań i tej Ewangelii może być dzisiejszy list księży biskupów, który w parafiach jest odczytywany. To list, który zapowiada 26 dzień papieski, obchodzony w przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie. W tym liście księża biskupi zwracają uwagę, że w dzisiejszych czasach takim Bożym wysłannikiem był dla ludzkości święty Jan Paweł II, uczeń i misjonarz. Dlatego w przyszłym tygodniu będziemy w Polsce i wśród Polonii mieli bardzo wiele różnych wydarzeń. Będziemy też mieli okazję wesprzeć Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, czyli ten żywy pomnik świętego Jana Pawła II, który inwestuje w rozwój talentów i formację duchową młodych, zdolnych, a nie zawsze zamożnych młodych ludzi. Może warto to też wziąć pod uwagę jako taką małą konkretyzację tych dobrych owoców, które w winnicy pańskiej może przynieść życie każdego z nas.

0: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zostaliśmy dziś zachęceni przez świętego Pawła, aby w każdej sprawie przedstawiać nasze prośby Bogu. Módlmy się więc z ufnością.
1: Aby Kościół wypełniał wolę Chrystusa, wydając owoce Królestwa Bożego, Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby każdy katolik rozmiłował się w modlitwie różańcowej i całym sercem oddał się Matce Bożej, Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby studenci rozpoczynający kolejny rok akademicki rzetelnie zdobywali wiedzę na chwałę Bogu i dla pożytku ludzkiego, Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby osoby zmagające się z chorobami psychicznymi znalazły odpowiednią pomoc i zrozumienie ze strony społeczeństwa, Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby wszystkim dobroczyńcom naszej Bazyliki Archikatedralnej Bóg wynagrodził wieloma łaskami w życiu doczesnym, zmarłym zaś życiem wiecznym, Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Abyśmy wprowadzali w czyn to, czego uczy nas Słowo Boże, Ciebie prosimy.
0: Boże, wierzymy, że troszczysz się o swoją winnicę, którą jest Kościół. Dziękujemy Ci za wszelkie dzieła Twojej niezgłębionej opatrzności. Przez Chrystusa Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednały ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami, ze świętym Piotrem, świętym Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Zbigniewa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjm do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystus.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, sprawa, by udział w tym sakramencie

Ogłoszenia duszpasterskie. Dzisiaj, wychodząc z kościoła, wspieramy dzieła dobroczynne. Nasza wspólnota każdego miesiąca wspiera jedną rodzinę syryjską i jedną ukraińską. A przyszłą niedzielę wspomagać będziemy dzieło Nowego Tysiąclecia, fundację wspierającą studia młodzieży pochodzącej z wielodzietnych, często uboższych rodzin. Dzisiaj o 16:30 w katedrze odbędzie się kolejna edycja Verba Sacra z 800 rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Fragmenty pism wielkiego mistyka czytać będzie aktor Michał Chorosiński. Komentarz wygłosi ojciec Eliot Marecki. Oprawę muzyczną przygotuje Jacek Pupka, organista katedralny. Różaniec w kościele świętej Małgorzaty od poniedziałku do piątku o godzinie 17:30, w sobotę o godzinie 8:30 oraz w katedrze od poniedziałku do czwartku o godzinie 18:30 i w niedzielę o godzinie 7:30. Gorąco zachęcamy wszystkich wiernych do odmawiania różańca, do rozważania tajemnic zbawienia, aby ożywić swoją wiarę. Zapraszamy serdecznie. We wtorek 6 października o godzinie 19:00 odbędą się w Katedrze Łacińskiej Nieszpory Święta Matki Bożej Różańcowej. Nieszpory odśpiewają uczestnicy warsztatów chorału gregoriańskiego prowadzonych przez francuskiego muzyka Marcela Peresa w ramach festiwalu Katarzys. W środę przeżywać będziemy wspomnienie Matki Boskiej Różańcowej. Niech to święto przyprowadzi wielu na codzienny różaniec do kościoła świętej Małgorzaty. W rodzinach odmawiajmy różaniec z dziećmi, choćby jedną dziesiątkę różańca świętego. W środę odpust o godzinie 18:00 u ojców jezuitów, a sobotę diecezjalne dziękczynienie za żywy różaniec z uroczystą mszą świętą o godzinie

0: godzinie 11 w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ratajach. W środę nowenna do Matki Bożej w Kościele Świętej Małgorzaty o godzinie 8:30. W czwartek o godzinie 18 w Kościele Świętej Małgorzaty msza z nabożeństwem do Świętego Szarbela. W piątek o godzinie 19 katecheza dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Za tydzień w niedzielę o godzinie 17 w katedrze odbędzie się koncert z okazji Dnia Papieskiego. Wystąpią soliści i śpiewacy. Wioletta Liber, Anna Pakuła, Bartłomiej Mazurek oraz chór kameralny Chrobry z Towarzyszeniem Orkiestry Smyczkowej pod dyrekcją Weroniki Cieślik. W programie utwory Bacha, Gomeza oraz między innymi kompozycje do poezji Karola Wojtyły. W krukcie kościoła rozprowadzany jest przewodnik katolicki. Ogłoszenia podpisał ksiądz proboszcz Ireneusz Szwarc. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ksiądz kanonik Jan Frąckowiak przy organach pan Jacek Pupka.
1: Wraz z księdzem rektorem Tomaszem dziękujemy wszystkim za wspólną Eucharystię, także naszym siostrom i braciom, którzy łączyli się z nami za pośrednictwem transmisji radiowej i internetowej. Niech Pan winnicy obficie nam błogosławi.

0: Była transmisja mszy świętej z Poznania. To była transmisja mszy świętej z Poznania. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: 2 minuty po godzinie 11:00 czas na prognozę pogody. W stolicy Wielkopolski ciągle pochmurno, temperatura na termometrach wynosi 15 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna 17 stopni Celsjusza. Wiatr jest prędkością 6 km na godzinę w kierunku wschodnim, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1028 hektopaskali, jakość powietrza jest umiarkowana, a biometr korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

3 minuty po godzinie 11:00 przy mikrofonie Maria Pińska. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem z wami do godziny 14:00. Dzień dobry.

Self-Aware, debiutancki utwór zespołu Temper City, który od razu zyskał globalną popularność. My się słyszymy po niemalże dwugodzinnej przerwie, bo za nami transmisja mszy świętej z poznańskiej katedry, a przed nabożeństwem mieliśmy szansę wysłuchać audycji siostry Ines Krawczyk, Owieczka i Przyjaciele. Nasze studio odwiedziła dzisiaj oczywiście siostra Ines Krawczyk, Eleonora, no i owieczka Magda. Przyznam, że od razu zrobiło się tutaj jakoś weselej, kiedy ta dziecięca radość i ciekawość pojawiła się w studiu, no i mam nadzieję, że wam się także genialnie tego słucha. A już za chwilę Myśli Świętych. Zanim jednak Myśli Świętych, no to zagramy Rozali. Nie mów.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Myśli świętych.
1: Święty José María Escrivá. Smutny to sposób, żeby nie odmawiać różańca, odłożyć go na ostatnią godzinę dnia.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Perfekt, autobiografia. No i jak tu nie kochać muzycznych lat 80., kiedy tyle utworów, takich świetnych utworów, pochodzi właśnie z tego okresu. Nie było jeszcze dzisiaj mowy o świętach, a spoglądam w kartkę z kalendarza i mamy dzisiaj znowu trzy nietypowe święta. Będę odkrywać je po kolei. Pierwszym z nich jest Dzień Polskiej Harcerki. Dziewczyny z harcerstwa obchodzą swoje święto w niedzielę najbliższą 2 października, bo 2 października był dzień zakończenia walk Powstania Warszawskiego. No i to jest data wyznaczona przez harcerki, które przeżyły II wojnę światową i okupację. Taki znak pamięci za koleżanki, które odeszły na wieczną wartę, więc bardzo dziękujemy wszystkim harcerkom, serdecznie Was pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego z okazji Waszego święta. Życzymy oczywiście pięknej niedzieli przy dobrej muzyce.

0: Sakramontana.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sakramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycie muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sakramontana.
0: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

22 minuty do godziny 12. Jaka piękna godzina. Najpierw wysłuchaliśmy utworu Can't Stop Loving You Phila Collinsa, a następnie Smooth Criminal Michaela Jacksona. Szkoda, że nie mogliśmy usłyszeć ich we wspólnym projekcie. Dwie różne wyjątkowe osobowości muzyczne. To byłoby naprawdę ciekawe. No ale cóż, można tak sobie czasami pogdybać. A teraz utwór Dawida Podsiadły, czyli wracamy do grania polskiej muzyki. Utwór pochodzi z albumu Małomiasteczkowy i co ciekawe, miał premierę w urodziny artysty, dokładniej jego 26. urodziny. Gramy Trofea.

I Don't Wanna Lose You, Tina Turner, czyli ikony muzyki rockowej i soulowej, którą niestety pożegnaliśmy 3 lata temu. Wow, to już 3 lata minęły. No i co? Co ja mogę powiedzieć? I Don't Wanna Lose You, to jest dopiero hit. Zrobiło się nagle tak nostalgicznie, a nawet romantycznie. A wiecie, co jeszcze jest romantyczne? Zachody słońca. I informuję, że dzisiaj zachód słońca w Poznaniu o godzinie 18:24, więc jeżeli lubicie oglądać zachody, a może chcecie się do nich przekonać, no to wyjdźcie i zobaczcie, polecam. Z jednej utalentowanej kobiety przechodzimy do drugiej utalentowanej, młodszej, Willow, dokładniej Willow Smith. Piosenka, której wysłuchamy, miała premierę, gdy ta wokalistka miała zaledwie 15 lat. Wow. Jestem ciekawa, czy gdybyście ją usłyszeli bez tej wiedzy, to domyślilibyście się, że to śpiewa nastolatka, bo ja nie, na pewno nie. Zresztą przekonajmy się teraz. Gramy!

Już za 6 minut godzina 12. Mam nadzieję, że rozpoczynacie to piękne niedzielne popołudnie. Południe tak właściwie, z dobrym humorem. Ja powiem szczerze, że słysząc doping dla poznańskich maratończyków tutaj zza okna, od razu poczułam się lepiej i poczułam jakąś taką motywację, więc mam nadzieję, że wam ją przekażę. Piękne są takie gesty od człowieka dla człowieka. A o godzinie 12 tradycyjnie Anioł Pański.

0: Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
2: Nadal pochmurno w stolicy Wielkopolski, temperatura na termometrach wynosi 16 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 6 km na godzinę w kierunku południowo-wschodnim, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1028 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

4 minuty po godzinie 12 przy mikrofonie w studiu Radia Emaus Maria Pińska. Jestem z wami do godziny 14, a teraz gramy.

11 minut po godzinie 12. To był Somber My Body Isn't Ready. Dzisiaj już za nami wiele mini audycji, transmisja mszy świętej z Poznańskiej Katedry, a także audycja Owieczka i Przyjaciele, która powróciła na antenę. Mam nadzieję, że słuchaliście, że świetnie się bawiliście, ale chciałabym Was serdecznie zaprosić także na stronę Radia Emaus. No i zachęcam do pobrania aplikacji mobilnej, bo tam możecie nas słuchać w każdym miejscu, o każdej porze, zarówno na żywo, jak i nieco nadrobić swoje ulubione audycje. Jest na to szansa. Znajdziecie tam naprawdę wiele ciekawych audycji, no i jak i informacji. A teraz gramy dalej. Czas na utwór grupy Destiny's Child, Say My Name, czyli ikoniczny utwór, szczególny dla muzyki R&B. Koniecznie podgłoście.

Chciałabym tak jak za każdym razem przychodzić z radosną informacją, ale niestety dotarła do nas bardzo smutna informacja z ostatniej chwili. Zmarła siostra Anastazja Pustelnik. Dowiedzieliśmy się poprzez wpis na profilu facebookowym Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, w którym napisano: nasza siostra Anastazja już w ramionach ojca. Siostra Anastazja przede wszystkim zasłynęła, oprócz bycia zakonnicą, ze swoich książek kucharskich. Zmarła w wieku 76 lat. Niezmiernie przykra wiadomość. Myślę, że wielu z nas ma w domu książki po prostu siostry Anastazji i doskonale zna te przepisy. Być może niektórzy z was uczyli się gotować dzięki siostrze Anastazji. Swoje życie zakonne rozpoczęła 53 lata temu, a w zgromadzeniu zajmowała się także gotowaniem dla dzieci z niepełnosprawnościami. Więc żegnamy ją z wdzięcznością za dobro, które zostawiła wśród nas.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Truly, Medley, Deeply, Savage Garden. Odkrywam teraz drugie z trzech świąt, które dzisiaj obchodzimy. Jest to Światowy Dzień Zwierząt. Zwierzę nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Tak stanowi właśnie ustawa o ochronie zwierząt z 1997 roku. Światowy Dzień Zwierząt jest obchodzony 4 października, a narodził się w roku 1925, czyli obchodzimy go po raz setny i pierwszy raz z inicjatywy Heinricha Zimmermana. No i Sejm ustanowił Polski Dzień Zwierząt uchwałą z 2006 roku. Tak więc przytulcie dzisiaj swojego zwierzaka, podarujcie mu jakieś dobre smaczki, spędźcie z nim czas, pójdźcie na spacer, tym bardziej, że jest niedziela, a w niedzielę głowa powinna nam trochę odpocząć. Dobrze to zrobi i nam, i naszym pupilom. A teraz gramy. Sanach, Marcepan. Mm-hmm.

ale to był hit Belinda Carlisle i Circle in the Sand. A do następnej piosenki zabiorę was z pamięcią. Pamiętam, jak w roku 2016 grano ten utwór na każdej stacji radiowej. No i pomyśleć, że 2016 rok był 10 lat temu. Kiedy to minęło? Nie wiem. Ale wysłuchamy utworu Closer, The Chainsmokers i Halsey. A za tą piosenką kryje się bardzo dużo ciekawych informacji. Po pierwsze, początkowo zamiast Halsey miała śpiewać Camila Cabello, a druga informacja jest taka, że Andrew Taggart w tej piosence po raz pierwszy spróbował swoich sił jako główny wokalista. Bo wcześniej za wokalistę w ogóle się nie uważał, wolał być z tyłu, wolał być DJ-em. No cóż, teraz możemy się tylko cieszyć, że zdecydował się jednak spróbować, no bo głos ma świetny.

Męskie granie orkiestra w składzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Oni nigdy nie zawodzą, zawsze dostarczają świetną muzykę. 5 minut do godziny 13, a kiedy godzina 13 już wybije, to serdecznie zapraszam na prognozę pogody. A teraz Woman in Love, Barbara Streisand.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
0: Wyobraź sobie 19-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: Nadal pochmurno w stolicy Wielkopolski, ale widzę tutaj, że w następnych godzinach to słońce powinno nam się jednak pokazać. Temperatura na termometrach wynosi 17 stopni Celsjusza, a odczuwalna 19 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 6 km na godzinę w kierunku południowo-wschodnim. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1028 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Reklama.
2: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość.

0: Całość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
1: Po reklamie.

Spoglądam tutaj ciągle na statystyki dzisiejszego 25. Poznań Maraton i jak na razie na metę dobiegło 1681 uczestników. A jako pierwszy dobiegł zawodnik z Etiopii z fenomenalnym czasem 2 godziny 11 minut i 35 sekund. A jako pierwszy Polak dobiegł Mateusz Lipiński z czasem 2 godziny 24 minuty i 21 sekund. No i jest 9 w zestawieniu ogólnym. Mateuszu, bardzo Ci gratulujemy. Świetny czas. Teraz czas na zasłużony odpoczynek. No i oczywiście gratulujemy wszystkim zawodnikom, szczególnie zwycięzcy. A dla tych, którzy są ciekawscy jak ja, niestety nie udało się pobić rekordu. Zabrakło do tego minuty i 38 sekund. Dla niektórych dużo, dla niektórych mało, ale myślę, że dla sportowców, czy chociażby radiowców, jest to trochę czasu. Teraz zagramy Carlosa Santanę, Corazón Espinado, a potem spędzimy 5 minut z Bogiem.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytracia, winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
2: W Bogu nie ma idei zła, choć widział go więcej niż ktokolwiek. Jego umysł jest zbyt czysty, by zło mogło go przeniknąć, jak ktoś zbyt mądry, by zrozumieć głupotę. Dlatego nam, naznaczonym przez zło, gospodarz winnicy wydaje się rażąco naiwny, gdy posyła swojego syna. Bóg jednak, choć widzi zawiść, nigdy nie będzie się mścił. Pogardzany nie pogardza. Ignorowany nie rezygnuje. Nienawidzony nie przestaje kochać. Zło go nie zmienia. Nasz grzech nie zmienia postawy Boga wobec nas. Pomyśl, czy jest ktoś, komu chciałbym coś przebaczyć?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Maroon 5 Moves Like Jagger. Halo, jeszcze nie skończyłam śpiewać. Ten utwór wręcz porywa do tańca, nawet nie pytając o zaproszenie. Dzisiaj w Poznaniu dzieje się naprawdę wiele. Dzieje się przede wszystkim poznański maraton, ale oprócz tego różne inne wydarzenia. Na przykład o godzinie 16:30 odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu specjalna premiera. Premiera Verba Sacra z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Fragmenty pism wielkiego mistyka wykona aktor Michał Chorosiński, a za oprawę muzyczną na organach będzie odpowiadał Jacek Pupka. Taki pomysł na spędzenie popołudnia z dobrą muzyką, może nieco inną niż słyszycie tutaj w radiu, ale taką, która daje głowie naprawdę odpocząć. Pół godziny do końca pasma prezenterskiego, więc gramy dalej. Zagramy teraz Warszawę, T-Love.

23 minuty do godziny 14. Lemon Tree Fool's Garden. Czas na ostatni dzień, ostatnie święto, które nie zawsze widnieje w naszych kalendarzach, a jest niezwykle ważne. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Onkologii. Każdego roku na raka odchodzą ludzie z naszego otoczenia, no i ta paskudna choroba jest jednak do pokonania. Z warunkiem, że zostanie zdiagnozowana we wcześniej fazie. Światowy Dzień Onkologii jest więc dobrą okazją na to, aby zachęcić wszystkich do badań profilaktycznych. Badajmy się, bo naprawdę warto. Wczesna profilaktyka jest bardzo ważna. Okażmy także dzisiaj wsparcie i nie tylko dzisiaj tym, którzy zmagają się z chorobą. Mamy październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi. Idealna okazja, aby się przebadać i zachęcić do tego także bliskich. Więc badajmy się, a my gramy dalej. Mniej niż zero, Lady Punk.

Billy Joel, The River of Dreams, to jest dopiero utwór. A ja mam ostatnie wydarzenie na dziś. Dzisiaj o godzinie 18.30 ostatni koncert 21. Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana. Wczoraj mówiliśmy, że w Gostyniu odbywał się koncert zatytułowany Giganci Baroku, no i wtedy mogliśmy usłyszeć utwory Bacha, Scarlattiego czy Händla. A dzisiaj za to kompozycja o tematyce morskiej, sakralnej i rozrywkowej w wykonaniu Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch. Jest to świetny chór z bogatą historią i wieloma osiągnięciami. Występowali z wieloma gwiazdami sceny, zarówno takiej bardziej rozrywkowej, jak i muzyki klasycznej. Serdecznie więc Was wszystkich zapraszam. Koncert odbywa się w Bazylice na Świętej Górze w Gostyniu. Start o godzinie 18.30. Jeśli nie możecie się pojawić z różnych przyczyn, jest także możliwość oglądania transmisji na żywo, do czego serdecznie zachęcam. No i zapraszam!

Andrzej Zaucha, Byłaś serce biciem. Uwielbiam tę piosenkę i cieszę się, że kończę dzisiejszy dyżur przy tak dobrej muzyce. Za 5 minut godzina 14, a ja muszę się już z wami żegnać. Serdecznie dziękuję za słuchanie i życzę wam pięknej niedzieli. Do usłyszenia.

0: Mi i spacer nad Stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
2: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Trochę kultury. Zaprasza Barbara Maciejewska.
1: W niedzielne popołudnie, obiadowa pora, tradycyjnie już Barbara Maciejewska i jej kulturalni bardzo goście i równie kulturalni słuchacze zapewne po drugiej stronie. Żeby być osobą kulturalną, chyba należy się w jakimś stopniu tego nauczyć. To chyba nie jest taka do końca wrodzona umiejętność, dlatego o edukowaniu się w zakresie kultury i sztuki wypowie się nasz pierwszy gość, pani Kinga Sibilska-Camacho, kustosz działu edukacji w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani kustosz, jak to dumnie brzmi, jak wiele lat łączy panią z naszym wspaniałym miejscem, gdzie możemy spotkać cudowne dzieła sztuki.
2: O, już dobre 10 lat pracuję w dziale edukacji, już teraz sekcji edukacji, ale jeszcze na studiach miałam okazję pracować na zlecenie, więc już nawet ponad 10 lat.
1: No, dodam, że w międzyczasie się miłałyśmy na schodach muzealnych i miałam ten zaszczyt i ogromną przyjemność no właśnie obserwować i uczyć się tego trudnego, ale niezwykle interesującego zawodu edukatora sztuki w muzeum właśnie u pani Kingi, obecnie kustosz. Pani Kingo, no tak uchylmy troszeczkę rąbka tajemnicy, bo wyobraźmy sobie, wchodzimy do muzeum, te ogromne, imponujące przestrzenie, ściany wypełnione wiekowymi dziełami sztuki. Jak to ugryźć? Od czego zacząć? Jak się nie pogubić i jak zrozumieć? To zdaje się pani sprawka, stworzyć taką mapę po muzeum.
2: No jest to w jakimś stopniu moja rola, żeby widz poczuł się w muzeum dobrze. I oczywiście wszystko zależy od tego, z kim rozmawiamy, kto jest po drugiej stronie. Czy jest to grupa jakichś zorganizowanych zwiedzających, czy ktoś przychodzi indywidualnie i potrzebuje jakiegoś wsparcia. Więc pewnie pytanie leży w tym, czy jakie ktoś ma oczekiwania. Jeżeli myślimy o dzieciach, to zupełnie będzie inna to narracja niż na przykład do osób już dorosłych. Inna też będzie do tych, którzy pierwszy raz są w muzeum, a zupełnie inna narracja będzie wówczas, kiedy myślimy o osobach, które są już tam na przykład częściej albo są specjalistami. Więc to jest duży obowiązek, ale też i trudność w dopasowywaniu treści do odbiorcy.
1: Czy to jest pani indywidualny wybór, czy są do tego jakieś klucze, czy szefostwo na przykład znajduje statystyki i mówi, trzeba więcej dopieścić seniorów i wtedy od pani zależy ten klucz, jak seniorów ugościć?
2: Myślę, że to jest bardzo taka indywidualna rzecz, bo może i są pewnie klucze w świecie sztucznej inteligencji, można wklikać i znaleźć, ale ja opieram się raczej na swoim doświadczeniu i uważam, że akurat praca w edukacji jest taką studnią bez dna, że właściwie nigdy się ona nie kończy. Im dłużej pracuję, tym coraz bardziej myślę, że wiem, że nic nie wiem, że cały czas uczę się na nowo, bo nie pracujemy z maszyną, tylko z żywym organizmem. A przecież ten organizm się zmienia. Więc jeżeli mamy dzieci z dzisiejszych pokoleń, są inne niż 10 lat temu, nawet kiedy zaczynałam pracę, więc też są inne wymagania. Jeżeli mówimy o seniorach, to też senior seniorowi nie jest równy. Ja ostatnio bardzo cieszę się z takich projektów, których takiej współpracy też z dziennymi domami pomocy, gdzie właśnie pracujemy pracujemy z osobami zmagającymi się z różnymi chorobami demencyjnymi. I też widzimy, jak bardzo sztuka może wspierać te osoby, też chociażby przez różne aktywności wspomagamy motorykę małą, ale także, co jest dla mnie ważniejsze nawet niż taki rozwój typowo fizyczny, to na ile ci ludzie otwierają się również na rozmowę poprzez właśnie oglądanie samego obrazu. Dla mnie zawsze punktem wyjścia jest galeria. Nie lubię robić rzeczy w oderwaniu od tego środowiska, w którym jestem, wierząc, że kontakt z dziełem sztuki naprawdę otwiera i że w zasadzie wszelkie dziedziny mogą się łączyć razem ze sztuką.
1: W muzeum również można trafić na takie zeszyty, gdzie było i widnieje nadal pani nazwisko. Jak się przygotowuje, jak się pisze takie zeszyty, żeby no chociażby rodzinny spacer, niedzielny jak dziś, móc spędzić w muzeum i iść jakimś śladem.
2: Tak, oczywiście te rodzinne spotkania są niezmiernie ważne. Myślę, że zarówno między pokoleniami dziadków, wnuków, ale też i rodziców z dziećmi. Oczywiście cały czas nad tym pracujemy. Nie jestem też jedyną autorką, więc oczywiście cały czas ten nasz dział, nasza sekcja tutaj dzielnie przygotowuje te treści. Także w zależności, kiedy mamy na przykład czasową wystawę, to staramy się przygotowywać treść pod widza. Oczywiście nie każde wystawy może zawsze nadają się do tego, ale w większości staramy się znaleźć ten właśnie rzeczony klucz, żeby dotrzeć do każdego odbiorcy. I ja osobiście w jaki sposób pracuję na takim materiale, to najpierw muszę wiedzieć, jaką materią, z jakiej materii korzystam, czyli co jest przedmiotem wystawy, co tak naprawdę tam pokazujemy, co jest istotą, co myśli kurator bądź kuratorka, ale też myślę sobie, no kurator myśli bardzo czasami tak specyficznie, dziecko nie zrozumie tak trudny na przykład treści, więc trzeba je dostosować. Nie, że uprościć, ale dostosować. Więc właśnie nie chcę upraszczać, nie chcę banalizować, ale zastanawiam się nad tym, jak poprowadzić takie dziecko, ale też z myślą właśnie o tym, że nie idzie ono samo, tylko że towarzyszy mu rodzica, więc staram się, żeby te treści były zarówno ciekawe dla dzieci, jak i dla dorosłych, a żeby to była wspólna, fascynująca przygoda. I kilka takich przewodniczków po galerii powstało, a teraz aktualnie no, najświeższa taka rzecz to już niebawem, bo już Gotyk w Wielkopolsce, szykujemy się na listopad, na wystawę, która jest, myślę, że też może być atrakcyjna, wszystko zależy od punktu widzenia, ale przypominamy wystawę z 36, która miała miejsce w Poznaniu, czyli przenosimy się dwa razy w przeszłość, do 36 i jeszcze do średniowiecza. Więc myślę sobie, matko, jak przekonać dzieci, że jak w ogóle przenieść ich w tym czasie? Ale właśnie kluczem stali się agenci, studenci, czyli właśnie studenci historii sztuki, profesora Dytlofa, dla naszej uczelni macierzystej, bardzo ważne postaci, ale właśnie studenci, którzy zorganizowali tę wystawę. I szlakiem właśnie studentów, agentów, dziecko może się wcielić trochę w takiego agenta, będzie się zastanawiał właśnie jak odkryć piękno gotyku, gdzie ono tkwi, czy tylko jakby w estetyce, czy może w czymś innym, więc trochę każda wystawa rządzi się trochę innymi prawami. Zawsze trzeba się przygotowywać merytorycznie, bardzo solidnie, tak przynajmniej ja tak robię, ale też pomyśleć, jak właśnie, jakim językiem mówić i kto ma być tym narratorem tej treści.
1: No właśnie, jakim językiem mówionym czy pisanym? W jakiej kategorii lubi się pani komunikować z gośćmi?
2: No na pewno nie chodzi o używanie tylko jakichś kolokwializmów, bo jednak dbamy o język, ale też, żeby nie może on być bardzo specyficzny. Jeżeli pojawia się jakieś słowo trudne, to ja lubię je wykorzystać, ale oczywiście zaraz musi pojawić się wyjaśnienie tego słowa, żeby to nie był taka sztuka dla sztuki. Tylko jakby dla mnie zawsze najważniejsze jest to, że mówię do człowieka, mówię do dziecka, mówię do rodzica, i chcę, żeby ten człowiek miał przyjemność z tego obcowania ze sztuką i nie czuł się wykluczony, nie czuł, że to jest dla niego tak jakiś specyficzny język, że jakby go onieśmiela. Więc oczywiście myślę, że diabeł tkwi w szczegółach, czyli dostosowanie języka oczywiście nie może być to język jakiś prostacki, nie mogą być to kolokwializmy, dbamy o poprawność językową, ale też język prosty, czyli na tyle, żeby był on po prostu zrozumiały. A jeżeli pojawia się jakieś trudne słowo, wyjaśniamy je.
1: No właśnie, muzeum idzie z duchem czasu, pomimo teraz tej wystawy o gotyku, ale korzystanie z social mediów i nowinek, no to już nie takie nowinki jak kanały na YouTubie. Jak się pani czuje przed kamerą?
2: No raczej nie stresuje mnie to tak bardzo. Myślę, że po prostu nie skupiam się wtedy na tym, że ktoś mnie nagrywa, tylko raczej to, że po prostu dzielę się swoją wiedzą, czy czymś, co po prostu uznaję za interesujące. Więc no nie stresuje mnie to aż tak bardzo.
1: Bardziej lubi pani mówić, czy jednak pisać? No już chyba wiemy, do którego tematu powolutku zmierzam.
2: No prawda jest taka, że chyba studia historii sztuki wykształciły we mnie gadulstwo, można powiedzieć delikatnie. Wolę zdecydowanie zawsze mówić niż pisać, aczkolwiek to nie znaczy, że jestem analfabetką i że nie potrafię tego zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o preferencje, wolę mówić.
1: Oj, no to chyba troszeczkę się pani poświęciła, żeby stworzyć, mieli państwo przed sobą, mam takie dzieło literackie. A już ma parę latek, no już jest dojrzała w takim razie literatura wydawnictwa salezyńskiego na okładce Kinga Sibilska. Jeszcze nie dwoje nazwisk, a tytuł to Chłopacy z mojego Fyrtla. Przyznam, że sam tytuł brzmi trochę kolokwialnie, tak łobuzersko. Czy to jest jakieś wspomnienie z zabaw na trzepaku? Rozwińmy wątek. Tak, o kim mowa?
2: O kim mowa? Tam jest oczywiście taki mały podtytuł Szkice o Piątce Poznańskiej i to jest historia o błogosławionych oratorianach, zwanych właśnie Piątką Poznańską, czyli chłopakach, którzy rodzili się w latach 20., ale zginęli w 42 roku. Wszyscy tego samego dnia, 24 sierpnia. No, śmierć tragiczna, bo przez gilotynowanie, więc trudno sobie to wyobrazić, jako zdrajcy Rzeszy, dlatego że działali w konspiracji na terenach Poznania, a wychowywali się u Salezjanów w oratorium przy ulicy Wronieckiej 9, tam nadal kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych nadal istnieje, w tej chwili w takim solidnym remoncie. Ale ta historia po prostu dla mnie osobiście była bardzo fascynująca. Ona zupełnie nie ma żadnego związku nawet z muzeum, natomiast jest taką poboczną trochę historią mojego życia i związku z Poznańską Piątką, ponieważ ci chłopcy tak wierzę, że po prostu sami mnie przyciągnęli do tego kościółka na Wronieckiej malutkiego, który wówczas leżał blisko biblioteki, w której pożyczałam książki na historii sztuki, bo to wtedy właśnie tam była filia sztuki. No z zaciekawieniem weszłam do tego kościółka, zobaczyłam jakiś ksiądz Andrzej wówczas Godyń jeszcze też tam działał w tym kościele i zaprosił mnie któregoś dnia na jakąś kolację w duszpasterstwie. No a ja tam trafiłam jeszcze też przez lekturę w gazety, rzadko mi się to zdarzało, ale akurat Głos Wielkopolski leżał gdzieś tam, śniadanie jadłam i patrzę, na której stronie są zdjęcia tych pięciu chłopaków, a zawsze wojenne historie połykam od razu.
1: Znaki.
2: No, dokładnie. I to mnie zainteresowało. Mówię, kościół na Wronieckiej? Gdzie tam jest kościół? No i właśnie poszłam w to miejsce i wtedy ta historia się zaczęła. To były mniej więcej czasy moich studiów. No i tak po kolei, w zasadzie po wielu latach, kiedy to już zbliżała się 80. rocznica ich śmierci, rozmawiałam z Salezjanami, że może warto, aby po prostu przypomnieć te postaci. Ale skoro już powstały trochę biografie i różnych tekstów na ich temat, to ja chciałam stworzyć coś innego. I to trochę jest taki właśnie szkic poetycki poniekąd, bo to są takie... Szkic nigdy nie ma w sztuce takiej ambicji, aby wykończyć temat, tylko jest właśnie takim zarysem jakiejś sylwetki, sytuacji, takim rodzajem notatki. I właśnie tak sobie wyobrażam, że ja tych chłopaków nigdy nie poznam, tak jak na przykład my się znamy fizycznie, ale oni są w jakiejś strefie ducha, do którego też jako ludzie mamy dostęp. I ja tego doświadczyłam i stwierdziłam, że właśnie to było na tyle dla mnie wyjątkowe doświadczenie, że napisałam po prostu te szkice i one są przeplatane takimi snami, które były prawdziwe. I jest dużo tam takich trochę sytuacji nadprzyrodzonych, które mi towarzyszyły w trakcie pisania tej księgi małej, ale jest ona bardzo osobista. Niektórzy nawet mówią, że taka no wręcz jak pamiętnik, ale rzeczywiście no nie bałam się tego ekshibicjonizmu, stwierdzając, że ważniejsze jest dla mnie nie tyle, żeby właśnie sama dzielić się swoimi doświadczeniami, ale właśnie opowiedzieć o piątce bardziej osobiście, bardziej z takiej perspektywy właśnie niepomnikowych świętych, którzy nas trochę onieśmielają, do których się porównujemy. Tylko jako chłopaku właśnie z mojego frytra, ponieważ ja mieszkałam zawsze w centrum miasta, na Starym Mieście, no i chłopcy też mieszkali tam. Wiem dokładnie gdzie, to też opisuję. Więc to był mój frytel. No i oni są mi tak bliscy, jakbyśmy się znali od wielu, wielu lat.
1: Z tyłu książki jest takie zdanie. Znajdziemy w nich... bo to jest, wydaje się, że szczególnie o tym są te szkice, to co pani Kustosz wspomniała, chociaż książka nie została napisana z punktu pani Kustosz, a po prostu Kingi Sibilskiej. Znajdziemy w nich wiele osobistych przeżyć, dowodów wrażliwości autorki, ale także detektywistycznych dociekań. Czy te detektywistyczne dociekania, edukacyjne również, to jest jakaś chyba pani osobista cecha, którą, czy to właśnie ten sposób edukowania, ten sposób przekazu, mimo że właśnie książka jest bardzo osobista, jest poza terenem muzealnym, ale czy to są te sposoby przekazywania wiedzy?
2: No, myślę, że zawsze emocje są najważniejsze. W jakim stopniu zapamiętujemy, jeżeli coś czujemy. To jest mi jakiś bliski kanał. Zawsze się zastanawiałam, czy jestem bardziej jakimś słuchowcem, wzrokowcem, ale jest też taki kanał jak właśnie czucie. I wydaje mi się, że jeżeli człowiek ma do czegoś przekonanie, to jest w stanie kogoś też przekonać. W sensie albo przynajmniej wzbudzić jakieś zainteresowanie. Jeżeli mówimy tylko opierając się na teorii, no to niekoniecznie, prawda? To jest jakoś tak, że w momencie, kiedy dzielimy się swoim doświadczeniem, to doświadczenie może być też jakimś haczykiem dla odbiorcy, dla słuchacza. I naprawdę się zastanawiałam, bo to było, z jednej strony to był taki dylemat, że napisać coś osobistego, no to jest trochę odzieranie się ze własnej wrażliwości, wystawianie siebie na jakąś też opinię publiczną, ktoś może to jakoś skrytykować. Ale pomyślałam sobie o tym, że właściwie no nie chcę też pouczać. Nie chcę, bo ta książka była w zasadzie pisana z myślą o młodych odbiorcach, co oczywiście nie wyklucza też starszych. Ale jeżeli stanę jak taka właśnie pani Kustosz, która będzie mówić, no Edward Kazimierski wielkim świętym był, no to nikogo tym nie przekonam. I też nawet nie wiem, czy o to mi chodzi. Po prostu raczej chciałam pokazać, że jest taka, że jest pięciu chłopaków, czy mieszkało w tym mieście, po którym my przecież dziś chodzimy i że może warto po prostu ich odkryć, ale to też nie jest tak, że mamy wszystkie dostępne wiadomości o nich. Więc trochę ten detektywistyczny taki sznyt, powiedzmy, on jest trochę może dla mnie charakterystyczny, że ja nie lubię pozostawać na jakiejś powierzchni. Ja lubię zawsze znaleźć głębiej, pytam, szukam. I to jest też ta opowieść, bo tak naprawdę udało mi się na przykład dotrzeć do świadków, może nie już życia piątki, no bo to już było dawno temu, ale do rodzin, osób, które już właściwie dziś już nie żyją, a jeszcze wtedy zdążyłam ich uchwycić jakby w ostatnim momencie, gdzie to były takie proste refleksje, z którymi się dzielili, czy jakieś odkrycia po drodze, gdzie udało się dotrzeć do listów oryginalnych Czesia Jóźwiaka, też i rodzin, które do niego wysyłali te listy. Niektóre są jeszcze, wymagają przepracowania i też odczytania, bo są pisane też po niemiecku, ale też i no, językiem jednak takim a la gotyku, więc nie jest to łatwe do odczytania. Więc jest jeszcze wiele rzeczy do przebadania, więc to nie jest skończone dzieło, dlatego właśnie nazywa się Szkicami.
1: Uczta duchowa serwowana przez Kingę Sibilską Camacho, no w dwóch wydaniach, w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz literacką. Przypomnę tytuł: Chłopacy z mojego frytla. Warto sięgnąć po oba smaczki. A teraz chwila jesiennej refleksji muzycznej. No, Czesław Niemen, Wspomnienie.

0: Ale to nie koniec wspomnień z nutą Czesława Niemena, bo teraz wędrujemy. Czy tam mieli Państwo okładkę kolejnego tomiku? Tomu w zasadzie, bo to taka chudzinka nie jest. Wędrujemy przez wiersze wybrane Wincentego Różańskiego. A gościem jest pani Krystyna Różańska-Gorgolewska, krytyk, kurator sztuki. No i teraz bardzo ważny tytuł. Przewodnicząca kapituły Nagrody imienia Wincentego Witka Różańskiego. Pani kurator, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: No wczoraj było takie w sobotnie wydarzenie, pełne wspomnień.
1: Tak, chwileczkę tutaj pani redaktor kiwałam, jak zaczęłyśmy tę rozmowę.
0: Udawałam, że nie widzę.
1: Wiem, ale książka, którą pani redaktor trzymała w ręce przed chwilą, to jest rzeczywiście bardzo istotna książka, dlatego że na niej są zaznaczona właściwie praca twórcza też Wincentego Witka Różańskiego. Zanim jeszcze powiem, przypomnę oczywiście poznaniakom, kim on był, bo myślę, że doskonale go cały czas pamiętają i wiedzą. To jest książka niezwykła, wędrujemy do Szeol, dlatego że ten egzemplarz właśnie jest naznaczony ręką poety, który do końca właściwie swojego życia nieustannie poprawiał i korygował swoje wiersze. A to moje zwracanie uwagi i machanie do pani redaktor wynikało z tego, że głównym bohaterem tego sobotniego naszego spotkania była inna książka, teraz wydana przez Wydawnictwo Miejskie Poznania i Bibliotekę Raczyńskich. Książka, która jest wyjątkowym wyborem wierszy, na nowo pokazanych, również z tymi przepiskami poety, ale też takich wierszy, które się dotąd nie ukazały, i ten wybór został dokonany przez jednego z najbliższych przyjaciół poety, a nie żyjącego już, Andrzeja Sikorskiego, wybitnego poety i bardzo znanego też w Poznaniu wybitnego archeologa i kierownik Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich, Alicji Przybyszewskiej. I ten tomik był głównym bohaterem tego naszego wczorajszego, sobotniego spotkania. Tomik odsłonięte karty. Ale całe to spotkanie zostało rzeczywiście bardzo bogato zaaranżowane i przeprowadzone w taki sposób, żeby uczcić osobę i postać Wincentego Witka Różańskiego, który, przypomnę tylko, że przez krytyków i literaturoznawców jest zaliczany do grona najoryginalniejszych poetów polskich ostatniego półwiecza, nieuznawany za postać ważną i znaczącą dla polskiej poezji, polskiego życia literackiego. Na to nasze spotkanie trochę trudno mi opowiadać słuchaczom Radia Emaus o nim, bo nie chciałabym wzbudzić tego żalu, że ich na nim nie było, ale jeśli słuchali zapowiedzi w Radiu Emaus, to z pewnością się tam pojawili, nawet jak się bezpośrednio nie mogliśmy przywitać. To wspomnienie Wincentego Witka Różańskiego jest też o tyle właśnie istotne w Musinie, dlatego że to był poeta, który swoje życie związał z Musiną, w której się urodził w 1938 roku, i z Poznaniem, w którym mieszkał od lat 60. aż do śmierci w 2009 roku. To był jeden z najbliższych przyjaciół Edwarda Stachury i to właśnie taką legendę Witka Edward Stachura stworzył, czyniąc go bohaterem piosenki dla Potęgowej, powieści Cała jaskrawość i poematu, najsłynniejszego chyba poematu Edwarda Stachury, Po ogrodzie niech hula szarańcza. Syn bogini, tak Edward Stachura nazywał Witka Wincentego Różańskiego, a Andrzej Sikorski mówił o nim półświęty z Ostrobramskiej. To był poeta, który w swoim dorobku ma ponad 20 książek autorskich. Niezwykle bogata jest też literatura poświęcona, przedmiotowa literatura poświęcona twórczości Różańskiego. Pisali o nim Edward Balcerzan, Jakub Beczek, Ryszard Danecki, Jerzy Łukasz Kaczmarek, wspomniana Alicja Przybyszewska. Ja tylko tak gwoli właśnie przypomnienia, skoro pani redaktor pozwoliła nam na te niedzielne wspominki. Przypomnę, że Witek debiutował na łamach Głosu Wielkopolskiego w 1963 roku, a jego pierwszym tomikiem, którym debiutował, był tomik Dziecko idące jak włócznia śpiewało, i co też jest taką ciekawostką. Wiersze do tego tomiku przepisywał mu na maszynie posiadacz maszyny do pisania, przyjaciel poety, wybitny poeta Stanisław Barańczak. Więc od zawsze Witek był też otoczony i zauważony w jakimś sensie i zrozumiany też przez wybitnych, znanych, uznanych poetów, literaturoznawców, krytyków, to może trochę później. Ale znany jest też w Poznaniu przez swoją postać, taką postać niezwykłego para romantycznego w sumie poety, trochę może z pozoru zagubionego i nieżyciowego. Takiego poety, z którym coraz rzadziej chyba mamy do czynienia. Poety, który po prostu oddychał poezją, dla którego nic więcej się właściwie nie liczyło. Albo może inaczej, który pisanie wierszy traktował tak samo naturalnie jak każdą z czynności, jak jedzenie, spanie, mycie się. Taki był po prostu Witek i został w wspomnieniach wielu poznaniaków do teraz taką żywą, piękną postacią.
0: Święty z Ostrobramskiej. Dobrze usłyszałam, że tak. To porównanie. No to wyjaśnimy, ponieważ ja jestem, mój Fyrtel obecnie, już od parunastu lat, to jest poznański Górczyn. Mamy piękną, złotą polską jesień, więc to znaczenie... Nie mogę się odnieść do tej świętości, bo nie miałam okazji poznać, ale znaczenie dla Poznania.
1: Półświęty. Więc chyba byłoby nam łatwiej się odnieść do tej półświętości.
0: Oj, zdecydowanie. Byłby pewnie bliższy. Natomiast półświęty z Ostrobramskiej. Ostrobramska to jest jedna z ulic dzielnicy Górczyn. I tam mamy Park Górczyński. Parku, idąc alejkami. Park jest w ogóle dawnym cmentarzem ewangelickim. Dziś jest właśnie bardzo rozbudowanym, rozrośniętym parkiem i chyba z każdej alejki idąc, spacerując, trafimy na ławeczkę. A na ławeczce jest kto, pani kurator?
1: Na ławeczce jest rzeźba, pomnik Wincentego Różeńskiego, autorstwa wybitnego rzeźbiarza Romana Kosmali. Ja wiem, że pani redaktor ma sentyment i do twórczości Witka Różeńskiego, i do tego miejsca, bo nieraz zauważyłam na profilu facebookowym zdjęcie z tego właśnie miejsca. Witek wielokrotnie w swoich wierszach podkreślał to, że właśnie na tej ulicy mieszkał. W taki sposób trochę nietypowy i to znalazło też wyraz w tym najnowszym tomiku. Mianowicie on pod wieloma wierszami podpisywał się dokładnie Wincent Różeński z dokładnym adresem w swoim. Ulica Matki Boskiej Ostrobramskiej, Poznań z kodem. Taki miał zwyczaj. Matka Boska była dla niego, właśnie ta Ostrobramska i w ogóle Matka Boska była dla niego bardzo ważna. Ale nie mogę tutaj nie wspomnieć o dwóch pozostałych kobietach, jeśli sobie mogę w ten sposób pozwolić na takie sformułowanie, ziemskich kobietach, które były dla niego równie ważne, no z pewnością w innym wymiarze, ale były dla niego bardzo ważne. To była matka Józefa, moja babcia, bo ja jestem bratanicą Wincentego Witka Różeńskiego i osoba, która była kobietą jego życia, muzą jego życia, wybitny muzyk i pedagog, żona Wincentego Witka Różeńskiego, Małgorzata Kasztelan-Różańska. Tak, pani redaktor była łaskawa wspomnieć o tej mojej funkcji przewodniczącej Nagrody Kapituły imienia Wincentego Witka Różańskiego. Te kapitułę właśnie po śmierci Wincentego zainicjowała Małgorzata Kasztelan-Różańska. Nagrody tej kapituły są przyznawane od 2012 roku. Rok rocznie z małą covidową przerwą. Dla osób, które są znaczące w życiu literackim i które też miały swoje znaczenie w jakiejś popularyzacji czy w poszerzaniu, pogłębianiu dorobku Wincentego Witka Różeńskiego, bo też muszę powiedzieć to, że jest to poeta, którym się cały czas literaturoznawcy i krytycy literatury interesują. powstają publikacje, ostatnie z 2023 roku, obszerne wydawnictwo wydane przez Uniwersytet Rzeszowski. Także jest to poeta nasz może tutaj, wielkopolski, mówiący bardzo wiele w swoich wierszach o Poznaniu, Mosinie, o tych rejonach, zakochany w Wielkopolsce, ale na pewno jeśli chodzi o rangę jego twórczości i wagę, jest to poeta szerszej skali niż tylko naszej tutaj regionalnej.
0: Gdzie można nabyć ten tomik? Jest taka możliwość, bo wiadomo, że wczoraj ludzie, którzy przybyli, mogli zabrać ze sobą i mogli sobie ten tomik, chociażby na tej Górczyńskiej ławeczce, obok autora przeczytać.
1: Wydawnictwo Miejskie Poznania i Biblioteka Raczyńskich. To będzie najlepszy adres, żeby tutaj się dobijać o ten tomik. Ja tylko jeszcze muszę wspomnieć gwoli uczciwości, dlatego że organizatorem całego przedsięwzięcia w Galerii Sztuki w Mosinie była jej dyrektor Dorota Strzelecka, też przyjaciel rodzin Różańskich od wielu, wielu lat, znająca Witka też całe swoje życie. I ona rzeczywiście zorganizowała i zaplanowała to całe wydarzenie niezwykle bogato. Było odsłonięcie przekazanego przez pasierba Witka Różańskiego, Andrę Kasztelana, obrazu profesora Grzegorza Ratajczyka. To też jest wybitny, znany nasz tutaj poznański malarz. Dlatego też, że Witek był na tyle też ważną postacią, że był często obiektem właśnie wielu obrazów i malarze lubili zetknąć się z tego rodzaju osobowością i mieć go w swojej pracowni, ale faktycznie Grzegorz Ratajczak był tutaj najbliżej jego. W trakcie tego spotkania też były czytane wiersze przez aktora Teatru Nowego Andrzeja Lajborka. To też jest bardzo istotne i bardzo wzruszający moment był tego całego spotkania. I też nie mogę zapomnieć o sferze muzycznej, dlatego że dla Wincentego i zarówno dla jego przede wszystkim żony Małgorzaty muzyka była bardzo ważną częścią ich życia i usłyszeliśmy też koncert muzyczny w wykonaniu znakomitego altowiolisty profesora Marcina Murawskiego. No i też została wręczona laureatce Nagrody Kapituły właśnie ta złota książeczka, czyli to, co wręczane jest przez kapitułę Nagrody Witka Różańskiego.
0: Oj, trochę powspominaliśmy dzisiaj to bardzo wartościowe postacie. Nie tylko regionalne, jak już wiemy. No, pani redaktor, pani kurator, bo to może wiele czynników jednak tutaj ująć. No, skoro ten akcent muzyczny został wspomniany, no to oddam pole, żeby na naszą pożegnalną popołudniową piosenkę kończącą audycję Trochę Kultury, w której gościliśmy Państwa przede wszystkim, ale mogliśmy wysłuchać kustosz Muzeum Narodowego w Poznaniu Kingę Sibilską Camacho oraz panią krytyk, kurator sztuki i przewodniczącą kapituły Nagrody imienia Wincentego Witka Różańskiego, panią Krystynę Różańską-Gorgolewską. Jaką notą się pożegnamy?
1: Patrzymy na siebie z koleżanką. Ja bym prosiła o Bacha, ale jeśli nie będzie Bacha, dostosuję się.
2: Muszę być Bach.
0: Oczywiście, Bach jest dobry o każdej porze. Także na pożegnanie dziękujemy Państwu. Do usłyszenia. Trochę kultury.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Witamy serdecznie.
2: Ksiądz Wojciech Nowicki
1: i Aleksander Barszczewski. Witamy w audycji Popołudnie z przewodnikiem. Przed nami leży nowy numer, który już na okładce kłuje nas pytaniem, które zadaje sobie chyba każdy z nas. Jak żyć, żeby na końcu niczego nie żałować? No właśnie, księże Wojciechu, jak żyć?
2: Takie egzystencjalne pytanie na jesień, jak rozumiem, na długie jesienne wieczory, chłodne pod kocykiem i przy herbatce.
1: Dokładnie tak, ale jest to pytanie, na które no, być może w pewnym sensie pojawia się odpowiedź w środku, bo nie jest to takie rzucone zupełnie na wiatr.
2: No, jest rozmowa z Leonardem Bieleckim, franciszkaninem, w ogóle szefem franciszkanów tutaj w Polsce.
1: To się nazywa chyba prowincją.
2: To się u nich inaczej właśnie nazywa, dlatego powiedziałem szefem, bo to jest trochę...
1: Nie chciałeś się zdradzić, rozumiem. To jest łatwiejsze. To teraz wyszło.
2: To jest łatwiejsze do powiedzenia, ale no, to jest minister prowincjalny prowincji świętego Franciszka z Asyżu. O.
1: Ajaj.
2: Tak to się nazywa. Minister. Minister, czyli sługa, nie?
1: Oczywiście.
2: Tak jak myślimy o ministrach naszych, to wiadomo.
1: Pomidor.
2: Dobrze, ale wracając do świętego Franciszka, oczywiście w niedzielę przypada wspomnienie świętego Franciszka 4 października, no akurat tu możesz się wymądrzyć teraz trochę ze znajomości starej liturgii, bo w nowej no, niedziela po prostu przykrywa wspomnienie, więc no niestety Franciszek musi się obejść smakiem i przypomnimy sobie o nim za rok. Natomiast w starej liturgii oczywiście była komemoracja, czyli wspomnienie obok niedzieli, a właściwie to niedziela była obok wspomnienia, więc obie kolekty się odmawiały, obie modlitwy, więc i niedzielę się wspominało i świętego Franciszka. Ale dobra, nie będziemy się tutaj wymądrzać, natomiast święty Franciszek rzeczywiście to jest postać nietuzinkowa. Poza tym jest też ważne wydarzenie, bo jeśli dobrze kojarzę, to w tym roku były przecież wystawiane jego doczesne szczątki na widok publiczny. To też się nie odbywa zbyt często.
1: No wiesz, przede wszystkim można powiedzieć, że jest okrągła rocznica, prawda? No bo mija 800 lat.
2: Tak.
1: Także tutaj, tak jak mówiliśmy o tej niedzieli, no to faktycznie tak głupia sprawa, że tutaj nie będzie nawet wspominany, ale wierzę, że jak ktoś ma szczególne nabożeństwo do świętego Franciszka, no to w mszach sprawowanych przez franciszkanów akurat to jest jakieś święto patronalne i tam faktycznie o tym świętym Franciszku na pewno będzie można posłuchać. No ale z całą pewnością, nawet gdybyście nie trafili do żadnego franciszkańskiego kościoła przez przypadek w najbliższą niedzielę, no to możecie o świętym Franciszku przeczytać w najnowszym przewodniku katolickim i to nie w jednym materiale, a w dwóch.
2: Tak, no pierwsza to jest oczywiście rozmowa, tak jak wspomniałem, z Leonardem. Zresztą Leonard w charakterystyczny dla siebie sposób i z właściwym sobie poczuciem humoru odpowiada na pytania Szymona Bojdo, bo oczywiście ten zaczyna od pytania, czy święty Franciszek umierał szczęśliwy. A Leonard mówi, no jeśli patrzył na zakon, to nie wiadomo, czy był szczęśliwy. No bo historia rzeczywiście była trudna. On założył ten zakon, chociaż wcale nie chciał być tym, który zakłada zakon, ale tak się stało. Był pierwszym jego przełożonym, ale po nim nastąpił inny za czasów jego życia. I to wcale nie było łatwe doświadczenie i bynajmniej nie dlatego, że Franciszek, jako były przełożony, miał z tym problem. No jak to bywa między ludźmi, którzy dostaną trochę władzy, no wiemy jak to bywa, różnie. Więc o tym świętym Franciszku myślę z takim bardzo ciekawym spojrzeniem ojca Leonarda warto się spotkać, a druga rzecz to jest ktoś, kto jest też ważną częścią życia świętego Franciszka i pewnie by go nie było bez niej. Tak, bez kobiety. Chodzi o świętą Klarę. To nie była jego żona. Jakby ktoś miał wątpliwości.
1: Dobrze, że dodałeś, tak.
2: Ale to jest, tak, no siostra oczywiście jego, ale też no poszła w kierunku potem zakonów żeńskich, czyli to, co on robił idąc po linii zakonów męskich, ona aplikowała do żeńskich. W każdym razie razem, wspólnie rzeczywiście chcemy patrzeć też na reformę Kościoła tamtego czasu. To słynne Franciszku, idź i odbuduj mi Kościół. To trzeba patrzeć, tak myślę, na nich oboje. A skoro już wspomniałem, idź odbuduj mi Kościół, to przypomnę tylko, że to jest takie hasło, które łączy wszystkie komentarze do liturgii biskupa Damiana Muskusa, który jest franciszkaninem, więc...
1: Kto by się spodziewał?
2: Tak, to nam się tutaj ładnie wszystko łączy.
1: Ale widzisz, jeszcze na moment, pozostając dosłownie przy świętym Franciszku, to jest to postać, można by było powiedzieć, z pewnego punktu widzenia bardzo dzisiejsza, no bo Kościół dzisiaj mówi o tym, że nie wszystkie obowiązki w Kościele powinni mieć kapłani, czytaj prezbiterzy, prawda? A święty Franciszek właśnie, pomimo tego, że przecież był przełożonym zakonnym, założył zakon, no właśnie, franciszkanów, to wcale prezbiterem nie był. I
2: tak,
1: no,
2: nie chciał być.
1: Dokładnie. I to kto się spotkał z jakąś rzeczywistością monastyczną, no to pewnie wie, o czym mówię, ale często właśnie w zakonach to bycie prezbiterem nie jest punktem wyjścia, nie jest jedyną możliwą realizacją charyzmatu i swojego powołania, tylko no, jest to kolejny rodzaj służby możliwy do realizacji w zakonie. Także święty Franciszek, myślę, że nie tylko ze względu na te 800 lat, które akurat teraz przypada, ale też ze względu na taką dzisiejszość jego osoby, z całą pewnością warto go jakoś tam poznawać na nowo.
2: To ja małe sprostowanie, bo tak czułem, jak mówiłem, że nie do końca jednak mam rację, więc teraz się poprawię, że Klara nie była siostrą urodzoną oczywiście Franciszka, to mi się zawsze myli ze scholastyką i Benedyktem.
1: Wiesz co, powiedziałeś, że nie była jego żoną i to też jest prawda.
2: Nie była żoną.
1: Wszystko się zgadza.
2: Ale ja chciałem tylko doprecyzować, że nie była siostrą oczywiście rodzoną, bo jeśli to powiedziałem mało precyzyjnie, to żeby to tak wybrzmiało właściwie.
1: No, ale to w takim razie możemy, myślę, przejść już śmiało po tej jakże znaczącej korekcie do pozostałych tekstów z tego numeru. A warto powiedzieć, że no, coś się zaczęło. Zaczął się miesiąc październik, miesiąc różańca. No i tego tematu również przecież nie mogło w najnowszym przewodniku zabraknąć, a pisze o nim Elżbieta Wiater, która no, w taki bardzo ciekawy sposób odwołuje się do historii i do tego, że no, dzisiaj różaniec kojarzymy głównie z taką modlitwą prywatną, nieco nawet powiedzielibyśmy kontemplacyjną, czy taką medytacyjną. Tymczasem Elżbieta pisze o tym, że kiedyś była to modlitwa wspólnotowa i odwołuje się nawet do takich badań, które były przeprowadzone na procesjonale, czyli takiej księdze opisującej śpiewy w trakcie procesji, gdzie właśnie były śpiewy na procesje różańcowe. No, dzisiaj jest to no, taka osobliwa rzecz, tak bym to ujął. I w ogóle myślenie o różańcu w taki wspólnotowy zupełnie sposób, taki nawet procesyjny. No tymczasem, cóż, wiele tajemnic ma przed nami liturgiczny skarbiec Kościoła.
2: No, chociaż jak weźmie się pod uwagę procesje na przykład fatimskie, czy no, różaniec odmawiany wspólnie w parafiach w październiku. Swoją drogą też ciekawe, czemu akurat w październiku tylko, a nie przez cały rok. Znaczy w niektórych parafiach odmawia się przez cały rok, to wspólnoty różańcowe właśnie to prowadzą. Natomiast zastanawiam się, czemu akurat ten jeden miesiąc jest tak bardziej uroczyście właśnie. Ale to ma sens o tyle, że jeśli różaniec no, powstaje jednak w czasie, kiedy jesteśmy nieczytaci, no to trochę jak witraże, które pełniły funkcję przybliżającą sceny biblijne, czy wiele innych elementów liturgii i wystroju okołoliturgicznego, to, no to różaniec też mógł pełnić te funkcje. Zresztą godzinki przecież nie też powstawały jako taka forma właśnie obok brewiarza trochę, nie? No ten brewiarz po łacinie trudny, niedostępny. Poza tym kogo stać, może było na książkę wówczas. No a godzinki można było się nauczyć i zaśpiewać, nie? Więc być może różaniec też miał trochę taką funkcję. Chociaż mi się wydaje, że ten element medytacyjny jednak był u podstaw i od początku, bo wywodzi się przecież w jakimś sensie to z modlitwy Jezusowej. I chyba Jan Paweł II też tak jednak, że tak powiem, ciągnął w tę stronę, nie? Znaczy w liście o Różańcu Świętym no bardzo mocno jednak podkreślał ten medytacyjno-kontemplacyjny i biblijny wymiar różańca, nie?
1: To na naszej stronie internetowej możecie przeczytać bardzo ciekawy tekst ojca Piórkowskiego, jezuity, który pisze o tym, po co właściwie potrzebne jest to ciągłe powtarzanie tych samych słów i czy Panu Bogu naprawdę jest do szczęścia koniecznie potrzebne, że my 10, 15, 20 i 50 razy powtórzymy Zdrowaś Mario. Czy to mu się na coś jakoś przydaje specjalnie?
2: No, czy Panu
1: specjalnie?
2: Bogu do szczęścia jest w ogóle nasza modlitwa potrzebna? No, nie jest.
1: No i o tym również przeczytacie w tym tekście. Także gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Przewodnika Katolickiego, bo tam będzie już niedługo serwis specjalny poświęcony właśnie modlitwie różańcowej, no idealnie na październik. Tymczasem pozostajemy jednak przy obecnym numerze, a tutaj randka z samym sobą. Ostatnio mój dobry przyjaciel był na wakacjach i był na wakacjach, o dziwo, zupełnie sam. Z tego co kojarzę, mówił, że czuł się ze sobą po prostu dobrze. I o tym właśnie pisze w najnowszym tekście Angelika Szelongowska-Mironiuk, która pisze o tym, że czasami taka, no właśnie, randka z samym sobą, taka nauka bycia po prostu samemu jest bardzo ważna, ale trzeba bardzo uważać, żeby ostatecznie, na samym końcu nie zostać samym.
2: Ze sobą tylko. No, to chyba muszę przeczytać w takim razie ten tekst, żeby nie został ostatecznie sam. Natomiast tak, no nie wiem, czy mówiłeś akurat o mnie, ale ja byłem na wakacjach sam,
1: zobacz, jak to się,
2: sam
1: jak
2: ze
1: to
2: sobą.
1: Jak to się śmiesznie składa.
2: Tak, przez w sumie 2 tygodnie i to rzeczywiście był dobry czas i myślę sobie czasami o tych, którzy nie mają takiego komfortu, żeby gdzieś pojechać, gdziekolwiek. Nawet nie mówię już o 2 tygodniach, ale na chwilę samemu, bo to rzeczywiście coś, co kiedyś mnie przerażało, bo sobie myślałem, co ja będę robił sam. A teraz takie doświadczenie właśnie trochę bycia i bycia ze samym sobą i usłyszenia trochę siebie, no jest niesamowicie ważne, zwłaszcza jeśli na co dzień jesteś ciągle bombardowanym informacjami, powiadomieniami, pytaniami, spotkaniami i tysiącem innych rzeczy. To jest naprawdę dobra rzecz, ale rzeczywiście, żebym czasami nie poszedł w skrajność, bo jak wiemy, skrajności są zawsze złe, to w takim razie sięgnę do tego tekstu.
1: Ale jak już mówisz o dobrym czasie, to o tym czasie warto wspomnieć, bo minął dokładnie miesiąc od 1 września, kiedy to obowiązuje ustawowy zakaz skorzystania ze smartfonów w szkołach.
2: Czy to był dobry czas?
1: No i Bogna Białecka, psycholog, zapytała kilkoro rodziców i nauczycieli, no jak to wygląda z ich perspektywy, i odpowiedzi właściwie trochę zaskakują, a przede wszystkim zaskakuje perspektywa uczniów, no bo spodziewalibyśmy się, że ten zakaz smartfonów ich właśnie dotknie najbardziej. Tymczasem uczniowie wcale nie są do tego zakazu, do tej bezsmartfonowej, bezekranowej rzeczywistości nastawieni aż tak źle, jak moglibyśmy przypuszczać. Także warto sięgnąć do tekstu Szeryf na korytarzu, też trochę o roli nauczycieli w egzekwowaniu tego zakazu możecie przeczytać. No muszę powiedzieć, że jako rodzic dziecka już szkolnego czytałem ten tekst z bardzo dużym zaciekawieniem. No i od kogo, jak nie od psychologa, i to zajmującego się bardzo aktywnie właśnie tematem smartfonów i tego czasu ekranowego, dowiadywać się o sprawach takich jak recepcja tego zakazu w szkołach. No co, to chyba przynajmniej część tematów zarysowaliśmy, już goni nas tutaj czas, widzę, nieubłaganie, a tak naprawdę jak sobie przekartkuję ten najnowszy numer, to jest w nim no dużo więcej. Jest chociażby relacja Michała Kłosowskiego z papieskiej pielgrzymki do Francji. No bo jakże moglibyśmy o tym nie pisać. Jest tekst księdza Artura Stopki dotyczący funduszu kościelnego. No naprawdę wiele, wiele treści wartych przeczytania. No co?
2: I po dwóch tygodniach nieobecności wstępniak redaktora naczelnego.
1: Właściwie powinienem był to zarysować już na początku.
2: No, porozmawiamy poza anteną. To,
1: ale a propos tego wstępniaka, to widzisz, może już zupełnie na sam koniec, to jest ciekawa perspektywa, bo zastanawiałem się, szczerze mówiąc, jak rozmawialiśmy trochę o tym wstępniaku, w którą stronę pójdziesz, jak ty zarysujesz te teksty, no bo ostatecznie naprawdę jest duża różnorodność w tym numerze, a poszedłeś w bardzo ciekawą stronę fotografii. Fotografii, która pozwala czasem zatrzymać się i która przyciąga naszą uwagę i pozwala wejść głębiej. No i do tego wchodzenia głębiej myślę, że nie tylko tym tekstem, ale cały czas was zachęcamy.
2: Chyli mi głowy przed fotografami. Ksiądz Wojciech Nowicki.
1: I Aleksander Barszczewski. Do usłyszenia.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Radio Emaus na dobre.

0: Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: These beautiful things that I've got.
1: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października.

0: na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak.
1: Wracamy do odkrywania największego skarbu, jakim jest Eucharystia. Jest ze mną ksiądz dr Jan Frąckowiak. Szczęść Boże, witaj.
2: Szczęść Boże, witam.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie. Mówiliśmy ostatnio trochę o przestrzeni sakralnej, o przestrzeni Kościoła. No i może pójdźmy dalej. Kwestia tego, jak jest zbudowany Kościół, a właściwie jak jest ustawiony Kościół. To przez wieki nie było takie zupełnie dowolne, bo Kościół był tak zwany orientowany. Może dzisiaj trochę się to zmieniło, ale właśnie na czym to polega? Dlaczego tak było, że Kościół był ukierunkowany na wschód?
2: Mhm. No właśnie, nasze myślenie jest takie bardzo pragmatyczne. Kiedy wchodzimy do Kościoła, to w ogóle nawet nie wiemy często, w którą stronę on jest ustawiony. Natomiast ludzie starożytni, średniowieczni, oni żyli naturą, oni dokładnie wiedzieli, w którym miejsce słońce wschodzi i w którą stronę się udaje ku zachodowi. Ponieważ byli bardziej związani z naturą, z życiem tym takim, byśmy powiedzieli, przyrodniczym, ale też dla nich to wszystko było pewną symboliką. I wschód, kiedy wchodzili do kościoła, to wiedzieli, że zazwyczaj ten kościół jest ustawiony właśnie ku wschodowi. Czyli kiedy przychodzili tam o poranku, to wiedzieli, że staną twarzą ku wschodzącemu słońcu. Odwoływali się do tego, przy tym wszystkim oczywiście, do takiej pięknej biblijnej symboliki Chrystusa jako wschodzącego słońca. Czyli myśleli symbolicznie, że to słońce, ku któremu twarzą się ustawiają, ono jest takim wyobrażeniem tego, że stają twarzą w twarz z Chrystusem. Mamy w Ewangelii według świętego Łukasza przepiękny hymn Benedictus, czyli błogosławiony Pan Bóg Izraela. Słowa, które wypowiedział Zachariasz po narodzinach świętego Jana Chrzciciela. I on też mówi o tym, że Mesjasz, który nadejdzie, do którego przyjścia ma przygotować świat, a przede wszystkim naród wybrany Jan Chrzciciel, będzie wschodem z wysoka dosłownie, albo jak mamy w polskim tłumaczeniu, z wysoka wschodzącym słońcem. No i właśnie dlatego starożytne kościoły średniowieczne i czasami jeszcze do dzisiaj właśnie są ustawione ku wschodowi. Czyli chrześcijanin, który się modlił się właśnie w tym kierunku.
1: I to warto też słuchaczom, którzy będą może kiedyś zwiedzali katedry, wielkie katedry czasów średniowiecza, to właśnie, żeby na to zwrócić uwagę, jak słońce tam wchodzi przez te piękne witraże, jak pada właśnie to ustawienie tych kościołów na wschód. Jest to piękna gra właśnie tego światła, półcienia.
2: Mhm. Tak, i poza tym nie tylko wschód, ale też inne kierunki miały swoje znaczenie. Na przykład zachód. Zachód znajdował się zazwyczaj za plecami wchodzących do kościoła i w jakiś taki symboliczny sposób wejść do kościoła oznaczało zostawić ze sobą właśnie zachód, czyli to wszystko, co kojarzy się ze śmiercią, bo tam nawet każdego wieczoru w jakiś sposób słońce umiera. A więc chrześcijanin, który wchodzi do świątyni, wchodzi w sferę światła, chociaż przychodzi ze sfery cienia. I w ten sposób także starożytni chrześcijanie, kiedy w ogóle przyjmowali chrzest, czyli wchodzili do kościoła nie tylko jako budynku, ale wchodzili do kościoła jako do wspólnoty, za plecami zostawiali krainę śmierci, czyli krainę grzechu, tak symbolicznie rzecz ujmując. Dawni ludzie mieli oczywiście troszeczkę inne wyobrażenie o krainie śmierci w znaczeniu, powiedzielibyśmy, zaświatów. Dla nas, gdzie przebywają zmarli? Zmarli przebywają, no, nazwijmy to tak technicznie, w wymiarze duchowym. Natomiast dla starożytnych zmarli przebywali w określonych przestrzeniach, nazwijmy to geograficznych. Czasami wyobrażano sobie, że kraina zmarłych jest pod ziemią, dlatego że zmarli chowani byli w ziemi. No więc tam pod ziemią jest ich kraina. Czasami wyobrażano sobie, że ta kraina zmarłych jest pod wodą, dlatego że było wielu takich, którzy wypłynęli, już nigdy nie wrócili, zostali pod wodą. My byśmy powiedzieli utonęli, a starożytni mówili, wchłonęła ich kraina śmierci. Dlatego kiedy na przykład w Ewangelii Pan Jezus chodzi po wodzie, to dla starożytnych to nie był tylko jakiś taki cud, który pokazywał, że Pan Jezus umie rzeczy, które nikt inny nie umie, czyli łamie prawa fizyki, albo może nie łamie, ale panuje nad prawami fizyki. To jednak dla starożytnych oznaczało to przede wszystkim, że on depce po krainie śmierci. Normalnie człowiek nie jest w stanie deptać po krainie śmierci, bo ona go wciągnie. A Pan Jezus potrafi, bo On jest nad krainą śmierci. No i trzecim takim wyobrażeniem, gdzie jest ta kraina śmierci, to był właśnie Zachód. Czyli zmarli mieszkają na Zachodzie, a chrześcijanin to jest człowiek, który został zaproszony, żeby wyjść z krainy śmierci i żeby wejść w krainę życia. To bardzo piękny też taki symbol związany z kierunkami.
1: No, kwestia tych kierunków w ogóle jest bardzo ciekawa i pewnie też można by temu poświęcić osobne audycje. To ja dopowiem może tylko z starej jeszcze też właśnie liturgii, że na przykład istotne było, jak było, w którą stronę głoszone Słowo Boże, bo w takiej bardzo uroczystej pontyfikalnej mszy właśnie słowo ze Starego Testamentu, czy pierwsza lekcja, tak to nazwijmy, była czytana w stronę ołtarza, żeby pokazać, że właśnie Stary Testament zbliża się, czy znajduje swoją pełnię, wypełnienie w Nowym, a Ewangelia była czytana z kolei, tak trochę śmiesznie może to wygląda, że bokiem do ludzi tak właśnie, jest. Ale ona była czytana po prostu na północ, bo z północy przecież przyjdą ludy pogańskie i wejdą do kościoła, więc to wszystko miało swoje znaczenie. Natomiast
2: dzisiaj właśnie jak sobie z tym poradzić, z tymi wszystkimi kierunkami, skoro nie każdy kościół jest tak zorientowany, no bo jeżeli wspólnota parafialna buduje świątynię, no to musi dopasować się do działki, która jest, do też jakiegoś kontekstu urbanistycznego. I tu z pomocą może nam przyjść taka bardzo piękna myśl papieża Benedykta, który powiedział kiedyś, że niezależnie od tego, czy Kościół jest zorientowany, czy też nie, to istnieje coś takiego, co można nazwać wschodem liturgicznym. Czyli wschodem, który nie odpowiada koniecznie temu, co jest w geografii, ale który jest wyznaczony przez kierunek ołtarza. Czyli kiedy stajemy twarzą do ołtarza, wchodząc do świątyni, to ustawiamy się w kierunku właśnie tego liturgicznego wschodu, czyli miejsca czy kierunku, z którego przychodzi do nas Pan. Dlatego, że z tego ołtarza i z ambony będzie Pan do nas przychodził, przyjdzie w swoim słowie, przyjdzie w swoim ciele, przyjdzie też w całych misteriach sprawowanych przy tym ołtarzu. I dlatego dzisiaj, kiedy kapłan jest ustawiony, że tak powiem, twarzą do nas, to kapłan także, chociaż patrzy, mogłoby się wydawać w przeciwnym kierunku, to jednak on też jest twarzą do ołtarza. Czyli on też w jakiś sposób jest ustawiony w stronę tego liturgicznego wschodu. On też czeka na Chrystusa, który jest wschodem z wysoka, przychodzącym do nas.
1: To teraz już myślę też jest jasne, że tym miejscem właściwie, które nam wyznacza kierunek, no to jest właśnie ołtarz, kiedyś w kościołach apsyda, czyli to takie okrągłe jeszcze miejsce, w którym był właśnie usytuowany ołtarz. Jeśli nie jest nawet orientowany kościół, to mimo wszystko ołtarz jest tym miejscem, które nas jakoś ukierunkowuje, a skoro w takim razie mówimy o ołtarzu, to powiedzmy od razu o tabernakulum, które przez znaczną część historii Kościoła było z ołtarzem złączone, choć nie było tak wcale od początku.
2: Oczywiście. Wyobraźmy sobie tych starożytnych pierwszych chrześcijan, którzy nie mieli takich wielkich barokowych ołtarzy i na pewno nie znajdowało się tabernakulum na tym właśnie ołtarzu. No więc właśnie, jaka jest historia samego tabernakulum i przechowywania Najświętszego Sakramentu? To jest bardzo interesująca sprawa, ponieważ my wiemy, jak to dzisiaj mniej więcej w naszych świątyniach działa, ale warto zdać sobie sprawę, chociaż z paru takich momentów na linii czasowej chrześcijaństwa. Otóż właściwie samo przechowywanie Najświętszego Sakramentu ma zwykle takie dwa cele. W ogóle zaczęło się z uwagi na to, żeby mieć Najświętszy Sakrament zakonsekrowany na wypadek choroby czy jakiejś innej wyższej potrzeby, gdzie chcielibyśmy komuś udzielić Komunii Świętej, a nie ma okazji, żeby w międzyczasie jeszcze zdążyć sprawować mszę świętą. Więc taka święta rezerwa, jak to mówiono, właśnie w kościele od głębokiej starożytności w świątyniach się znajdowała. Aczkolwiek pierwsi chrześcijanie jeszcze w czasach, zanim powstały kościoły jako świątynie w takim naszym rozumieniu, już także przechowywali czasami właśnie z tego powodu Najświętszy Sakrament w swoich domach. I to było, można powiedzieć, tak, to byłby taki początek właśnie historii tabernakulum, gdzie pobożni chrześcijanie, którzy cieszyli się dużym szacunkiem i jakąś taką odpowiedzialnością, oni mieli jakieś miejsce w domu, takie wyodrębnione, jakąś szkatułkę, w której ten święty chleb składowali na czas jakiegoś takiego zapotrzebowania, kiedy nie było mszy, a trzeba było przyjąć komunię świętą. Czyli to jest pierwszy cel, właśnie chorzy i inne sytuacje udzielenia komunii świętej poza liturgią. Natomiast druga sprawa, która z czasem dołączyła, to potrzeba i pragnienie adoracji Najświętszego Sakramentu, która z czasem zaczęła się rodzić coraz bardziej we wspólnocie Kościoła. Kiedy mamy starożytność, to jak mówiłem, w domach prywatnych zdarzało się przechowywać Najświętszy Sakrament. Czasami nawet zabierano go ze sobą w podróż, zwłaszcza statkiem, kiedy pobożni ludzie płynęli, a chcieli mieć przy sobie komunię świętą, zwłaszcza, że różnie to z podróżami bywało i czasami można rzeczywiście było do domu już nie wrócić. Z czasem zaczęto przechowywać Najświętszy Sakrament już w pomieszczeniach przykościelnych czy bocznych kaplicach. To już w tym czasie, kiedy kościoły były w chrześcijaństwie. Z czasem też zaczęto budować jakieś jeszcze na początku małe tabernakula gdzieś przy męsie ołtarzowej, czyli przy, nazwalibyśmy takim potocznym językiem, blacie ołtarza. I wyraźne świadectwa tego mamy gdzieś mniej więcej w XI wieku, w IX wieku na zachodzie, może troszeczkę później na wschodzie, chociaż wiemy, że ta praktyka już była troszeczkę wcześniejsza. Było coś takiego też jak tabernakula wiszące. To może nam się wydać troszeczkę nietypowe i dziwne. Tym bardziej, że te tabernakula były tak podwieszane troszeczkę u góry, gdzieś nad ołtarzem i miały czasami jakieś specyficzne kształty, na przykład w formie gołębicy. To się wzięło z oczywiście historii biblijnej o chrzcie pańskim, gdzie gołębica jest symbolem Ducha Świętego. W starożytności gołębica była też symbolem uwielbionego Chrystusa albo Kościoła jako właśnie ciała gołębicy. No i tam w tej wiszącej nad ołtarzem gołębicy czasami też przechowywano Najświętszy Sakrament. Były gołębice srebrne lub złote. Według niektórych, proszę sobie wyobrazić, takie gołębice już pojawiać by się miały gdzieś w IV wieku, z pewnością w VI wieku, chociaż nie wiadomo, czy od początku ta gołębica była, że tak powiemy, napełniona Najświętszym Sakramentem, czy była tylko takim symbolem. Na pewno w VIII-IX wieku już takie wiszące tabernakula się pojawiały coraz częściej, a złoty ich okres to gdzieś XII-XIII wiek. Potem był czas na tabernakula ścienne, gdzieś około XII wieku, gdzieś w ścianach czy na ścianach umieszczano takie tabernakula. To się wiązało trochę z tym, że od XII mniej więcej wieku zakonsekrowywano już większą ilość hostii, ponieważ było też wielu wiernych praktykujących, przyjmujących komunię świętą, więc nie wystarczyło jakiegoś małego kawałeczka zostawić jedynie, ale ponieważ było czasami trudno oszacować, ile osób przyjdzie na mszę, czy czasami nie zabraknie nam hostii konsekrowanych, no to tak jak dzisiaj mamy, są te naczynia pełne hostii. Był taki dekret w 1215 roku podczas Soboru Laterańskiego IV, który wydawał pewne dyspozycje, jak należy przechowywać Najświętszy Sakrament. Na przykład dziś rzecz oczywista, wcześniej niekoniecznie, że miejsce przechowywania musi być przekluczone. Musi być klucz, który gdzieś powinien być strzeżony. No z czasem pojawiły się tabernakula, które znamy zwłaszcza z baroku, czyli ołtarzowe. to oczywiście czas po reformacji, jako takie wyraziste świadectwo wiary eucharystycznej, podważanej przez reformatorów, chociaż sama praktyka, jak już wspominałem, była wcześniejsza, że łączono tabernakulum z ołtarzem, ale po Soborze Trydenckim w sposób szczególny ta praktyka się rozwija i znamy bardzo dobrze potężne tabernakula, bardzo rozbudowane, takie bym powiedział monumentalne, które są jednym z głównych elementów przykuwających uwagę w świątyniach barokowych i troszeczkę jeszcze późniejszych.
1: To powiedzmy może w ogóle, co znaczy samo słowo tabernakulum, bo znowu historia pokazuje nam, że rzeczywiście tak było też dekorowane i tak wyglądało, jak ta nazwa oznacza. Gdzieniegdzie, jak jeszcze pojedziemy na przykład w Anglii, w Londynie, w katedrze, to na przykład jest jeszcze stosowane coś takiego jak konopeum, to za chwilę ksiądz Jan nam wyjaśni, co to jest. W Polsce znacznie rzadziej chyba już spotykane.
2: Rzeczywiście sama nazwa tabernakulum, to słówko, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ono ma konkretne znaczenie, a oznacza dosłownie namiot. Komuś może się wydać trochę dziwne, dlaczego namiot, skoro przecież bardziej przypomina jakieś takie zabudowanie bardziej stabilne, jakiś, jak dzieciom czasami tłumaczymy, taki domek. Ale rzeczywiście namiot, dlatego że w starożytnym Izraelu, kiedy Bóg Jahwe przebywał z Izraelitami idącymi przez pustynię, to przebywał w szczególnie określonym miejscu, którym był namiot spotkania. Bóg zamieszkał właśnie w tym znaku namiotu. Kiedy święty Jan usiłuje nam w Ewangelii opisać, co się stało w momencie, kiedy Bóg stał się jednym z nas, to co w teologii nazywamy wcieleniem, to powiedział: słowo stało się ciałem i przyzwyczajeni jesteśmy w wersji polskiej do powiedzenia i zamieszkało między nami, ale gdybyśmy weszli dosłownie w grecki tekst, to święty Jan powiedział: słowo stało się ciałem i rozbiło namiot wśród nas. Rozbić namiot wśród ludzi, wśród kogokolwiek, oznaczało dosłownie zamieszkać wśród nich. A więc Chrystus jako prawdziwy Bóg zamieszkał wśród nas jako prawdziwy człowiek i pozostał wśród nas pod postaciami eucharystycznymi w każdym kościele właśnie w miejscu, które przy tej okazji nazwano tabernakulum. I to, co wspominaliśmy przed chwilą, konopeum, czyli pewna taka, byśmy powiedzieli, materiałowa narzuta, swoisty ozdobny welon, którym w dawnych czasach pokrywano tabernakulum i gdzieniegdzie można jeszcze, zwłaszcza w kościołach na zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych, takie konopeum zobaczyć. Ma nam ono przypominać właśnie o tym, że to jest swego rodzaju namiot. W naszych kościołach w Polsce rzadko gdzie takie konopeum można znaleźć, aczkolwiek w niektórych, zwłaszcza zakonnych świątyniach, gdzieniegdzie jest ono. I ten znak tkaniny ozdobnej przypomina nam właśnie, że to jest swego rodzaju namiot, czyli mieszkanie Boga wśród nas.
1: To skoro mówimy o tabernakulum, to wypada jeszcze powiedzieć, że ono jest w kościele zawsze oznaczone, a oznaczone jest światłem. My mówimy wieczna lampka, bo tak nam się kojarzy najczęściej czerwona lampka, ale niekoniecznie, bo wiemy, że też mogą to być na przykład lampki oliwne. To tak jest też historia, tradycja tego.
2: To jest w ogóle bardzo ciekawa tradycja. Wiemy, że od starożytności sprawowano Eucharystię zawsze przy świecach. To zawsze, niezważne czy jest jasno, czy ciemno, świece albo jakieś właśnie lampki oliwne, jakieś światło takie zapalane musiało być. Zresztą w przepisach liturgicznych dzisiejszych mamy też taką wzmiankę świadczącą o tym, że nie powinno się sprawować liturgii bez światła właśnie takiego niekoniecznie elektrycznego, ale światła płomienia. To jest bardzo piękny symbol, żywy płomień, który pokazuje czy wskazuje nam pewną nieuchwytną naturę Bożą. Płomienia się nie da chwycić, a równocześnie od tego płomienia jest światło i jest ciepło. W pewnym momencie historii Kościoła pojawił się taki zwyczaj, żeby w miejscu, gdzie Najświętszy Sakrament jest przechowywany, zapalać taką lampkę. Właściwie z tego, co gdzieś tak wiemy, około XI wieku w środowiskach monastycznych, na przykład prawdopodobnie w opactwie w Cluny, pojawił się taki zwyczaj, żeby w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, kiedy wierni towarzyszą Panu Jezusowi w tych Jego mękach, w oczekiwaniu na sąd i śmierć, zapalać lampę przed Najświętszym Sakramentem. Z czasem ten okres, czy ten zwyczaj, który ograniczał się do tej jednej nocy, rozszerzył się już na cały rok przechowywania Najświętszego Sakramentu w kościołach i wiemy, że już w XII wieku gdzieniegdzie tak było. Popularny zwyczaj, czy zwyczaj wiecznej lampki już się bardzo spopularyzował w XIV wieku, a według przepisów liturgicznych od XVI wieku jest obowiązkiem. Oczywiście zwłaszcza kościółki jakieś małe na wioskach miały troszeczkę trudność, zwłaszcza gdy były drewniane. Nie było jeszcze elektryczności, więc zawsze pozostawienie takiej lampki na 24 godziny było jakimś ryzykiem i pewnie niejednokrotnie w historii jakiś pożar z tego tytułu mógł się pojawić. W obecnych czasach, kiedy mamy elektryczność, to pewnie w większości naszych świątyń mamy taki sztuczny płomień, czyli po prostu lampkę elektryczną. Według przepisów tak profesjonalnie to powinno być jednak światło podsycane naturalnie, czyli woskiem albo oliwą. Jednak jest taka możliwość zastąpienia jej światłem elektrycznym. Przepisy Kościoła Powszechnego dają takie uprawnienia konferencji Episkopatu, żeby dopuścić takie udogodnienie i konferencja Episkopatu Polski swego czasu takiego zezwolenia udzieliła. Dlatego właściwie ze względów praktycznych zwykle ta lampka tak właśnie funkcjonuje, podsycana prądem. Aczkolwiek symbolika jest o wiele głębsza i odwołuje się właśnie do światła takiego naturalnego.
1: A skąd ten kolor czerwony?
2: Kolor czerwony to już jest jakaś taka tradycja dodatkowa, dlatego że oryginalnie nie musiał być czerwony. Oryginalnie po prostu musiało być światło. Oczywiście czerwień nam się kojarzy z płomieniem, z ogniem, więc jeżeli mamy już elektryczne, to zwykle są one czerwone, chociaż niekoniecznie czerwone. W historii ten płomień przy tabernakulum miał nawiązywać na przykład do gorącego krzewu, przy którym Mojżesz spotkał Boga, albo do płomieni, które spoczęły na apostołach i Matce Najświętszej w Wieczerniku, kiedy stępował Duch Święty. Więc pewnie ta czerwień też jakiś ma związek właśnie zawsze z ogniem.
1: Ksiądz dr Jan Frąckowiak nam to wszystko pięknie, klarownie wyjaśnił, a w następnym odcinku opowie nam o adoracji Najświętszego Sakramentu oraz o tym, jakich naczyń używamy, jakie są potrzebne, niezbędne do odprawiania mszy świętej, jak to wszystko się nazywa i z jakich materiałów powinno być zrobione. Bądźcie zatem z nami. Ksiądz Wojciech Nowicki, do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Największy skarb. Msza święta od podstaw.

0: System zadaszeń terasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Dobraj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Akademia AI. Człowiek ponad sztuczną inteligencją. Zapraszają ksiądz profesor Józef Kloch i redaktor Marcin Bernaś.
2: Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia zapraszamy Państwa na kolejny temat związany z cyklem audycji Akademia AI. Dzisiaj chcemy porozmawiać o zerach i jedynkach, które są językiem komputerów. Na początek obrazek sali wykładowej. Profesor zapisuje na tablicy tylko 0, 1, 0, 1 i widzi zdumione miny studentów. Naprawdę cały cyfrowy świat zaczyna się od dwóch znaków, księże profesorze?
3: Tak. I właśnie w tym tkwi jego niezwykła prostota, ale i siła. Bo komputer nie potrzebuje 10 cyfr, alfabetu, ani obrazków zapisanych tak, jak je widzimy. Oczywiście to jest uproszczenie, ale na najniższym poziomie wystarczą komputerom dwa rozróżnialne stany, które umownie zapisujemy jako 0 i 1. Z takich bardzo długich sekwencji zer i jedynek można budować liczby, teksty, obrazy, dźwięki, filmy i instrukcje programów.
2: A przecież popkultura nauczyła nas, że kod komputerowy wygląda jak czołówka Matrixa. Zielone znaki spadające po czarnym ekranie to są właśnie te zera i jedynki?
3: Nie do końca. I to jest bardzo dobra anegdota na początek naszej rozmowy, bo ten słynny deszcz cyfrowy z Matrixa tak naprawdę nie jest ekranem pełnym zer i jedynek, tylko to są takie znaki, które były stylizowane na tak zwane japońskie katakany. I ten film stworzył znakomitą metaforę niewidzialnego kodu ukrytego pod powierzchnią świata. Natomiast w rzeczywistym komputerze jeszcze głębiej niż języki programowania i znaki widoczne na ekranie, właśnie informacja jest reprezentowana przez zera i jedynki, czyli przez tak zwany system binarny, bo są tylko dwie cyfry, zera i jeden.
2: Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby liczyć tylko zerem i jedynką? Czy to jest wynalazek epoki komputerów?
3: Gottfried Wilhelm Leibniz, niemiecki matematyk i logik, rozwinął taką właśnie arytmetykę, która miała te dwie liczby. I to się działo, proszę sobie wyobrazić, pod koniec XVII wieku, a ten system opisał na początku XVIII wieku. I on pokazał, że liczby można zapisywać tylko przy użyciu zer i jedynek, dwóch cyfr. Podobnie jak w systemie dziesiętnym używamy cyfr od 0 do 9. I przez długi czas to była przede wszystkim taka elegancka idea matematyczna. A jej ogromna praktyczna wartość ujawniła się, proszę sobie wyobrazić, dopiero wraz z rozwojem logiki i obwodów przełączających, a następnie komputerów.
2: Dlaczego akurat dwa stany okazały się tak użyteczne dla maszyn?
3: Bo te dwa stany to można bardzo łatwo technicznie rozróżnić i to jest niezawodne. Na przykład w układach elektronicznych mogą odpowiadać na przykład dwóm zakresom napięcia. Albo możemy mówić o przekaźniku, jest włączony albo wyłączony. Nie chodzi więc o jakieś magiczne właściwości cyfr 0 i 1. Chodzi o możliwość zbudowania fizycznych układów, które stabilnie rozpoznają dwa stany i wykonują dzięki temu operacje logiczne.
2: I tutaj pojawia się Claude Shannon.
3: Tak. Amerykański matematyk w pracy magisterskiej z 1937 roku Shannon pokazał, jak można stosować algebrę do analizy i projektowania obwodów przekaźnikowych i przełączających. Trochę to skomplikowane, ale chciałem pokazać, że nie wszystko w AI jest takie proste. Otóż Shannon stworzył teoretyczne podstawy projektowania układów cyfrowych. W 1948 roku w przełomowej absolutnie pracy Matematyczna teoria komunikacji on położył fundamenty pod teorię informacji. I w centrum właśnie znalazła się możliwość mierzenia, kodowania i przesyłania informacji, a podstawową jednostką informacji stał się bit.
2: Bit, czyli po prostu 0 albo 1.
3: Bit to jednostka informacji związana z wyborem między dwoma możliwościami. W technice cyfrowej reprezentujemy ją zwykle właśnie jako 0 lub 1. Jeden bit daje dwa możliwe stany. Dwa bity, 4 możliwe stany, ale 8 bitów już 256 kombinacji. I właśnie liczba możliwych kombinacji rośnie bardzo szybko. Dlatego z pozornie ubogiego alfabetu dwóch znaków, zera i jedynki, można zbudować niezwykle bogaty świat danych.
2: Żeby to lepiej może zrozumieć, weźmy zwykły tekst. Jak zdanie zapisane po polsku zamienia się w zera i jedynki?
3: Najpierw potrzebujemy pewnej umowy, czyli systemu kodowania znaków. Każdej literze, cyfrze, znakowi przypisuje się określoną wartość liczbową. Te liczby są następnie przechowywane w pamięci jako ciągi bitów, o których przed chwilą mówiliśmy. Komputer nie przechowuje więc liter A i tak dalej, jako małego obrazka litery A i innych. Komputer zachowuje liczbę zapisaną w postaci zer i jedynek zgodnie z określonym kodem. I możemy potem przekładać te zera i jedynki po prostu na słowa. Mhm.
2: A co w przypadku obrazu? Przecież fotografia nie wygląda jak liczba.
3: No tak, dla człowieka nie, ale obraz cyfrowy też można zapisać liczbowo. Dzielimy go na piksele, a każdemu pikselowi przypisujemy wartości opisujące na przykład jasność i składowe koloru. No i te wartości są liczbami, więc mogą zostać zapisane w formie zer i jedynek. A format pliku, na przykład JPG, określa dodatkowo, jak te dane uporządkować i nawet jak je skompresować.
2: A jako radiowiec dopytam jeszcze, czy z dźwiękiem jest podobnie?
3: Tak, tak, oczywiście, że tak. Choć najpierw trzeba zamienić falę dźwiękową na serię pomiarów. Urządzenie wykonuje próbki głosu, sygnału w kolejnych chwilach i zapisuje ich wartości liczbowo. Potem liczby są kodowane jako bity. W wypadku wideo są podobne zasady. Te sekwencje obrazów w czasie, zwykle wraz z cyfrowym dźwiękiem, dodatkowo właśnie też zamienia się na system binarny i poddaje jeszcze kompresji.
2: Czyli można powiedzieć, tekst, zdjęcie, piosenka, film, wszystko to w komputerze jest ostatecznie zerami i jedynkami.
3: Tak. Pod warunkiem jednego do powiedzenia. Zera i jedynki są reprezentacją, ale sens wynika z reguł kodowania i z interpretacji. Ten sam ciąg bitów bez informacji o regułach kodowania będzie kompletnie niezrozumiały. Dopiero program wie wtedy, jak potraktować ten ciąg liczb, jeśli mamy właśnie nieco innego, tylko system kodowania. Ale zauważmy, uniwersalność tego systemu zer i jedynek, czyli systemu binarnego, polega właśnie na tym, że jedna fizyczna infrastruktura może obsługiwać bardzo różne rodzaje informacji.
2: A gdzie w tym wszystkim sztuczna inteligencja, czy AI również mówi tym językiem zer i jedynek?
3: Na poziomie sprzętu tak. Systemy AI działają na komputerach cyfrowych, więc ich dane i obliczenia są ostatecznie właśnie realizowane przez te stany reprezentowane jedynkami i zerami. Ale nie należy mówić, że AI myśli zerami i jedynkami, bo jednak modele AI operują matematycznie na liczbach, wektorach i macierzach. To trochę bardziej skomplikowane. Obiecałem, że nie wyjdziemy poza zera i jedynki. Ostatecznie jednak wszystko to można zinterpretować właśnie jako tekst albo inne dane.
2: W kolejnym odcinku przejdziemy od języka komputerów do pytania znacznie trudniejszego. Co z tego wynika dla samej sztucznej inteligencji? Jesteście Państwo ciekawi odpowiedzi na to pytanie? Zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Akademia AI.
3: A porozmawiamy wtedy o AI bez świadomości i własnych zamiarów.
1: Akademia AI. Człowiek ponad sztuczną inteligencją. Zapraszają ksiądz profesor Józef Kloch i redaktor Marcin Bernaś.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam cię.
2: Dzień dobry.
1: Jaką dzisiaj masz dla nas propozycję? Wiem, że dosyć nietypową, ciekawą, wyjątkową.
2: Czy co, my rozmawialiśmy już tyle razy o Wielkopolsce, że coraz częściej musimy się sięgać po tematy nietypowe, oryginalne, zaskakujące.
1: Nie, ale jak widać, ta nasza Wielkopolska jest niesamowita, skoro już ponad 100 odcinków za nami, a my cały czas jeszcze możemy mówić i mówić i mówić.
2: No, czasami trzeba ubrać miejsca, w których już byliśmy, w zupełnie nowe szaty i poszukać nowych wątków ciekawych. I taki wątek mamy dzisiaj, mianowicie wyruszymy na wycieczkę śladami biskupich rezydencji. W Wielkopolsce oczywiście.
1: Czyli Poznań i Gniezno.
2: Nie.
1: I Kalisz.
2: No, taka odpowiedź byłaby bardzo prosta, natomiast niekoniecznie. Pamiętajmy o tym, że biskupi czy arcybiskupi też, no, pamiętajmy, że każdy w danej Rzeczpospolitej, każdy biskup, jak gdyby i arcybiskup, był też senatorem, czyli tak naprawdę byli jednocześnie ludźmi, którzy byli blisko króla i którzy de facto w Polsce sprawowali też, czy współsprawowali władzę. Musieli mieć też odpowiednie rezydencje. Pamiętajmy też, co jest bardzo istotne, że to nie tylko przecież duchowni, ale wszyscy świeccy, troszkę bardziej zamożni, mieli często rezydencje w mieście i poza miastem. Nie tylko dla doznań estetycznych, wypoczynkowych, ale też chociażby bardzo pragmatycznie przychodził mur czy tak zwana zaraza, no to warto było z takiego miasta wyjechać. Zresztą, kto czytał chociażby na przykład Decameron, tutaj już przenosimy się do Italii, tam przecież akcja dzieje się tym, że ci bogaci mieszkańcy się wynieśli na prowincję, żeby zarazę przetrzymać. Ale nie o tamtych odległych czasach, tylko raczej o tym, co z tych biskupi rezydencji zostało. Powiedzieć oczywiście Poznań i Gniezno, to jest oczywiste skojarzenie i faktycznie i w Poznaniu i Gnieźnie mamy pałac arcybiskupi. Jeden jest na Ostrowie Tumskim, drugi jest na Wzgórzu Lecha, czy już tak troszeczkę poniżej tego Wzgórza Lecha. Wszyscy kojarzą, że jak się wychodzi z ogrania drzwi gnieźnińskie, no to naprzeciwko jest ten pałac arcybiskupi. No to pewnie zaczynając może od Gniezna, tak od tej strony, tak już jesteśmy na Wzgórzu Lecha. Słyszałem kiedyś anegdotkę, jak jeden z przewodników gnieźnińskich mówił, że, czy właściwie odpowiedział na pytanie, a dlaczego on jest taki w sumie nieduży? No przecież arcybiskup gnieźnieński jest prymasem Polski, jest jak gdyby tym, no, jak to się mówi, pierwszym wśród równych. No, a to wynikało z tego, że przecież przez bardzo wiele lat była ta unia personalna między Warszawą a Gnieznem, no i prymas dużo częściej przebywał w Warszawie. Jak ktoś był w Warszawie, no to wie, że tam pałac prymasowski jest troszkę większy. Co nie zmienia faktu, że ten w Gnieźnie też jest warty odnotowania. Za jego budową w ogóle stoi chyba jeden z najbardziej słynnych niemieckich architektów, czyli Karl Friedrich Schinkel, ten, który przecież pół Berlina zbudował i bardzo dużo pałaców i obiektów innych w Wielkopolsce też spod jego ręki na desce kreślarskiej wyszło. Co jeszcze się nie zachowa w naszych czasów, no to jest Zamek Gnieźnieński. Przecież w Gnieźnie był przez długie czasy zamek nad jeziorem Jelonek, tym, który jest. To jest okolicy dzisiejszej ulicy Jeziornej. I on niestety, no, popadł w ruinę, ponieważ ci arcybiskupi tam w pewnym momencie rzadko przebywali, więc ostatecznie rozebrano go, a cegłę sprzedano też takim wielkopolską gospodarnością, przecież nie może się zmarnować.
1: No, ale mówiłeś, że Poznań Gniezno to te oczywiste takie tropy, ale nie jedyne.
2: Nie jedyne, bo mamy też te rezydencje oczywiście wiejskie. Dla poznańskich biskupów taką jedną z ciekawszych rezydencji, no to przede wszystkim są te z Ciążeń. Czyli temu jesteśmy okolice Pyzdr nad Wartą, właśnie to jest Nadwarciański Park Krajobrazowy. Tutaj ten fyrtel gdzieś między tam Środą, przepraszam, Śremem a Koninem jesteśmy. Przepiękna okolica, ja w ogóle bardzo lubię tam wracać, szczególnie wiosną, no bo wtedy, kiedy wszystkie te migrujące ptaki na te nadwarciańskie rozlewiska przylatują. Ale jest to też ciekawe miejsce kulturowo, chociażby właśnie przez pałac w Ciążeniu. On w ogóle, to jest taka budowla o charakterze przede wszystkim rokokowym, taki późno barokowy z elementami klasycyzmu, bardzo okazała. To jest wysokiej klasy architektura, a mogła być jeszcze większa, ponieważ jak gdyby to, co widzimy dzisiaj, było tylko zaczątkiem dużo większego planu na rezydencję i tak jak się wczytywałem w te projekty, jak to, czy właściwie opisy, jak to miało być zrobione, no to byśmy mieli taki być może drugi Rogalin nad Wartą położony. Zresztą tam jednym z biskupów był też przedstawiciel rodu Raczyński, więc na pewno rodzinne wzorce by gdzieś tam do tego ciążenia przeszczepił. Co ciekawe, dzisiaj pałac należy do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest tam Dom Pracy Twórczej, jest tam też biblioteka, która jest, z tego co wiem, największym w Polsce zbiorem dzieł masońskich, które są tam przetrzymywane. Do pałacu no tak po prostu wejść nie można, ale ogród jest otwarty i do tego warto skorzystać z tej możliwości i po prostu przejść na spacer. Szczególnie czy to jesienią, czy wiosną, każda parę roku będzie dobra.
1: Czy jeszcze gdzieś tę rezydencję możemy spotkać w biskupie?
2: Tak, jest jedna ciekawa bardzo i chyba najmniej znana, to jest rezydencja w ogóle w Buku, która też należała do biskupów poznańskich. Tam był też ważny epizod, bo w tej rezydencji, tej takiej no wtedy małomiasteczkowej rezydencji, zmarł chyba jeden z najsłynniejszych poznańskich biskupów, czyli Jan Lubrański, ten, który i Akademię powołał w Poznaniu i tak naprawdę był głównym twórcą, architektem tej nowożytnej przebudowy Ostrowa Tumskiego. Wygląda on jak duża okazała kamienica, więc można przejść obok i nie zwrócić uwagi, ale warto poszukać będąc w Buku, bo jest to bardzo, bardzo ładny i ciekawy budynek z tą całą swoją historią.
1: Czyli mamy Ciążeń, mamy Buk, jeszcze gdzieś się wybierzemy?
2: Można podjechać do Krobi. W Krobi najmniej się zostało tam, bo kiedyś zamek został, tu się nam wyspa zamkowa w Krobi, gdzie był też zamek biskupów poznańskich. On też został niestety, jak bardzo wiele wielkopolskich zamków, rozebrany na przełomie XVIII i XIX wieku. Poznaniar był w złym stanie technicznym, często była to ruina. Tam stoją dzisiaj inne budynki, już XIX-wieczne, natomiast jak gdyby sam zarys tego dawnego zamku i ta wyspa zamkowa do naszych czasów przetrwały.
1: Z rezydencjami biskupów poznańskich jest jeszcze jedna ciekawostka, bo gdybyśmy chcieli się wybrać na taki spacer, czy podróż bardziej szlakiem rezydencji biskupów poznańskich, to musielibyśmy też wybrać się daleko poza Wielkopolskę.
2: O, takich miejsc można podhaczyć dużo więcej. No chyba tym najsłynniejszym, który przychodzi mi do głowy, no to jest zamek w Uniejowie. Znaczy, tutaj jak gdyby taką gwiazdkę dodamy do tej opowieści, no bo Uniejów to jest historyczna Wielkopolska. Zawsze mówię, że z tych różnych atrakcji turystycznych, których nam w tej administracyjnej Wielkopolsce brakuje, no to Uniejów byłby gdzieś na pierwszym miejscu prawdopodobnie, ale to właśnie zamek biskupów poznańskich tam w tym Uniejowie. Stąd dzisiaj kojarzymy Uniejów z termami. Dobre skojarzenie, natomiast faktycznie zamek przebudowany później na hotel, salę konferencyjną, restaurację, ale dzisiaj jest to bardzo zamkowy zamek z wieżą, tym zwanym stołpem, czyli tą wieżą obronną i faktycznie można tam wejść i go zobaczyć.
1: Generalnie chyba podróżując po ziemi łódzkiej, czy może nawet bardziej po Mazowszu, tutaj okolice Warszawy, to myślę, że nieraz byśmy natrafili na czy to pozostałości rezydencji, czy w ogóle na jakiekolwiek ślady związane z biskupami poznańskimi.
2: No jest ich całkiem sporo, to nie wiem, czy tam starczy czasu, żeby je wszystkie wymienić, ale no jeszcze by się na pewno kilka znalazło.
1: To zapraszamy, zachęcamy, szlak bardzo nieoczywisty, ale też myślę ciekawy do odkrycia, jak się okazuje wykraczający daleko poza Wielkopolskę.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Radio Emaus. Dobre radio.

0: ceramiki. W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję.

0: w Radiu Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytracia, winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
2: W Bogu nie ma idei zła, choć widział go więcej niż ktokolwiek. Jego umysł jest zbyt czysty, by zło mogło go przeniknąć, jak ktoś zbyt mądry, by zrozumieć głupotę. Dlatego nam, naznaczonym przez zło, gospodarz winnicy wydaje się rażąco naiwny, gdy posyła swojego syna. Bóg jednak, choć widzi zawiść, nigdy nie będzie się mścił. Pogardzany nie pogardza. Ignorowany nie rezygnuje. Nienawidzony nie przestaje kochać. Zło go nie zmienia. Nasz grzech nie zmienia postawy Boga wobec nas. Pomyśl, czy jest ktoś, komu chciałbym coś przebaczyć?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: nawiązał do biblijnej przypowieści o winnicy. Posługując się tą parabolą, przypomniał, że Pan Bóg odpowiada miłosierdziem nawet na odrzucenie, a decyzje człowieka mogą przyczyniać się do budowania lub niszczenia wspólnoty Kościoła.
1: Nauczanie Chrystusa, skłaniając nas do refleksji nad licznymi okrucieństwami, które niszczą świat i historię narodów, objawia zawsze większe miłosierdzie Jego Ojca. W ten właśnie sposób Wszechmocny kieruje biegiem historii, przychodząc nam z pomocą we wszystkich naszych upadkach. Bóg nigdy nie odrzuca naszego życia. Zgodnie z obrazem użytym w przypowieści, winnicą, którą należy uprawiać w duchu sprawiedliwości, jest Kościół, który buduje lub niszczymy poprzez nasze wybory.
0: Papież wspomniał też postać wyjątkowego budowniczego kościoła, świętego Franciszka z Asyżu, którego 800. rocznica przejścia do wieczności jest dziś wspominana w kościele.
1: Franciszek, zainspirowany krucyfiksem, zbudował przede wszystkim własne życie na fundamencie Chrystusa, dzieląc jego ubóstwo, radość i cierpienia, aż po mistyczny znak stygmatów. Będąc człowiekiem żarliwej modlitwy, pełen miłości wobec wszystkich, był wzorem dla pierwszych braci, którzy podzielali jego ascezę, uznając ją za autentyczny warunek reformy Kościoła. Święty Franciszek naprawił Kościół mocą wiary w Pana Jezusa, uzdrawiając pęknięcia niezgody świadectwem braterskiej miłości.
0: Z kolei w pozdrowieniach po zakończeniu modlitwy papież ponowił m.in. apel o modlitwę różańcową w intencji pokoju.
1: W minioną niedzielę zaprosiłem w Lourdes do odmawiania różańca w październiku w szczególnej intencji, aby ustały wojny i aby budowano pokój. Wśród pierwszych, którzy to podjęli, były dzieci i nadal to czynią. Od 1 do 7 października Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie promuje inicjatywę Milion Dzieci Modli się na Różańcu Świętym w intencji pokoju i jedności na świecie. Z całego serca dziękuję wszystkim chłopcom i dziewczynkom, którzy w wielu częściach świata przyłączają się do tej modlitwy. Pójdźmy wszyscy za ich przykładem, wzywając wstawiennictwa Maryi Panny, aby ludzie zostali uwolnieni od plagi wojny. W szczególności módlmy się za Ziemię Świętą i za niewinne ofiary przemocy.
0: Najważniejsze uroczystości rocznicowe trwającego franciszkańskiego roku jubileuszowego odbyły się dziś w Asyżu. Przewodniczył im kardynał Matteo Zuppi, metropolita Bolonii i zwierzchnik włoskiego episkopatu. Z kolei w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach pierwsza niedziela października to jeden z dwóch dni w roku, kiedy odmawia się uroczystą suplikę do Najświętszej Maryi Panny. Celebracją przewodniczył tam arcybiskup Paolo Rudelli, jeden z najbliższych współpracowników papieża.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

0: Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło. Mam nadzieję, że czekacie Państwo już też, byśmy dalej mogli kontynuować ten nasz piękny psalm 37, bo oczywiście jak zwykle w brazylijskim serialu stanęliśmy gdzieś tam po środku,
1: nawet właściwie bliżej początku końca, bo czytaliśmy ostatnio siódmy werset i tego siódmego wersetu jeszcze do końca nie zdążyliśmy omówić, więc ja zacznę właśnie od tego, że Państwu przypomnę dwa wersety, siódmy i ósmy.
2: I ósmy, tak. One są tak razem połączone.
1: Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj. Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze. Na człowieka, co obmyśla zasadzki. Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość. Nie oburzaj się. To wiedzie tylko ku złemu.
2: Ku złemu właśnie. Widzicie Państwo? One mają ten wspólny pewien mianownik, to znaczy jestem nim ja. Ja jako adresat, który czytam to ten tekst i tak, o ile Państwo pamiętacie, tydzień temu wspominaliśmy tylko o kwestii bardzo ważnej kwestii pokory, czyli tej świadomości prawdy o sobie samym. Autor mi to też pokazuje, że jedną jednym z aspektów mojej osobowości może być bardzo szybki gniew, który z początku wynika z poczucia pewnej niesprawiedliwości, ale może być bardzo szybko niejako podrasowany zazdrością co do pewnych sukcesów, jakie mogą osiągać ludzie niegodziwi. I dlatego autor mówi bardzo, bardzo na siebie uważaj. Dlatego też upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj. Teraz, proszę Państwa, ja bym chciał zwrócić uwagę, bo tak mi też ładna taka myśl, sądzę, przyszła. Co to znaczy Jemu zaufaj? To jest nie tylko kwestia pozostawienia, tak jak mówiliśmy to tydzień temu, swojej własnej drogi w rękach Boga. To jest nie tylko to. Zaufaj również temu, że Bóg wie, co robi, nawet jeżeli dopuszcza ludzi łajdaków do sukcesu. Czyli zaufaj, że Bóg pozostaje dalej Bogiem sprawiedliwym, Bogiem dobrym, Bogiem opatrznościowym, Bogiem, który czuwa nad każdym ludzkim życiem. I jeżeli chwilowo tym ludziom pozwala być łajdakami, to nie jest twoją sprawą. Nawet jeżeli tobie się to nie podoba, to właśnie pamiętaj o tym, co mówił werset drugi chyba, bo znikną prędko jak świeża zieleń, jak trawa na łące. Wszystko kiedyś dojdzie do końca. I dlatego, jeżeli ty się gniewasz, jeżeli ty się denerwujesz, jeżeli ty oburzasz się, to znaczy, że również Pana Boga poniekąd atakujesz, że w ogóle do tej sytuacji dopuścił. A więc chcesz się stawić nieco wyżej niż sam Bóg. Zaufaj Bogu, to znaczy zostaw tę sytuację w spokoju. I kiedy widzisz coś, to oczywiście, że możesz się modlić o to, żeby Pan Bóg jakoś zaczął działać, żeby to zło się nie rozszerzało, ale ostatecznie powiesz: Boże, wszystko należy do Ciebie, bo każda chwila ludzkiego życia jest w Twoich rękach. I owszem, nie przeszkadzasz ludziom czynić zła. To już mamy ten dowód, proszę Państwa, w pierwszym grzechu, czyli w grzechu pierworodnym, gdzie nasi pierwsi rodzice w raju też dokonali zła i Bóg im nie przeszkadzał. Oczywiście, bo Bóg obdarzył nas tym wielkim, wspaniałym darem wolności. Wolności decydowania. I człowiek, Bóg się liczy z tym oczywiście, że człowiek może tę wolność zużyć w bardzo złym celu. Natomiast ci, którzy to widzą, nie będą gdzieś tam pomstowali na Pana Boga, że właśnie albo się zgadza z tym, albo utracił kontrolę nad tym, albo ma ważniejsze sprawy i tak dalej, i tak dalej. Nie. U Boga wszystko jest tak doskonałe, że nawet sytuacje złe, które mogą się dziać, których jesteśmy świadkami, to są sytuacje, które Bóg przewiduje. Oczywiście, bo Bóg jest nieskończenie mądry, jest nieskończenie przewidujący. I dlatego też właśnie zaufaj Mu. Nie oburzaj się na temu, któremu szczęści się w drodze, czyli właśnie temu, nie tyle temu, który jest dobry. Bo oczywiście, jeżeli ktoś jest dobry i szczęści mu się, to dlaczego mam się oburzać? Tu, proszę Państwa, by zadziałał wtedy rzeczywiście klasyczny grzech zazdrości. I to jest jeden z siedmiu grzechów głównych. I na to trzeba zwrócić uwagę, bo zazdrość to jest takie wejście czy wpadanie w smutek z powodu szczęścia drugiego człowieka. Jeżeli ten człowiek jest sprawiedliwy,
1: albo
2: jeżeli
1: nawet
2: jest
1: w złość.
2: Albo w złość, tak. No znaczy, bo wtedy to może już być gniew. Zresztą zobaczmy, jak jedno drugie wspiera. Nie?
1: Tak, te wszystkie emocje się przenikają.
2: Przenikają, oczywiście, tak. I jeżeli ja bym, powiedzmy, zazdrościł człowiekowi, któremu Pan Bóg poszczęścił, ale dlatego właśnie, że był wierny, zobaczcie na Hioba. Nie? Na Hioba, któremu ja też mógłbym zazdrościć, że przecież wszystko, co miał i z początku, i na końcu, to Bóg mu dawał właśnie ze względu na jego wierność Panu Bogu. Ponieważ w tym momencie Bóg chciał dać wszystkim do zrozumienia, że szczęśliwy jest ten, kto jest wierny, kto jest Bogu wierny. Nie? I dlatego też to tutaj stwierdzenie, nie oburzaj się na temu, komu szczęści się w drodze, to jest ewidentnie nie oburzaj się na łajdaka, który wiesz, że postępuje niegodziwie, wiesz, że nie powinno do tego dojść, a jednak Bóg przez jakiś tam czas do tego dopuszcza. I tu właśnie zresztą w tej trzeciej linii mamy potwierdzenie na człowieka, co obmyśla zasadzki. Owe zasadzki, proszę Państwa, to jest przede wszystkim, to są działania skierowane przeciwko bliźnim, bo to są zasadzki. A więc to są tego typu działania, które na przykład do osiągnięcia swoich celów mogą wykorzystywać bliźniego, albo drugi rodzaj działań, że wprost uderzają w dobro bliźniego. To jest to, co na przykład macie w pierwszej Księdze Królewskiej w przepięknym opisie, a tragicznym opisie, chyba 20, albo już teraz nie powiem, który 21, może chodziło o winnicę Nabota, właśnie kiedy król Achab chciał nabyć jego winnicę, zresztą dosyć w sposób uczciwy, no ale zezłościł się, kiedy właśnie ten mu odmówił, no bo stanął właśnie w poprzek jego pragnieniom, nie?
1: 21 rozdział.
2: 21 rozdział, o właśnie, tak. Także, proszę Państwa, jeżeli temu właśnie, co obmyśla zasadzki, chodziło bardziej o żonę Achaba, która tam, pamiętacie Państwo, wysłała list, postawiła fałszywych świadków, Nabot został ukamienowany, czyli tak de facto zamordowany. Chwilowo mu się to udało, król poszedł tę winnicę zabrać, no bo nie było właściciela i tak dalej, ale Pan Bóg tego nie zostawił. A więc jeżeli widzisz, że komuś szczęści się w drodze, mimo że obmyśla zasadzki, będzie to zawsze tylko do pewnego momentu. I to jest też również treść tego zaufania mojego do Pana Boga. Zostawiam, Bóg sam wie, kiedy to przykrócić, bo Bóg zawsze znajdzie moment najlepszy. Potem zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość. O tym już wspominaliśmy, proszę Państwa, ponieważ o tym samym mówił werset pierwszy dokładnie. Tak, zaprzestań gniewu. Jeżeli on się pojawia, proszę Państwa, w wersecie 8, to tak sądzę, że dotychczasowa argumentacja autora chyba jeszcze nie za bardzo trafiła do czytelników, bo on to powtarza. Widzicie Państwo, czyli ten gniew może jeszcze dalej trwać. Człowiek słucha tych argumentów, może je przemyśleć, ale gdzieś tam uczucia nim rzeczywiście tak targają, że autor to, że no, powtarza znowuż. Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość. Nie oburzaj się, bo to wiedzie tylko ku złemu. Bardzo ważny z kolei argument ad personam. To znaczy wobec tego, który się gniewa, bo wydaje się, że się gniewa na tego złoczyńcę, natomiast jemu nic nie zrobi, ale zrobi szkodę sobie, ponieważ jest to wyraźnie powiedziane, że to wiedzie tylko ku złemu, bo będziesz działał zapalczywie i ty też możesz popełnić zło, albo wejdziesz w konflikt z nim, z tym łajdakiem, któremu zazdrościsz i on ciebie zniszczy, albo tobie szkodę zrobi. A i to wszystko wynika właśnie z gniewnego działania. Kto z Państwa kiedyś był bardzo zagniewany, na pewno przyzna mi rację, że człowiek traci rozum i wtedy wykonuje szereg działań bardzo nieprzemyślanych, których potem żałuje. No i albo, powiedzmy, zdobędzie się na tę pokorę, żeby przeprosić kogoś, albo też potem no, będzie trwał, ale ten żal potem pozostanie dłuższy. No właśnie dlatego, że gdzieś tam również powodowany gniewem narobiłem szkód i sobie, i komuś innemu. A więc to wiedzie tylko ku złemu. Nie? I teraz, proszę Państwa, kolejne mamy zapewnienie, czyli wersety od 9 do 11.
1: To ja od razu przeczytam.
2: Proszę bardzo.
1: Złoczyńcy bowiem wyginą, a ufający Panu posiądą ziemię. Jeszcze chwila, nie będzie przestępcy. Spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie. Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem.
2: Tak, wie Pan co, kiedy ja będę mówił tam dwa, trzy słowa do kolejnych wersetów, niech Pan może zajrzy na sekundę do 5 rozdziału świętego Mateusza, do 8 błogosławieństw
1: to ja
2: Pana Jezusa.
1: Proszę Państwa, ksiądz nam opowiada w tym czasie.
2: Tak, i niech Pan poszuka tam to jedno wezwanie, o kim mówił Jezus, że posiądą ziemię. Którzy to są błogosławieni, którzy posiądą ziemię. Bo to jest ten bardzo ładny motyw, który tutaj też się dwukrotnie aż pojawia. W każdym razie, proszę Państwa, mamy fakt, że złoczyńcy wyginą, a więc na pewno nie mają przyszłości. Nie mówi autor jak zwykle kiedy, no bo on doskonale wie, że tę tajemnicę Bóg zachowuje dla siebie, ale pewność, że nie będą oni wieczni, jest jasna, bo gdyby oni mieli bezkarnie do końca, chociaż może się to nawet zdarzyć, swojego życia pozostać tacy, co by było bardzo ciężkim w Starym Testamencie, gdy nie było jeszcze tej takiej wykrystalizowanej wiary co do życia wiecznego, to byłoby to bardzo trudnym momentem relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem, że ktoś mógłby być łajdakiem całe życie i jeszcze w spokoju umarł. Przy fanfarach, przy wielkim pogrzebie, przy mnóstwo kwiatek i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy człowiek pyta, Boże, gdzie była Twoja sprawiedliwość? Nie, Pan Bóg nieraz do takich sytuacji dopuszczał, ale oczywiście my wiemy doskonale, że sprawiedliwość Boża musi być wyrównana. No i wtedy oczywiście my wiemy, że Pan Bóg takiego człowieka, brzydko mówiąc, dorwie po prostu po śmierci sprawiedliwość Boża, dlatego my już absolutnie nie musimy się tym martwić. Natomiast w Starym Testamencie tej wiary jeszcze nie było, dlatego oni stawali przed realnym, dużym, przed dużą kwestią, nie?
1: Tylko przerwę i przeczytam ten werset z Ewangelii Mateusza. Nie wiem, czy to w tym momencie, czy nie, ale...
2: Troszkę Pan przyspiesza, ale możemy już tak, de facto możemy przejść, tak jest.
1: Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
2: Cisi, czyli inaczej mówiąc pokorni, proszę Państwa, bo cisi to są ci, którzy nie mają głosu, a więc którzy właśnie są, dlatego że są pokorni, nigdy nie zajmują pierwszego miejsca, nie rozpychają się łokciami. Cisi, których wywala się gdzieś tam na koniec, którymi może nie wiem, czy od razu się pogardza, ale których z reguły się lekceważy. Do takich Bóg przemawia właśnie poprzez usta Pana Jezusa, kiedy też mówi błogosławieni, czyli szczęśliwi cisi, bo rzeczywiście na tym świecie niczego wielkiego nie będą mieli. Czasami mogą być to ludzie skrzywdzeni wręcz, ponieważ są cisi, no to nie będą o swoje walczyć. No i takimi się rzeczywiście Bóg zajmie. No nie jest to może cnota, która byłaby taka ta cichość, cnota, która byłaby najbardziej pożądana, zwłaszcza mówię w relacji do głośności tego świata, ale ostatecznie biorąc, jeżeli ktoś nie jest w stanie pokonać właśnie takiej cichości, skromności, bym tak powiedział, czyli właśnie nie rozpycha się łokciami, nie wrzeszczy wokół siebie, nie idzie po trupach, no to takich ludzi to często nazywamy, Państwo możecie wiedzieć, właśnie takimi niedorajdami i tak dalej, i tak dalej. No, miałem przed chwilą inne jeszcze stwierdzenie, ale tu już na tej antenie nie, jakoś nie godzi się to powiedzieć, ale to są takie ciapy, niedorajdy życiowe i to jest dosyć negatywne, bo oni nie potrafią zawalczyć o swoje i wtedy stają się bardzo szybko obiektami lekceważenia czy wręcz pogardy, no bo takimi są. Moi drodzy, są tacy ludzie, którzy nie potrafią walczyć o swoje właśnie dlatego, że no mają to w sobie. No trudno, żeby było jakoś trudno pokonać. Nie musimy na siłę być wszyscy. Są tacy, którym się udaje. Są tacy, którzy zawsze pozostaną z tyłu. I Bóg chce im również powiedzieć, że nie martwcie się, ja się wami zajmę, to ja stanę w waszej obronie. I nawet jeżeli moglibyście może coś więcej zrobić, bo moglibyście się ośmielić, żeby być tacy bardziej asertywni, żeby umieć bronić swojego tego. Nawet jeżeli nie będziecie potrafili, ja się wami zajmę, ponieważ jestem Bogiem sprawiedliwym. Bo ci wszyscy, którzy żyją albo żerują na was i żyją waszym kosztem, ja tak tej sprawy nie zostawię. Bo ewidentnie raz, że wy byście byli permanentnie smutni, rozgoryczeni, upaść moglibyście na duchu, a potem zwątpić również w moją sprawiedliwość. Dlaczego ja na to pozwalam. I dlatego właśnie tu, co mamy napisane, że ufający Panu, bo ci, którzy są cisi, to ewidentnie będą pokładać ufność w Panu, o którym czytamy w Piśmie Świętym wielokrotnie, że Pan nie ma względu na osoby. I dlatego Pan zawsze będzie bronił sprawiedliwości, prawdy, dobra ludzkiego. I stąd też to zaufanie, właśnie ufający Panu, posiądą ziemię. To do nich ostatecznie będzie należało to, co jest i tak darem Bożym. Państwo sobie przeczytacie, czy przypomnicie, Psalm 24, ten słynny 24, do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. I dlatego, jeżeli posiądą ziemię, to ją posiądą z daru Pana. Nie? A więc ostatecznie Pan zabezpieczy ich interesy. Pan zabezpieczy ich interesy. Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy. Właśnie to jest to. Chwilowo to trwa, ale to jest rzeczywiście chwila. Znowuż mamy tutaj przypomnienie wersetu drugiego, bo zginą tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń. W jednym z psalmów, nieco chyba dalszych jeszcze, to właśnie mówiliśmy, znaczy jest też zapisane, że jaka jest trawa? Rankiem zielona i kwitnąca, a wieczorem więdnie i usycha już, nie? Czyli trwa to naprawdę bardzo, a bardzo krótko. Ja sobie teraz tak nagle przypominam, panie Hubercie, mamy rychtyk godzinę 17, a ja pamiętam jeszcze, kiedy budziłem się dzisiejszego dnia, to tak myślałem, co ja będę robił, mam tyle i tyle i tyle godzin. Proszę państwa, jak to szybko mi przemknęło. Myślę, że
1: już
2: każdy...
1: ponad połowa dnia za nami dzisiaj.
2: No tak, i państwo to też macie, każdy z was ma takie doświadczenie, jak bardzo szybko mijają wszystkie dni. Ja powiem, że najszybciej mijają na urlopach i na wakacjach.
1: Tak,
2: i
1: to a ja jest... powiem jeszcze coś do tego, księdzu. No. Jak szybko mija pierwsza połowa audycji, którą powinniśmy już kończyć i pauzować.
2: Jednak, no to dobra, no to w sumie spauzujmy, dobrze.

0: Krąg biblijny.
1: Wracałem, proszę Państwa, do naszej rozmowy, po moim brutalnym spauzowaniu.
2: Powiedzmy
1: tutaj
2: takim szybkim, bo ja jak zwykle się rozpaliłem i bym rzeczywiście kończył i kończył to. Ma pan rację. Dobra, 10 werset, nie? Bo jeszcze chwila, a tak, nie będzie już przestępcy, spojrzysz na jego miejsce, a już go nie znajdziesz. To jest prześliczne właśnie, że sam będziesz zadziwiony. Przecież no był jeszcze przed momentem, rozpychał się, krzyczał, załatwiał swoje własne interesy, pogardzał innymi, deptał innych i tak dalej. I nagle co się z nim stało? Widać, że Pan Bóg czeka, czeka, ale potem nagle zaczyna działać. Przypomnijcie sobie Państwo, zobaczcie, ile to karier pamiętamy, które tak nagle się załamały. Ja ostatnio czytałem, co prawda to tam Państwa może będzie słabo interesować, ale kiedyś lubiłem taką amerykańską piosenkankę Katy Perry, bo ona takie, no ładne te piosenki, miała bardzo ładny głos. I nagle się okazało, zniknęła. Zniknęła, jakiś tam błąd zrobiła, fani jej nie wybaczyli, poszła po prostu w zapomnienie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele takich przypadków, ja tak właśnie tam się jej przyjrzałem, mówię, Boże drogi, tak szybko zabłysła i tak szybko zgasła. I myślę, że każdy z was tam w życiu ma właśnie kogoś takiego, o kim mógłby wspomnieć. No rzeczywiście jeszcze wczoraj no był pierwszy, a dzisiaj już tak. Zobaczcie państwo, poszukalibyśmy, czy to w naszym życiu politycznym, czy w życiu artystycznym, nie wiem, aktorskim i tak dalej. Był czas, kiedy tacy i tacy ludzie byli ogromnie znani. Kto jeszcze dzisiaj o nich pamięta? A jeżeli pamiętamy, to być może z jednego, drugiego mądrego zdania, które wypowiedzieli i człowiek mówi, no Boże drogi, tacy byli wielcy, tak rządzili światem i nagle wszystko poszło. Więc tu, proszę Państwa, jest to racja i każdy przyzna rację to. Jeszcze chwila, a już nie będzie przestępcy, spojrzysz na jego miejsce i z zadziwieniem zobaczysz, że gdzieś już go tam nie ma, że już zniknął. Natomiast odwrotnie, 11, widzicie, właśnie natomiast, to pokorni posiądą ziemię, czyli ci, którzy się Bogu podobają. Ci, o których mówiliśmy poprzednio, czyli ufający Panu, a po drugie właśnie w świetle słów Pana Jezusa, owi cisi, ci, którzy gdzieś tam zawsze byli na końcu i autor chce to powiedzieć, dlaczego posiądą ziemię, bo Bóg ich będzie chronił i Bóg ich będzie na to miejsce wstawiał. Tak, że to jest to, co akurat ci, którzy wydawało się, że są zupełnie przegrani w życiu, otrzymają od Pana Boga o wiele więcej. I taka jest prawda. Proszę Państwa, myślę, że teraz akurat przypomniały mi się dwa teksty. Pan Hubert zdążył je już właśnie poszukać, które mówią właśnie o tym, jak potrafi szybko i jak potrafi zupełnie niespodziewanie zadziałać Bóg wobec tych, którzy byli na zupełnych nizinach społecznych, czyli zupełnie odstawieni gdzieś tam na tył społeczny.
1: Pierwszy fragment to pierwsza księga Samuela.
2: Samuela chyba, tak, tam taki słynny kantyk Anny tak. Właśnie. Niech pan może odczyta te wersety.
1: Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasają się mocą, za chleb najmują się syci, a głodni już odpoczywają, niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna więdnie.
2: Więdnie, widzicie państwo? Jak Bóg odwraca sytuację. Bardzo ładny ten drugi rozdział pierwszej Samuela. Anna, która sama była przez swoją konkurentkę, czyli Peninnę, drugą żonę, tak to była żona, już zapomniałem o imieniu Elkany, o tak, tak, dziękuję bardzo. Panie Jezu, dzięki Ci serdeczne. Elkany, ona była poniżana, bo tamta miała dzieci, a ta dzieci nie miała właśnie. I ona w tym momencie, kiedy Pan postanowił i jej przez proroka obwieścił, to znaczy dał jej znać, że ona będzie miała syna, no to w tym momencie przeszczęśliwa właśnie ten kantyk ułożyła, że ci, którzy byli zupełnie z tyłu, zostaną wyprowadzeni naprzód. I chyba jest jeszcze jeden psalm.
1: Psalm 113. Też przeczytam sobie taki trochę dłuższy fragmencik, nawet od 5 do 9 wersetu, żeby być kontekst. Któż jak nasz Pan Bóg, co siedzibę ma w górze, co w dół spogląda na niebo i na ziemię, podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt swojego ludu, ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu, jako pełnej radości matce synów.
2: A widzicie Państwo, czyli mamy też właśnie tę samą dokładnie myśl, jaką też mamy tutaj, nie? Że ci, ona jest tylko może nieco w odwrotny sposób, że właśnie to pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować pełnym pokojem ze względu na to, co Pan dał. A ta odwrotność to była właśnie to, że spojrzysz na miejsce tego, który taki wydawało się, że będzie mocny, a już go nie ma. I to jest właśnie coś, na co warto też, proszę Państwa, zwrócić uwagę również w naszym życiu, że nawet zwłaszcza wtedy, kiedy gdzieś tam czujemy się może gdzieś tam zostawieni z tyłu, że nam się coś nie udaje i tak dalej, naprawdę Pan ma pieczę nad nami. Tyle tylko, że być może te trudne chwile, które możemy przeżywać, Pan uznaje, że są nam o wiele bardziej potrzebne niż dni sukcesu. Bo dni sukcesu najczęściej prowadzą do pychy, natomiast takie dni takiego właśnie, czy to upokorzenia, czy pozostawienia sobie, one prowadzą właśnie do większego zaufania, jeżeli oczywiście tę siłę wiary mamy. Panie Hubercie, od 12 ja sądzę, że do 15 możemy teraz przeczytać.
1: Przeciw sprawiedliwemu złoknuje występny i zgrzyta na niego zębami. Pan śmieje się z niego, bo widzi, że jego dzień nadchodzi. Występni dobywają miecza, łuk swój napinają, by powalić biedaka i nieszczęśliwego, by zabić tych, których droga jest prosta. Ich miecz przeszyje własne ich serca, a ich łuki zostaną złamane.
2: Tak, widzicie Państwo, piękny układ, bo jest bardzo ładny układ. Jest układ 12-14 i 13-15, czyli jest ACBD. To AC to jest obecnie widziany sukces bezbożników, tych łajdaków, tych nikczemników. Czyli to, co robią teraz, to, co widać. Natomiast pozostałe dwa wersety, czyli 13 i 15, mówią o tym, co już Pan postanowił. I to jest bardzo ładne. Jeżeli to Państwo zauważycie, to właśnie taki układ pozwala rozróżnić temu, który gdzieś tam właśnie gniewa się i mówi, ja widzę to, to, to i tamto. I wtedy autor biblijny, ale ja ci mówię, że będzie to, to, to i to. I dlatego przejdź ponad tym, co widzisz i przejdź do tego, co Bóg będzie czynił. Owszem, po pierwsze wymaga to wiary, potem cierpliwości i spojrzenia takiego ufnego w stronę Pana Boga, który nie będzie w nieskończoność tolerował tego, co ty masz teraz obserwować, nie? Bo jest tak, przeciw sprawiedliwemu złoknuje występny, zgrzyta na niego zębami, potem występni dobywają miecza, łuk napinają, by powalić biedaka i nieszczęśliwego, by zabić tych, których droga jest prosta. To jest ich działanie. To są te dwa wersety, które mówią o tym wyraźnym sukcesie tych niegodziwców. I tu jest, widzicie Państwo, ten jeden wspólny temat. To nie jest tylko kwestia samego, powiedzmy, zdobywania, dochodzenia do sukcesu, nawet w sposób niegodziwy, ale ta niegodziwość jest tutaj zdefiniowana. To jest krzywda bliźnich. I to jest najgorsze, co może człowiek uczynić. Zresztą w Nowym Testamencie też, bo Państwo pamiętacie, że dwa najważniejsze przykazania to jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. A więc wszelkie działanie, które jest skierowane przeciwko dobru bliźniemu, Pan Bóg w życiu tego nie zostawi. I nawet jeżeli pozwala przez pewien czas, gdybyście mnie zapytali, dlaczego Pan Bóg pozwala, no to piękna jest odpowiedź i tu bym znów, Panie Hubercie, na sekundę poprosił, chyba do pierwszego listu świętego Piotra, ale dokładnie nie wiem.
1: W tym czasie, okay. Może pierwszy list Piotra.
2: No i tak, proszę Państwa, tak poszukaliśmy, nie chodzi o pierwszy list Piotra, o drugi list Piotra. Niech Pan może przeczyta ten właśnie bardzo wartościowy werset.
1: Trzeci rozdział tego listu. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do nas. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. To jest werset 9.
2: Dziewiąty, widzicie Państwo? Bardzo ładnie nam ten werset wyjaśnia, dlaczego właśnie to, z czym sądzę, że bardzo wielu z Was może nawet prawie codziennie się styka, że jak to jest możliwe, że Bóg nie reaguje od razu, kiedy właśnie dzieją się różne nikczemności. Nie. Pan Bóg nie zwleka z wypełnieniem obietnicy. Skoro powiedział, że będą karani, czyli będą osądzeni sprawiedliwie za swoje, to Pan to zrobi. Tylko zwleka z szybkością tej kary, bo daje czas na nawrócenie. To jest niezwykle ważna sprawa, żebyśmy my pamiętali. Zresztą, proszę Państwa, Ja to tak zaraz, kiedy gdzieś tam bym z chęcią żądał, aby Pan Bóg też tak szybko zajął się jakąś sprawą, bo jak to jest możliwe, że taki i taki człowiek nikczemnie działa, a Bóg nie ten. A Pan Bóg lubi mi postawić też takie pytanie. A powiedz mi, gdybyś był na Jego miejscu, chciałbyś tego od razu? Albo nawet nie musisz być na Jego miejscu. Ale kiedy Ty coś zrobisz, to czego pragniesz dla siebie? To ja mówię, no miłosierdzia. Mówi, to dlaczego dla innych żądasz kary? Właśnie to jest to. Więc gdzie jest ta nasza sprawiedliwość, proszę Państwa, nie? My mamy też podwójny system myślenia i podwójny system oceny. Dla siebie domagalibyśmy się tylko dobroci i przebaczenia, natomiast dla innych bardzo szybko ukarania.
1: Tak nie? Zwane podwójne standardy.
2: Standardy, tak jest, że zawsze dla siebie czegoś lepszego. I dlatego właśnie to, do czego teraz doszliśmy, proszę Państwa, jakie to jest wartościowe właśnie w kontekście tego psalmu, że jeżeli ten, powiedzmy, złoknuje występny i zgrzyta na niego zębami, bądź spokojny. Pan nie będzie zwlekał z wypełnieniem obietnicy. I zresztą zobaczcie, jak trzynastka nam bardzo ładnie to potwierdza. Pan śmieje się z niego, bo widzi, że jego dzień nadchodzi. To znaczy, co to znaczy śmieje się? Śmieje się z tych planów, które on powziął i oczywiście w pamięci zachowa każdą krzywdę, którą uczynił swojemu bliźniemu, ale śmieje się z niego, bo właśnie mówi, takie wielkie projekty snuje, to i mi się uda, tam dotrę, czy to zdobędę i tak dalej, a Pan Bóg mówi nie. My też znamy parę przysłowiów takich klasycznych, że człowiek strzela, ale to Pan Bóg
1: kule nosi,
2: tak, albo indyk myślał o niedzieli,
1: a w sobotę łeb mu ścieli.
2: Tak, no więc właśnie, czyli już się pozbył tejże głowy. Owszem, my mamy robić plany, oczywiście tu już nie będę szedł w tym kierunku, zawsze możemy, ale proszę Państwa, nie tak, że się stuprocentowo spełnią. To u świętego Jakuba, już nie będę tutaj pana Huberta dręczył, ale u świętego Jakuba jest ten śliczny zapis. Pamiętajcie, cokolwiek zamierzacie, zawsze mówcie, jeśli Bóg pozwoli. Jeśli Bóg pozwoli. Kiedyś to było o wiele częstsze właśnie w tej świadomości ludzkiej wobec tych planów, które gdzieś tam człowiek zamierzał i rzeczywiście, jeśli Bóg pozwoli, jeżeli On na to wyrazi zgodę, bo w każdej chwili mogę odejść z tego świata i z tych planów nic nie zostanie. I dlatego bądźmy spokojni. Pan śmieje się z niego, bo widzi, że jego dzień już nadchodzi i ten dzień będzie rzeczywiście szybki. I mimo, że i teraz mamy znowu czternastą, występni dobywają miecza, że łuk swój napinają, czyli robią dalej swoje zło, by powalić biedaka i nieszczęśliwego, czyli by im szkodzić, by zabić tych, których droga jest prosta. To też jest ładne, by zabić ludzi uczciwych. Proszę Państwa, też to jest śliczne, bo tu mamy pewien, nie wiem, czy powiedzieć, że jest to zupełnie nowy motyw, ale jeżeli to jest droga prosta, czyli uczciwa, dobra, to tacy ludzie swoją uczciwością i prostotą drażnią tamtych łajdaków i dlatego oni chcą też ich sprzątnąć, a ponieważ jest uczciwa i prosta, to wiadomo też, że oni nie będą podejmowali żadnych nieuczciwych działań. I dlatego te łajdactwa tamtych łatwiej przejdą, ponieważ tamci pozostają na drodze uczciwości. Proszę zobaczyć, że to jest dokładne odbicie postępowania Pana Jezusa wobec faryzeuszów i tej wierchuszki ówczesnego społeczeństwa żydowskiego, którzy imali się sposobów różnych, w tym często sposobów niegodziwych, zwłaszcza w procesie przeciwko niemu. Tam byli i fałszywi świadkowie, tam były fałszywe oskarżenia. I Pan Jezus mógł w każdej chwili to sprzątnąć. Nie. Pozostał do samego końca uczciwy, prawomyślny, dając im zresztą jeszcze czas na nawrócenie. To, że nie skorzystali, to już jest ich sprawa. No niestety będą się przed Bogiem tłumaczyć. Natomiast pozostał zupełnie wierny sobie, a więc tym zasadom uczciwości i oczywiście, że wtedy takie postępowanie, ono to zresztą, to już tam przeczytajcie sobie, gdy będziecie mieli odrobinę wolnego czasu, o ile się nie mylę, drugi rozdział Księgi Mądrości, prześliczny tekst, który rozpoczyna się od słów, zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny, ale tego motywu ja już nie będę tutaj, proszę Państwa, podnosił, bo to jest cały tekst, który też by było warto zupełnie osobno omówić, ale w Księdze Mądrości za jakieś 20 25 lat będziemy, to wtedy Państwo sobie przypomnijcie ten psalm, o którym też właśnie wspominałem, bo droga jest ich prosta i sami swoją uczciwością rażą tych, którzy są łajdakami, a więc zabić tych, których droga jest prosta, po prostu.
1: Mamy minutę i werset 15, zdążymy?
2: Zdążymy, niech Pan dalej czyta, dobrze.
1: To już ksiądz, już przeczytaliśmy.
2: Aha, okej, dobra, okej, dobrze, dobrze. Ich miecz przeszyje własne ich serca. Proszę Państwa, nie powinienem tego mówić tu w programie religijnym, ale często to się pokazuje. Lubię właśnie kiedy, znaczy oglądać sobie Twitter, bo tam mnóstwo ludzi, mnóstwo ciekawych wiadomości wstawia i rzeczywiście to, co jest tam sporo takich małych, takich nie wiem, 2-3 minutówek jest pokazanych, gdzie ludzie czyniący zło natychmiast otrzymują swoistą zapłatę za to. I ludzie oczywiście tam często pojawia się to słowo karma. Karma wraca, czyli to, co ty zrobiłeś bliźniemu, zwróci się przeciwko tobie. My oczywiście żadnej karmy nie wyznajemy, ale tego typu sytuacje bardzo szybko również można zaobserwować. Mi się przypomina jedna taka niesamowicie śmieszna, że akurat przechodził jakiś tam pan z pieskiem, oczywiście szedł na tym, na pasach i niby było dobrze, samochód tam zatrzymał się, ale chyba tak trochę z piskiem, bo może jechał zbyt szybko i ten pan tak się tam zdenerwował, że zaczął tam ubliżać temu kierowcy i tak dalej i kiedy się odwrócił, to od razu krok i szczelił prosto głową w słup. No i to było takie dosyć śmieszne. On się potem tak już zdenerwował, że zaczął tam obijać to auto, więc ale to no śmieszne to było, fajne, bo to mówię, no po co się facet zdenerwował? Zatrzymał się i tak dalej. I zaraz się po prostu uderzył. Albo tam któraś zdenerwowana z kolei kobieta no oblała samochód tam jakąś, nie wiem, czy herbatą, czy kawą, no i w tym momencie też poślizgnęła się i padła. No i właśnie było to, no karma wraca. Rzeczywiście, proszę Państwa, to mówię, my tam o karmie żadnej nie wspominamy, ale pewne takie właśnie, być może właśnie tego typu sprawy, uspokój się i przejdź do wydarzenia, czy przejdź nad wydarzeniem spokojnie, nie? A więc ich miecz przeszyje własne ich serca, czyli zło, które chcieli czynić, obróciło się ostatecznie przeciwko nim, a ich łuki zostaną złamane, czyli moc ich działania zostanie przykrócona. Autor nie mówi w jaki sposób, ale z pewnością Bóg będzie tego twórcą. I albo zrobi to sam, albo za pośrednictwem innych ludzi, którzy znajdą, bo zawsze znajdą się mocniejsi, potężniejsi, którzy będą potrafili zapobiec szerzeniu się zła przez danego człowieka. I stąd też, zresztą to jest bardzo wartościowa zasada, proszę Państwa, która powstrzymuje nas od czynienia zła. Pamiętaj, że Bóg jest w stanie obrócić twoje zło przeciwko tobie, chociażby po to, ażeby nie tyle nawet upokorzyć, ale by dać ci nauczkę, byś z tego zła już więcej nie korzystał. I chyba to
1: ostatnia
2: już
1: minuta w pralce zawsze trwa znacznie dłużej niż normalna minuta zegarowa i tak samo minuta w wykonaniu księdza trwała znacznie dłużej, dłużej i była pełna anegdot. Aż byłem już przerażony, jak ten czas tutaj mijał.
2: Nie. Spokojnie, dobra.
1: Nic. Usłyszymy się z Państwem za tydzień, a za dzisiejsze spotkanie dziękuję.
2: Ksiądz Janusz Nawrot
1: i Hubert Piechot.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Krąg biblijny.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: To jest powtórka. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo, chociaż dzisiaj w nietypowej formule, ale to dlatego, że całe wydanie magazynu poświęcone będzie nowej placówce prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Jest to Dom Dziecka w Kobylnikach, w którym zamieszkało 8 dzieci w wieku od 4 do 10 lat. A więcej o tej placówce już za chwilę porozmawiam z Moniką Ławrynowicz, Marią Książkiewicz i księdzem Karolem Maciejakiem z Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: To nietypowe, to ja tylko na początek proszę o przedstawienie się każdego, bo będzie

0: trochę inna forma audycji.
1: Maria Książkiewicz, rzecznik prasowa Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
2: Monika Ławrynowicz, koordynator projektów też Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
3: Ksiądz Karol Maciejak, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
0: A spotykamy się dziś w Radiu Emaus, żeby porozmawiać o nowym domu dziecka. Na początku września uroczyste otwarcie, ale dom funkcjonuje już od kilku tygodni. Powiedzmy na początek, co to za placówka?
3: Więc na początku trzeba by było usystematyzować sprawę, to znaczy dom dziecka, dlatego że jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, w tym przypadku typu rodzinnego. My już takie trzy placówki domów rodzinnych prowadzimy. Jedna to jest placówka opiekuńczo-wychowawcza pełnowymiarowa w Lesznie i tam jest 14 dzieci, natomiast już dwie mamy placówki typu rodzinnego. W Złotnikach w zeszłym roku otworzyliśmy i teraz właśnie całkiem niedawno w Kobylnikach. I są to placówki, gdzie może być maksymalnie 8 dzieci.
0: Czy poza liczbą dzieci jest jeszcze jakaś różnica w prowadzeniu tych placówek?
3: Zasada jest taka, żeby te placówki były bardziej domowe, na tyle ile można w ogóle powiedzieć o placówce, że może być jakąś formą domową, ale chociażby samo to, że przy 14 dzieci potrzeba większego budynku, jest to bardziej już taka instytucja. Natomiast przy 8 to jest to dom taki, byśmy powiedzieli, jak wszystkie inne domy.
0: Zresztą wielodzietna rodzina.
3: Dokładnie tak, bo większy dom musi być i dlatego on jest pomiędzy innymi domami i te, forma zbliżona do rodziny, bo wiadomo, że tam nie ma rodziny jako takiej, bo są pracownicy, jest dyrektor, natomiast na tyle, ile można to nazwać zbliżeniem się do takiej formy rodzinnej, dlatego mówimy typu rodzinnego, bo taka możliwość istnieje prawnie, by taka jednostka, taka placówka funkcjonowała i dlatego też ma to się różnić od takiej instytucjonalnej pieczy zastępczej, jest to też instytucjonalna, ale bardziej taka w wersji domowej, typu rodzinnego właśnie, dlatego taka forma. Ufamy, wierzymy, zresztą też widzimy, no, że jest troszeczkę inaczej. Ten klimat jest inny tego domu, dlatego że jest dzieci mniej. Ta forma jest trochę taka bardziej mniej instytucjonalna.
2: I też ważne, że w tych placówkach typu rodzinnego mogą być zabezpieczane, umieszczane młodsze dzieci. Bo w tych placówkach takich opiekuńczo-wychowawczych, tych socjalizacyjnych, one są przeznaczone dla dzieci powyżej 10 roku życia, co do zasady. A tutaj w tych typu rodzinnego mogą być zabezpieczone młodsze dzieci, więc jakby tak bardziej młodsze dzieci rzeczywiście tam trafiają i ustawa mówi, że są też specjalnie dedykowane dla licznego rodzeństwa. I rzeczywiście jest tak, że w jednym z tych domów i w drugim mamy liczniejsze rodzeństwa, czy czwórkę, czy trójkę. Chodzi o to, żeby tych rodzeństw też nie rozdzielać, że na przykład maluchy idą gdzieś tam, nie wiem, do Bogotowia opiekuńczego czy do rodziny zastępczej, a starszaki z jednego rodzeństwa trafiają do placówki. No tylko, żeby w miarę możliwości te rodzeństwa łączyć, czy ewentualnie no, nie właśnie nie rozdzielać. No bo to jest kolejna jakby strata dla tych dzieci, tak? Że nie dość, że są wyrwane z tego środowiska rodzinnego, to jeszcze na przykład pozbawione kontaktu z rodzeństwem. Więc jakby tutaj też jest ta specyfika, że tam mamy głównie młodsze dzieci.
0: To skoro już przy tym jesteśmy, to jak to wygląda? Jak takie dzieci trafiają do konkretnego domu, do konkretnej placówki?
2: No najpierw powiedzmy służby orientują się, że w rodzinie coś się dzieje nie tak, że dzieci są w jakimś względzie zaniedbane. To nie jest takie zaniedbanie powierzchowne, to muszą być już poważne rzeczy. Zazwyczaj jest to przemoc albo no takie bardzo poważne zaniedbanie i wtedy jakby sprawa jest sygnalizowana, zgłaszana do sądu. Za każdym razem sąd rozpatruje, czy ta sytuacja wymaga, czego wymaga ta sytuacja, na przykład czy ustanowienia kuratora dla tej rodziny, czyli takiego zewnętrznego wsparcia, czy właśnie zabezpieczenia dzieci. Jeżeli sąd uzna, że sytuacja jest na tyle trudna, że trzeba te dzieci zabezpieczyć, wtedy taki organizator pieczy, czyli w przypadku Poznania to jest MOPR, poszukują miejsca dla takich dzieci. No i jeżeli jest miejsce na przykład w takim domu typu rodzinnego, to w pierwszej kolejności dzieci trafiają do rodzin zastępczych, jeżeli te rodziny są. Bo to jest najlepsza forma dla dzieci, trafić do rodziny. Jeżeli są miejsca w rodzinie, to najpierw trafiają do rodziny. Najpierw się szuka w ogóle rodziny czy miejsca takiego spokrewnionego, gdzie te dzieci mogłyby trafić. Babci, dziadka, sąsiadów. Jeżeli nie ma takiej sytuacji, no to wtedy szuka się rodziny zastępczej, takiej niespokrewnionej, do której mogłyby te dzieci trafić. Jeżeli nie ma takiej rodziny, rodziny zastępczej, to wtedy w następnej kolejności myśli się o placówkach typu rodzinnego, a na samym końcu o placówkach takich instytucjonalnych w pełni.
0: Czy to jest tak, że potem te dzieci trafiają tylko na jakiś czas określony, czy w tym przypadku jak to jest?
2: To w zależności od kontekstu. Zawsze piecza zastępcza, zawsze z definicji jest zabezpieczeniem na czas, daje się czas rodzicom, żeby rodzice poradzili sobie ze swoimi problemami. Czy to jest na przykład jakieś uzależnienie, to jest taki na czas ogarnięcia się rodziców, tak? No i znowu sąd bada, czy rodzice jakby robią pracę, która pozwoli, żeby te dzieci wróciły do nich. Tak się nieraz zdarza. A jeżeli tej pracy rodzice nie wykonują, nie ma żadnego postępu, albo postęp jest niemożliwy, bo na przykład jest jakaś choroba poważna, to wtedy następuje pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców i wtedy te dzieci są zgłaszane już do systemu adopcyjnego w tym momencie. Nie? No i pytanie, w jakim są wieku? Bo wiadomo, że jak ktoś ma 15 lat, to raczej adopcja jest mało prawdopodobna. To wtedy w tej placówce już zostają do końca, jakby do 18 roku życia, czy do czasu, kiedy się uczą. Jeżeli to są młodsze dzieci, jeżeli rodzice zostali pozbawieni tych praw, no to dzieci trafiają do systemu adopcji i nieraz się zdarza, że zostają po prostu przysposobione przez kogoś, nie? Także to piecza zastępcza zawsze jest na określony czas.
3: To ciekawe, kiedyś domy dziecka nazywano sierocińcami, nie? Tak, też niekiedy w mentalności ludzi spotykam się z tym, że no właśnie w domu dziecka to sieroty są. Właściwie zdecydowana większość dzieci ma swoich rodziców, ale przez różne deficyty, przez różne sytuacje, które się w domu dzieją, dzieci są zabezpieczone właśnie w pieczy zastępczej to bezpieczeństwo jest im zapewnione poprzez tą działalność. Natomiast jest też praca z tymi rodzicami, bo dom dziecka to my, no to myślimy o tym, że zajmujemy się tylko tym dzieckiem, natomiast jak tutaj pani Monika wspomniała, też jest praca z rodzicami, dyrektora placówki i tak dalej, bo to różne są też sytuacje prawne rodziców, albo mają jeszcze prawa ograniczone rodzicielskie, ale je mają, albo są już zabrane, to wtedy też jest trochę inna sytuacja, natomiast co do zasady, jeżeli są ograniczone, to ta współpraca jest po to, żeby spróbować rozwiązać sytuację, która no, uniemożliwia tym dzieciom funkcjonowanie w rodzinie biologicznej, no i dlatego ta piecza zastępcza ma takie swoje zadania. Więc to, dzisiaj to nie są sierocińce, są to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, których bezpieczeństwo w jakiś sposób zostało zagrożone i zostały zabezpieczone właśnie instytucjonalnie.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Jak duży jest to problem? Czy otwarcie teraz tego nowego domu dziecka rozwiązuje problem w Poznaniu? Czy jak to wygląda?
2: Absolutnie nie. No, można powiedzieć, że mamy taki trochę kryzys tej pieczy zastępczej. Ponieważ mamy za mało rodzin zastępczych, też nie powstają domy dziecka, takie rodzinne domy dziecka, bo kiedyś to było tak, że małżeństwo na przykład, czy jakaś osoba zakładała taki dom i przyjmowała rzeczywiście dzieci do siebie. Też nie ma chętnych do tego, bo to jest bardzo trudna praca. No i w tej chwili takich dzieci, które mają te wyroki zabezpieczenia, ale dla których nie ma miejsca żadnego, ani w rodzinie zastępczej, ani w placówce, jest ponad 70, więc...
3: W powiecie poznańskim.
2: W mieście Poznań.
3: W mieście Poznań.
2: W mieście Poznań, nie? Mówimy o mieście Poznań. No i my dlatego zdecydowaliśmy się odpowiedzieć na taką prośbę tutaj miasta Poznań, żeby taką placówkę stworzyć, ponieważ jest to kryzys na pewno.
1: No, łatwo sobie policzyć, że co najmniej 10 takich kolejnych domów musiałoby powstać.
2: Tak, tak. I to, to jest dla wszystkich jest to trudne, bo też te placówki, które już istnieją, mają często dzieci ponad ten stan. I sytuacja jest trudna, bo jeżeli dochodzi do jakiegokolwiek takiego zabezpieczenia superinterwencyjnego, jak nieraz słyszymy w mediach, to już jest totalny problem, żeby te dzieci gdzieś zmieścić w tym systemie. Także tu jest, też problem jest wielki. Jeżeli ktoś nas słucha, to też możemy powiedzieć, że miasto bardzo szuka rodzin zastępczych. Warto to przemyśleć też, ten temat, nie? Czy to nie jest też jakieś coś, co my moglibyśmy zrobić, nie? Jeżeli gdzieś tam słuchamy po drugiej stronie. Czy to nie jest też zaproszenie dla nas, nie? Żeby taką rodziną zostać? Oczywiście nie jest to łatwe. Dzieci te są straumatyzowane, niosą trudny bagaż doświadczeń, więc to nie będzie na pewno łatwe, ale na pewno jest to bardzo, bardzo potrzebne.
1: No i też od razu uspokajamy, to nie jest tak, że jak ktoś się zgłosi, zostaje sam sobie, to jest cała procedura, rozmowy, wszystko po kolei i gdzieś tam zawsze jest ten opiekun, który pomoże, wesprze i podpowie co i jak.
2: Tak, tak, zaczyna się od szkolenia takiego, od kwalifikacji, w ogóle się bada, czy się osoby, które się zgłaszają, czy jakby dadzą radę, potem jest całe szkolenie, gdzie zdobywa się niezbędną wiedzę, potem jest właśnie całe wsparcie dla takich rodzin. Także na pewno to jest obudowane taką pomocą.
4: No tak, bo rzeczywiście takie dzieci, które doświadczyły tych różnych traum i doświadczyły trudnych sytuacji w domu rodzinnym, kiedy rodziny zastępcze czy adopcyjne czasami takie mają motywacje bardzo dobre skądinąd, natomiast takie poczucie, że te dzieci jeszcze powinny być potem wdzięczne, bo teraz wszystko już mają, natomiast te dzieci nie potrafią być wdzięczne w naszym rozumieniu, one to wyrażają na swój sposób oczywiście, natomiast bagaż tych doświadczeń nie pozwala na taką komunikację, którą my byśmy chcieli, żeby była. Stąd ona jest zupełnie inna, ta komunikacja tych dzieci. I kiedy są jeszcze różne zaburzenia, kiedy są jeszcze inne, czy choroby też psychiczne, czy też deficyty różne, to wszystko inaczej wygląda. I to jest pewne sprzężenie różnych sytuacji, które powodują, że te dzieci same siebie nie rozumiejąc, komunikują w taki sposób dla nas nie do końca też zrozumiały. Czasami agresywne, czasami różne inne. I dlatego też to ich zachowanie nie jest takie, jakby się niekiedy mogło wydawać, że teraz mają wszystko zabezpieczone, stąd powinny być teraz wdzięczne, grzeczne i tak dalej.
3: Zadowolone
4: z życia. One, owszem, mają. My staramy się w tych naszych placówkach bardzo zabezpieczyć w taki sposób zewnętrzny to wszystko, co jest im potrzebne. Natomiast ten bagaż doświadczeń, który noszą i to, że nie mają tych rodziców i tej rodziny biologicznej, tego nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć. To jest coś, czego nie zrobimy. Natomiast to, co możemy robić, to robimy. Sami jako Caritas też, tu właśnie mowa jest o tym, czy nie jest jakieś zaproszenie dla kogoś, też się zastanawiamy, nie, w którym kierunku tę działalność charytatywną prowadzić, społeczną i tak dalej, więc widząc tą potrzebę, chcemy też na nią odpowiadać. Stąd kolejna i kolejna placówka, którą otwieramy i którą chcemy prowadzić. zrobić, bo czujemy się jako wspólnota Kościoła też odpowiedzialni za troskę o życie. Zresztą o tym też mówimy i z Ewangelii to wynika, z nauczania Jezusowego, i chcemy, żeby to zabezpieczenie tego życia na etapie, kiedy no jest ono jakoś zagrożone czy w jakimś niebezpieczeństwie rozwojowym swoim, to żeby też wyjść naprzeciw i w takiej formie taką placówkę prowadzić i się nią zająć. Aczkolwiek dla nas, jak wiemy tu z doświadczenia pracowników i wolontariuszy, nie tylko, nie jest to proste prowadzenie tych placówek. One w stosunku do różnych innych działań, które prowadzimy, bardzo dużo energii pochłaniają, jeżeli chodzi o sprawę taką i formalną, ale też i taką właśnie wychowawczą i taką bytową tych miejsc i zabezpieczenia tych dzieci, pomocy.
3: Taką ludzką też po prostu, tak, nie? Że tak. To jest rzeczywiście gigantyczna praca i też taka praca, która nigdy nie wiadomo, co z niej wyniknie, czy ona będzie miała taki efekt, jak my zamierzamy i w jakim celu to tworzymy.
1: A to właśnie też miałem się podpytać w tej chwili, jakie są największe wyzwania, jeśli chodzi o prowadzenie tego typu placówek?
2: Na pewno kadra z naszej strony. No, kadra jest kluczowa w takim miejscu. No, najpierw osoba właśnie dyrektora, który no, jest taką najważniejszą osobom. No i potem ta kadra. No to wiemy, że kadra...
3: Wychowawcy, nie? Bo tak, może warto powiedzieć,
2: tak,
3: że
2: kadra
3: takim
2: to są wychowawcy. Tak, tak. Tam nie ma jakichś tam, nie wiem, osób sprzątających. Po prostu wychowawcy, tak jak w domu, robią wszystko. I wychowują, i gotują, i sprzątają. Znaczy razem z dziećmi to wszystko się odbywa. No i to jest rzeczywiście bardzo trudne. Jak prowadzimy nabory, to widzimy, że, że nie każdy po pierwsze się nadaje, po drugie nie każdy potem, nawet jak przychodzi do takiej pracy...
4: Jest weryfikowany też stosownie, a
2: tak,
4: mimo wszystko nie
2: potem,
4: zawsze da radę.
2: Tak, nie zawsze daje radę. No i to rozumiemy to, bo to jest...
1: To też trzeba umieć potem rozdzielać pracę od swojego prywatnego życia.
2: Tak. Także myślę, że to jest z mojej perspektywy przynajmniej najtrudniejsza jest właśnie jakby wsparcie, najpierw pozyskanie odpowiedniej kadry, a potem no wspieranie, jakby zabezpieczenie jej dobrostanu. Też staramy się zabezpieczać superwizję, takie wsparcie psychologiczne. A i tak ta praca jest dosyć, no jest obciążająca po prostu, nie?
4: I tu w sumie mamy też odpowiedź na to, pytamy się, dlaczego nie ma rodzin zastępczych. No może właśnie dlatego, że skoro już widzimy, że w tej pieczy instytucjonalnej pracownicy, którzy są, sami mają trudności w tej pracy.
3: A wracają do swoich domów, że to nie jest ich dom, że oni przychodzą na zmianę i wracają do siebie do domu, a co dopiero... nie wychodzić z domu, tylko w tym domu.
4: No właśnie, tu mają okazję się wyregulować w swoich rodzinach, natomiast i tak to jest ciężkie. Natomiast kiedy dzieci są zabezpieczone w pieczy i w rodzinie zastępczej, są 24 na dobę z tymi dziećmi, rodzice, no to jest dopiero obciążenie. Więc tu potrzeba rzeczywiście osób takich bardzo stabilnych i myślę, że takich, które też mają jakąś wiedzę specjalistyczną już w tej chwili, bo przypadki tych różnych zaburzeń, które są u dzieci, no są wysoko wyspecjalizowane już podczas specjalistycznej pomocy już wtedy, nie? I takie rodziny no nie mają wtedy łatwo. Sami widzimy w tej pieczy instytucjonalnej, jak to jest, można się domyślać, jak to jest trudno, kiedy jest to 24 godziny na dobę, nie?

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Jeśli chodzi o ten konkretny teraz otwarty dom dziecka, to jakieś były wyzwania, problemy związane z jego otwarciem?
2: Bo jeszcze zanim dom jest otwarty, to ja tak mogę z zewnątrz trochę powiedzieć, patrząc na pracę Moniki, dyrektorów i tego zespołu, który się tym zajmuje, to najpierw znaleźć dom, bo to nie jest takie łatwe znaleźć miejsce, którego właściciel, bo my te domy wynajmujemy, nie mamy takich zasobów nieruchomościowych, żeby móc w swojej placówce dzieci dać im zamieszkać, że znalezienie chociażby domu, nawet jak ktoś był już chętny wstępnie, to jak się dowiadywał, że będzie tam mieszkało 8 dzieci, to odmawiał. Nie?
3: Tak,
2: że to
3: tak,
2: sam ten proces znalezienia lokalu, a potem kolejne te etapy, tym bardziej, że mamy finansowanie z miasta, mamy finansowanie tutaj w przypadku Kobylnik miasta Poznań, ale my też myślę, że staramy się rzeczywiście, że te potrzeby dzieci cały czas wypływają i staramy się je zabezpieczać. To słowo zabezpieczać dzisiaj ma wiele znaczeń. Staramy się odpowiadać i rzeczywiście te dzieci są diagnozowane. Tak jakbyśmy normalnie dziecko, które mamy swoje w rodzinie, opiekowali się nim, tu do ortodonty zawieźć. Tutaj jak nie ma możliwości na NFZ, to prywatnie. I to rzeczywiście wypływa bardzo wiele potrzeb, które na bieżąco rozwiązujemy. Mnie zaskoczyło, jak pierwszy raz jeszcze zanim dzieci zamieszkały w Kobylnikach, pojechałam do tego domu i zobaczyłam ogród, to sobie pomyślałam, że ten ogród na pewno się zmieni, jak tutaj dzieci zamieszkają, że jest taki piękny, zadbany, że tutaj kwiaty takie rosną, że jak tam wjadą piłki, zabawki, piaskownica, to będzie na pewno wyglądał inaczej, więc myślę, że ja sama mam 7 dzieci i siedmioro rodzeństwa, co ja mówię. 7 rodzeństwa i dla mnie ten taki model dużej rodziny jest całkiem naturalny, że jest cały czas głośno, że jest cały czas bałagan. Jakby, że ile by się nie sprzątało, to ten bałagan się tworzy na bieżąco. A dla wielu ludzi to nie jest naturalne środowisko, więc myślę, że samo oswojenie się z takim trybem życia, w którym jest po prostu dużo dzieci, to jest wymagające i to przełożyć to na taki system pracy formalnej, gdzie każdy z tych dzieci też przychodzi ze swoim, tak jak tutaj padło, ale to są naprawdę trudne bagaże, bo mamy dzieci, które mają i ten zespół podalkoholowy, mamy dzieci z ograniczeniami rozwojowymi, nie, że to są dzieci, które nie startują do szkoły tak jak ich rówieśnicy, że one mają ogromny falstart i też stworzyć dla nich przestrzeń, w której one się będą czuły bezpiecznie, w której będą ufać. My nawet to widzimy, jak jako pracownicy tam odwiedzamy w jakimś celu, czy właśnie mamy jakieś konkretne tam, przyjeżdżamy tam w odwiedziny i to są dzieci, które natychmiast się przytulają do każdego dorosłego i to już widać, że one nie wiedzą, czy jestem dobrym, złym człowiekiem, jakie są moje intencje, nie? Że natychmiast, nie, że sam fakt, żeby dać im poczucie, że to jest ich dom i one nie muszą z każdym się witać serdecznie, że mogą się czuć bezpiecznie z wychowawcami, że mogą się oswoić, kto jest bezpiecznym dorosłym, kto nie jest bezpiecznym dorosłym, że to są takie, nie, że te przy prowadzeniu placówki mamy te organizacyjne, właśnie kadrowe i na samym szczycie są te takie kwestie wychowawcze, które myślę, że tym już się zajmują pracownicy bezpośrednio najbliżej z dziećmi, a mimo wszystko dotyka to też nas, jego placówki, bo też się troszczymy o to i wszystkim nam leżą na sercu te dzieci. Myślę, że też taka rzecz nieoczywista to jest modlitwa, że myślę, że się staramy bardzo to też modlić w tych intencjach i słuchaczy też do tego zapraszamy, bo rzeczywiście są to przykre historie, takie dużo cierpienia. Te dzieci widziały, myślę, że w wieku kilku lat, czasami więcej niż my dorośli się widziały.
3: Ale żeby
2: w życiu.
3: Żeby tak nie, negatywnie nie biadolić tylko, to jest też, chcę powiedzieć, że mamy już właśnie rok teraz, minął odkąd otworzyliśmy tą placówkę w Złotnikach. To jest placówka finansowana i na zlecenie powiatu poznańskiego i też na terenie powiatu poznańskiego. I tam po różnych też trudnych sytuacjach, perturbacjach, teraz po roku już tak jak sobie patrzymy, podsumowujemy, to naprawdę wydarza się bardzo dużo dobra tam. I dzieciaki się stabilizują i kadra się ustabilizowała, także na pewno warto to robić, tak, nie, żebyśmy nie zostali na tych problemach tylko, żeby dać też sobie trochę nadziei, to widzimy, jak dużo dobrej pracy się tam wykonuje z tymi dziećmi, także to naprawdę warto robić.
4: To prawda, rzeczywiście, to po tym roku doświadczenia, to patrząc na to, co teraz mamy w Kobylnikach, że jest taki start i no, adaptacja też dzieci i wychowawców, no to taką rzeczywiście nadzieję rodzi, że ta stabilizacja nastąpi też i wtedy będzie to można było w taki już sposób ustabilizowany prowadzić placówkę.
1: No ale żeby to robić, to na pewno potrzebne jest też wsparcie.
4: Bardzo. Wsparcie z różnych stron wsparcie. To modlitewne, o którym Maria wspomniała, to jest bardzo nam potrzebne i zresztą sami to czynimy jako Caritas i o to też prosimy na każdym kroku, gdzie tylko możemy, o modlitwę za nasze dzieci i w ogóle naszych podopiecznych. To jest taka ta jedna sfera. Druga to jest taki dział wolontaryjny, który też jest zaangażowany w działalność tych placówek, bo są wolontariusze, którzy też tam przychodzą, do czego też zachęcamy i zapraszamy. To jest też taka duża pomoc i dla tych dzieci najlepiej, żeby to była stała wtedy, jeżeli ktoś by się decydował, bo to dla dzieci też jest taka stabilizacja ważna, a nie tylko, że ciągle ktoś przychodzi i nie wiadomo kto to jest i pojawia się i znika.
2: Stała w takim sensie, jeśli mogę się wtrącić, tak. To że to nie znaczy, że codziennie, ale że tak, na przykład tak. Regularnie raz w tygodniu, ale że rzeczywiście regularność jest tutaj ważna, żeby to nie było epizodycznie, tylko jeżeli ktoś jest chętny i ma świadomość, że chciałby, to rzeczywiście na przykład 2 godziny, ale regularnie, nie wiem, raz na 2 tygodnie, żeby to była taka właśnie, takie na spokojnie, ale na stałe.
4: Tak, że nie co chwilę inny ciocia, wujek, ale ktoś przychodzi i się pojawia jakoś cyklicznie. No i pewnie ta trzecia sfera to jest taka pomoc, która no, poza tymi dotacjami, które mamy z organu, który finansuje domy dziecka, to co Maria wspomniała też i tu mówimy o tym, że no, uzupełniamy te rzeczy też odpowiadając na te potrzeby dzieci, obserwując, co jest im potrzebne, czy to czasem jakimiś zleceniami specjalistów i tak dalej, czy nawet dodatkowym czasami jakimś etatem, który wesprze, ponieważ dzieci na przykład bardziej potrzebują 1 na 1 funkcjonowania, a na co finansowania już nie ma, więc też chcemy to zabezpieczać. To po prostu robimy i dokładamy i uważamy to, że nie jest nic z tym nadzwyczajnego, tylko no, widząc te potrzeby, one są poza jakimiś ramami, które wyznacza to finansowanie odgórne i wtedy potrzeba po prostu to zabezpieczyć też. I chcemy to właśnie robić w taki sposób.
2: Zachęcamy, żeby jeżeli ktoś widzi, że to jest taka forma takiej charytatywności czy jałmużny, bo można to potraktować też jako jałmużnę, to zachęcamy do programu Zostań Aniołem Stróżem i rzeczywiście można wtedy w formie takiego anioła stróża, czyli regularnych wpłat przez stronę albo caritaspoznań.pl. Tam są szczegóły, tam jest zbiórka i można sobie doczytać. Można to albo ustawić sobie też regularny przelew po prostu, który raz w miesiącu na wybraną kwotę idzie na nasze konto. Nam bardzo pomaga taka regularność ze względu na to, że my wtedy, jeżeli wiemy, że mamy takich regularnych darczyńców, to wiemy, że jakaś konkretna kwota też każdego miesiąca się pojawi i możemy nią dysponować. I to też jest taka duża pomoc dla nas, że wiemy, że możemy, okej, to w tym miesiącu na przykład zrobimy tutaj coś, a w tamtym miesiącu możemy znowu gdzieś tam na jakąś kolejną potrzebę odpowiedzieć. Także bardzo zapraszamy na stronę caritaspoznań.pl. Tam wszystkie szczegóły dotyczące zbiórki się znajdują.
5: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Nasze wybory mogą niszczyć lub budować Kościół, mówił papież, odwołując się do dzisiejszej Ewangelii. Leon XIV wspomniał też świętego Franciszka w 800. rocznicę jego śmierci. Ojciec Święty ponowił również apel o październikową modlitwę o pokój. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. W rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański Leon XIV nawiązał do biblijnej przypowieści o winnicy. Posługując się tą parabolą, przypomniał, że Pan Bóg odpowiada miłosierdziem nawet na odrzucenie, a decyzje człowieka mogą przyczyniać się do budowania lub niszczenia wspólnoty Kościoła.
3: Nauczanie Chrystusa, skłaniając nas do refleksji nad licznymi okrucieństwami, które niszczą świat i historię narodów, objawia zawsze większe miłosierdzie Jego Ojca. W ten właśnie sposób Wszechmocny kieruje biegiem historii, przychodząc nam z pomocą we wszystkich naszych upadkach. Bóg nigdy nie odrzuca naszego życia. Zgodnie

0: miłość i cierpienia, aż po mistyczny znak stygmatów. Będąc człowiekiem żarliwej modlitwy, pełen miłości wobec wszystkich, był wzorem dla pierwszych braci, którzy podzielali jego ascezę, uznając ją za autentyczny warunek reformy Kościoła. Święty Franciszek naprawił Kościół mocą wiary w Pana Jezusa, uzdrawiając pęknięcia niezgody świadectwem braterskiej miłości.
1: Z kolei w pozdrowieniach po zakończeniu modlitwy papież ponowił m.in. apel o modlitwę różańcową w intencji pokoju.
0: W minioną niedzielę zaprosiłem w Lourdes do odmawiania różańca w październiku w szczególnej intencji, aby ustały wojny i aby budowano pokój. Wśród pierwszych, którzy to podjęli, były dzieci i nadal to czynią. Od 1 do 7 października Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie promuje inicjatywę Milion Dzieci Modli się na Różańcu Świętym w intencji pokoju i jedności na świecie. Z całego serca dziękuję wszystkim chłopcom i dziewczynkom, którzy w wielu częściach świata przyłączają się do tej modlitwy. Pójdźmy wszyscy za ich przykładem, wzywając wstawiennictwa Maryi Panny, aby ludzie zostali uwolnieni od plagi wojny. W szczególności módlmy się za Ziemię Świętą i za niewinne ofiary przemocy.
1: Najważniejsze uroczystości rocznicowe trwającego franciszkańskiego roku jubileuszowego odbyły się dziś w Asyżu. Przewodniczył im kardynał Matteo Zuppi, metropolita Bolonii i zwierzchnik włoskiego episkopatu. Z kolei w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach pierwsza niedziela października to jeden z dwóch dni w roku, kiedy odmawia się uroczystą supplikę do Najświętszej Maryi Panny. Celebracją przewodniczył tam arcybiskup Paolo Rudelli, jeden z najbliższych współpracowników papieża.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Muzyka z celulonu. Zaprasza Tomek Wandel.
1: Dzień dobry, to jest 84. spotkanie z muzyką z celuloidu. Zgodnie z zapowiedzią, każdy ostatni poniedziałek miesiąca będzie poświęcony agentowi 007. Premiera 26. filmu z Jamesem Bondem w roli głównej odbędzie się nie wcześniej niż za 2 lata. A ja podczas naszych spotkań będę przypominał, co działo się ze słynnym szpiegiem, począwszy od roku 1962. Zapraszam na pierwszy epizod z cyklu Gramy z Bonda. Ian Fleming, Albert Broccoli, Harry Saltzman, John Barry, Sean Connery, Jamajka i 3 niewidome myszy. Dziś opowieść o tym, jak to się wszystko zaczęło.

0: Zapraszam na pierwszy epizod z cyklu Gramy z Bonda. Usłyszycie tu utwory muzyczne, które od wielu lat towarzyszą na ekranie agentowi Jej Królewskiej Mości, Jamesowi Bondowi. Oprócz muzyki będą tu również ciekawostki i anegdoty z planu filmowego. Cała ta historia zaczęła się kręcić, gdy w 1953 roku ukazała się pierwsza z wielu powieści Iana Fleminga o agencie 007. Pierwsza ekranizacja powstała 9 lat później. Na warsztat wzięto 6. z kolei pozycję Dr. No. Reżyserem był Terence Young, a pierwszym w historii Bondem został Sean Connery. Producenci Harry Saltzman i Albert Broccoli mieli na oku Cary Granta, Amanta z Hollywood. Stwierdzili jednak, że nie zgodzi się zagrać w więcej niż jednym filmie, a już wtedy mieli wizję zrobienia dłuższej serii z agentem 007 w roli głównej. Jednym z kandydatów był późniejszy Bond, Roger Moore. Jednak ten akurat był zaangażowany w realizację serialu Święty. Poza tym panowie producenci stwierdzili, że jest za młody. Ostatecznie zatrudniono 31-letniego Szkota, który był jeszcze młodszy. Pierwszego w historii Bonda zagrał Sean Connery i tak miało być przez 5 kolejnych bondowskich opowieści. Nikomu na szczęście nie przeszkadzał tupecik, którego Connery używał ze względu na problem z wypadającymi włosami. Akcja filmu Dr. No toczy się na Jamajce, gdzie James Bond zostaje wysłany, by rozwikłać sprawę zabójstwa swojego kolegi po fachu. Oczywiście nikt wtedy nie przypuszczał, że agent Jej Królewskiej Mości stanie się tak rozpoznawalną postacią praktycznie na całym świecie. Każdemu filmowi o Bondzie towarzyszy od lat ten sam bondowski temat muzyczny, który słyszeliście przed chwilą. Jest jeszcze cała masa innych charakterystycznych akcentów i postaci związanych z 007, jak choćby jego ulubiony drink, czyli martini z wódką, wstrząśnięte, niezmieszane, czy też sposób, w jaki nasz agent się przedstawia.
1: Bond. James Bond.
0: Jeśli chodzi o postacie, to przede wszystkim sekretarka, panna Moneypenny, zapatrzona w Jamesa jak w obrazek. Ten niestety przez 60 lat będzie ją zwodził i nigdy nie zaprosi na randkę. W tej roli Lois Maxwell. Są jeszcze M, szef wywiadu, bezpośredni zwierzchnik Bonda, gra go Bernard Lee, i Q, specjalista od uzbrojenia, dostarczający agentowi różne gadżety, w tym samochody, mające chronić go przed złymi ludźmi. W Doktorze No występuje jeszcze jako Major Bufroyd, jako Q pojawi się dopiero w następnych częściach. Poznajemy również Philipa Leitera z CIA, późniejszego amerykańskiego przyjaciela Jamesa Bonda. Wracając do głównego motywu muzycznego, który słyszeliście przed chwilą, oficjalnie za kompozytora uznawany jest John Barry. Jednak oryginalnym twórcą był Monty Norman, który jest pomysłodawcą bondowskiego motywu przewodniego. John Barry natomiast przearanżował całość na potrzeby ścieżki dźwiękowej filmu Dr. No. Października 1962 roku film miał premierę na Wyspach Brytyjskich. Za ocean dotarł ponad pół roku później. Amerykanie poznali Bonda 8 maja 1963 roku. Kobiety, które otaczają agenta 007, to także jeden z najbardziej charakterystycznych motywów tej serii. Pierwszą dziewczyną Jamesa Bonda była szwedzka aktorka i modelka Ursula Andress. Pojawia się po raz pierwszy w 59. minucie filmu. Scena, gdy wychodzi z wody w swym skąpym bikini, została uznana za jedną z najbardziej zmysłowych scen w kinematografii światowej. Teraz możecie zamknąć oczy i uruchomić waszą wyobraźnię.
2: Underneath the mango tree, make hula hoop soon. La la la dee da da dee, honey and me.
3: Underneath the mango tree, my honey and me.
4: Who is that?
0: Te dwa skrawki materiału, zwane bikini, w które była ubrana Ursula, w bondowskiej wersji wcale nie takie małe, zostały w 2001 roku sprzedane na aukcji za 35 tysięcy funtów. Mogę wam jeszcze zdradzić, że pani Andres w filmie nie mówiła własnym głosem. Dubbingowała ją nadworna lektorka zatrudniona przez duet producencki Salzman and Broccoli, Nikki van der Zyl, która później pojawiała się również w innych bondowskich produkcjach. Ursula Andres również nie śpiewała, natomiast Sean Connery jak najbardziej. Posłuchajcie raz jeszcze. Underneath the mango tree, my honey and me. Jakoś nie przypominam sobie w późniejszych bondowskich produkcjach śpiewającego agenta 007. Przez 60 lat każdemu filmowi towarzyszy piosenka, którą zazwyczaj poznajemy na parę tygodni przed premierą. W 1962 roku była to śmieszna opowieść o trzech niewidomych myszach autorstwa wspomnianego wcześniej Monty Normana. Byron Lee z grupą The Dragonaires, Kingston Calypso.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Jestem daleki od ucisku i strach się do mnie nie zbliża. Jestem zwycięzcą i zwyciężam przez krew baranka oraz słowo mojego świadectwa. Rozkoszuję się Panem, a On daje mi to, czego życzy sobie moje serce. Boże Słowo jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Zwlókłszy z siebie starego człowieka, przyoblekłem się w nowego, który odnawia się ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Boże Słowo nie oddala się sprzed moich oczu. Znalazłem je i jest ono dla mnie życiem, zdrowiem oraz lekarstwem dla całego mojego ciała.

Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 2:18. Niedobrze Adamowi żyć będzie samemu, odpowiednią pomoc muszę dać więc jemu. Bóg więc przyprowadził stworzenia do niego, Adam wszystkie nazwał. Pan się cieszył z tego. Chociaż stanął Adam pośrodku stworzenia, wzywał po imieniu, szukał wspomożenia, to jednak nie znalazł dla siebie niczego, by było pomocą właściwą dla niego. A gdy jej nie znalazł, Bóg nań sen posyła i tak z boku jego Ewę wydobywa. Ta kość z kości mojej, ciało z ciała mego. Gdy się tak raduje, Bóg mówi do niego: opuści mąż matkę i ojca, dlatego, by złączyć się z żoną, jedno ciało z tego. Adam ze swą żoną, chociaż nadzy byli, to się wtedy siebie jeszcze nie wstydzili. Dzieci, moje dzieci, dla was wszystko świeci, by nie było ciemno, byście byli ze mną. Mieszkajcie w ogrodzie, strzeżcie dobra swego, w weselu, w swobodzie korzystajcie z niego. Ma to wam przybliżać, jakie Boże dary, że chce on człowieka obdzielić bez zmiary, bo chce go uczynić dziedzicem wieczności, najmilszym podmiotem dla Bożej miłości. Jest tu strumień Boży, zawsze pełen wody, czerpcie zeń dobrobyt, jest też dla ochłody. Abyś się radował, weselił swym Bogu, wtedy prawda stanie u twojego progu. Niemen, znany czy nieznany?

0: I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Ewangelia według świętego Łukasza, 12 rozdział, wersety 13 i 14. Ciało obce. Wielkim błędem jest przekonanie, że misją rozpowszechniania Ewangelii jest przemiana społeczeństwa. Dlatego też wielu ludzi wyciąga z tego dalsze niewłaściwe wnioski, twierdząc, że Ewangelia jest nieskuteczna, gdyż ludzkość się nie zmienia na lepsze, a wszelkie problemy gospodarcze czy ekonomiczne dalej pozostają nierozwiązane. Rzeczywiście nie ma miejsca dla Ewangelii wśród tylu ludzkich interesów i dążeń. Jest ona swoistym ciałem obcym w tym bardzo skomplikowanym mechanizmie ludzkiej społeczności. Dlatego też przez większość ludzi jest ona uważana za coś, co jedynie przeszkadza i zostaje odrzucona. A jednak zauważmy, że według Ewangelii to nie od stanu posiadania zależy ludzkie życie. Ona wzywa nas, abyśmy najpierw szukali Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie nam dodane. Mateusz 6:33. Ewangelia nazywa człowieka zgubionym, dalekim od Boga, żyjącym w grzechu i ponoszącym tego konsekwencje. Tak właśnie mówi ona o człowieku XXI stulecia, z jego wszystkimi technicznymi osiągnięciami, telewizorami, satelitami i komputerami. To istota moralności człowieka się nie zmieniła. A dopóki moralność ludzi się nie zmieni, nie zmieni się też samo społeczeństwo, nie ustąpią jego problemy. Zadaniem Ewangelii nigdy nie była zmiana ludzkości. Jej zadanie jest o wiele wznioślejsze. Ona zwraca się do każdego z osobna. Musisz się narodzić na nowo. Czyli stać się dzieckiem Bożym przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To dotyczyło ludzi, do których niegdyś przemawiał Chrystus. Dotyczy w równym stopniu także i nas, żyjących współcześnie.
1: Prowadzący audycję Piotr Starzyński żegna się już z wami. Do następnego tygodnia. Serdecznie zapraszam.
2: Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.

0: Muzyka w Radiu Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus rzekł: Idź i ty czyń podobnie.
2: Jezus powiedział uczonemu w prawie, który wystawił go na próbę: Idź. Żeby osiągnąć życie wieczne, trzeba ruszyć z miejsca, wstać z kanapy, jak zauważył kiedyś papież Franciszek. Czasem jest to miejsce w sensie geograficznym, miejsce pracy, miasto lub jego peryferia. Czasem to miejsce jest bardziej wewnętrzne, to droga do przebaczenia, pokochania kogoś, przemyślenia swoich działań, zmiany zachowania wobec drugiego człowieka. Pomyśl, dokąd dziś Jezus chce, żebym poszedł?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.